0: Jedynka, dwa, Trójmiasto. Miasto.
1: Forsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One szypaczą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Miasto.
1: Miasto.
2: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Warsztaty, koncerty i pikniki. Ruszyła akcja Funduszowy Maj. To promocja miejsc i projektów, które powstały lub działają dzięki unijnym środkom. Odkryjmy je razem, zachęca Martyna Sawicka z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
2: Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
1: Funduszowy Maj, możemy zaproponować swoje wydarzenia. Jak to wygląda? Może to zrobić każdy?
2: Jak najbardziej. Każdy, kto skorzystał z funduszy europejskich i chciałby się pochwalić tym, co udało mu się zdziałać, może zgłosić swoje wydarzenie w ramach tego eventu, w ramach tej akcji. Przez cały maj można uczestniczyć w tej akcji i można pokazać, co udało się zrobić w ramach funduszy europejskich.
1: To wydarzenie, ono musi być skierowane do każdego, bezpłatne?
2: Co najważniejsze, wydarzenia, które organizujemy w ramach akcji Funduszowy Maj, powinny być bezpłatne. Są to zarówno szkolenia, pikniki, wydarzenia w terenie. Możemy je skierować do osób młodych, do dzieci, do seniorów. Tak naprawdę do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, więc odbiorcą jest każdy mieszkaniec województwa.
1: Takie przykładowe wydarzenia to?
2: Takie przykładowe wydarzenia to chociażby wykłady tematyczne, pikniki zdrowotne, różnego rodzaju rajdy terenowe, rajdy na przykład rowerowe, ale też wystawy czy na przykład szkolenia.
1: Jak wygląda zgłoszenie takiego wydarzenia i do kiedy mamy czas?
2: Przede wszystkim jak gdyby należy przemyśleć sobie nasz pomysł, to co chcemy zorganizować. Należy takie wydarzenie opublikować na swojej stronie, a następnie do nas, do Urzędu Marszałkowskiego zgłosić fiszkę, wysłać grafikę i my wówczas publikujemy informacje na stronie funduszowymaj.pl.
1: Tutaj nie dostajemy żadnego dofinansowania na realizację.
2: Na realizację wydarzenia nie dostajemy dofinansowania. To jest taka inicjatywa pro bono. Chodzi o to, żeby pokazać, jak gdyby pochwalić się efektami wykorzystania funduszy europejskich. Nadmienię, że ta akcja jest organizowana w całej Polsce, więc wszystkie województwa biorą w tym udział. Wszyscy beneficjenci, więc tych wydarzeń są setki, jeżeli chodzi o nasz kraj.
1: Jest w czym wybierać.
2: Jest w czym wybierać i przede wszystkim zachęcam mieszkańców nie tylko naszego regionu, ale innych województw, żeby znaleźli coś dla siebie. Codziennie organizowane są różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko w weekendy, więc zachęcam do spędzenia wolnego czasu, znalezienia dla siebie fajnych rzeczy.
1: Wchodzimy na waszą stronę, gdzie musimy szukać?
2: Znajdujemy wydarzenia na stronie funduszowymaj.pl. Tam jest rozkład według harmonogramu dniowego, czyli tak naprawdę każdego dnia odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Możemy sobie również też zrobić selekcję poprzez województwa, więc w zależności czego szukamy, w jakim regionie możemy znaleźć takie wydarzenie.
1: Czyli krótko mówiąc, chwalimy się tym, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom unijnym.
2: Dokładnie tak. Chwalimy się, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Tutaj nadmienię, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to u nas przez 22 lata zrealizowaliśmy ponad 60 tysięcy projektów za ponad 90 miliardów złotych. Także jest tutaj co pokazać, jest z czego wybierać i jest z czego być dumnym.
1: No właśnie, jakbyśmy mogli wymienić te inwestycje, tak pokrótce, te najciekawsze, żeby przypomnieć, że faktycznie tutaj dołożyły się unijne pieniądze.
2: Dużo osób będzie kojarzyło fundusze europejskie z inicjatyw drogowych czy inicjatyw kolejowych, ale nie wolno nam zapominać przede wszystkim o inicjatywach czy inwestycjach w szpitale, w inicjatywy środowiskowe, wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie osób starszych, jeżeli chodzi o wsparcie uczniów, dofinansowanie szkół, przedszkoli, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorców, także tutaj bardzo dużo grup i dużo obszarów zostało wspartych przez środki unijne.
1: No właśnie, my często kojarzymy środki unijne z tymi słynnymi tablicami, to zostało zrealizowane z pieniędzy unijnych.
2: Dokładnie tak, popularne tablice, popularna tablicoza. Tak, te tablice informują nas o tym, że fundusze europejskie wsparły nasz region, ale też flagi unijne. To jest swojego rodzaju marka. Beneficjenci są ambasadorami środków unijnych i tak należy to traktować.
1: No właśnie, gdyby nie te pieniądze unijne, jakby mogło wyglądać nasze województwo teraz po 22 latach?
2: No myślę, że nie wyglądałoby tak fajnie, nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju, więc tym bardziej należałoby docenić ten rozwój, to wsparcie. I taka akcja jak Funduszowy Maj doskonale nam pokazuje ten rozwój regionu i te inicjatywy, które dzięki beneficjentom zostały osiągnięte.
1: Te jednostki chcą się chwalić tym.
2: Tak, jednostki chcą się chwalić i rokrocznie wręcz coraz bardziej beneficjenci chcą wziąć udział w tej akcji. Coraz więcej beneficjentów zgłasza się do akcji. W tym roku Funduszowy Maj. W poprzednich latach były to tylko poszczególne weekendy. W tym roku jest to rozszerzone na cały miesiąc, więc obserwujemy zwiększone zainteresowanie i powiem szczerze, jesteśmy dumni z naszych pomorskich beneficjentów, bo naprawdę tych inicjatyw jest ogrom.
1: Te środki unijne, jak my możemy się o nie starać, jako na przykład mała firma?
2: Jako mała firma możemy oczywiście starać się o różnego rodzaju granty, nawet jeżeli nie o dotacje, to o fundusze chociażby pożyczkowe, czyli takie pożyczki zwrotne na wsparcie. Tutaj jak gdyby ważnym elementem będzie poszukanie odpowiedniego źródła finansowania i temu chociażby będzie służyła pomoc Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Także jeżeli jesteśmy zainteresowani wsparciem, zarówno jeżeli chodzi o firmę, jednostkę samorządu terytorialnego czy organizację pozarządową, warto tutaj zwrócić się do punktu informacyjnego po bezpłatną informację. Wówczas koleżanki poszukają takich źródeł finansowania, pokażą, gdzie można się o takie wsparcie starać i ukierunkują, gdzie najwłaściwiej szukać źródeł finansowania.
1: No właśnie, wiele osób często rezygnuje z tego, bo boją się papierologii, dokumentacji.
2: Nie należy się tego bać. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o środki unijne, ale tak jak w przypadku kredytów czy wszelkiego rodzaju innych umów, te dokumenty będą nam towarzyszyć, więc trzeba po prostu z tym się pogodzić, że dokumenty będą z nami obecne, trzeba przejść przez pewne formalności. Niemniej jednak, jak gdyby, jeżeli ta możliwość istnieje i możemy skorzystać z tego finansowania, powinniśmy z niego skorzystać, dlatego że w kolejnych latach już może takie finansowanie po prostu nie być dostępne.
1: To w jakich obszarach o takie finansowanie możemy się starać?
2: Każdorazowo należy sprawdzać zarówno w punkcie, czy też na stronach internetowych, bądź też w harmonogramie dostępne źródła finansowania, dlatego że z każdym rokiem jak gdyby tych możliwości jest troszeczkę mniej. Niemniej jednak jak gdyby na wsparcie przedsiębiorczości, na źródła takie dotyczące źródeł odnawialnych, inicjatywy środowiskowe, czy wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie szkolnictwa. Takie na przykład możliwości jeszcze są. Niemniej jednak, jak gdyby, tak jak powiedziałam, każdorazowo należy sprawdzać na stronach internetowych, gdyż tych naborów jest już bardzo, bardzo niewiele.
1: Umawiamy się na takie spotkanie w punkcie. Jak to wygląda krok po kroku?
2: Jeżeli jesteśmy zainteresowani taką konsultacją, to należy skontaktować się z punktem, ale tutaj nie trzeba się umawiać. Można do nas zadzwonić, można przyjść na konsultację bezpośrednią, można napisać maila. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, jeżeli chodzi o punkty w Gdańsku. Pracujemy od 8 do 16 i można porozmawiać z konsultantką na interesujący nas temat. Także tutaj zostaniemy pokierowani od samego początku do końca poprzez dostępne źródła finansowania, dostępne konkursy, strony internetowe. Zostaną nam przekazane terminy, w jakich odbywają się nabory, w jaki sposób taką dokumentację przygotować. Także tutaj jak gdyby od pomysłu do samej realizacji będziemy pokierowani. Nie przygotowujemy takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o opisanie wniosków, to tutaj konsultanci nie piszą wniosków. Niemniej jednak jak gdyby taką informację kompleksową dla potencjalnych beneficjentów przygotowujemy.
1: Dla danej organizacji, firmy to może być dobry zastrzyk dla rozwoju.
2: Oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze też jak gdyby ważnym elementem elementem będą spotkania informacyjne i szkolenia, gdyż czasami brakuje nam takiej podstawowej wiedzy, bądź też takiej wiedzy eksperckiej, jeżeli szukamy na przykład wiedzy z zakresu zamówień publicznych czy pomocy publicznej, jeżeli już realizujemy projekty, to też warto z takich szkoleń bezpłatnych czy spotkań informacyjnych korzystać, które organizujemy. I tak samo właśnie z tych źródeł finansowania. Także jeżeli czasami nam brakuje kapitału, to jeżeli nawet nie dotacja, ale już ta nisko oprocentowana pożyczka unijna może być dla nas wsparciem w zakresie rozwoju naszego przedsiębiorstwa, czy też w zakresie naszej organizacji. Także raz jeszcze podkreślam, warto korzystać. Przed nami kolejny okres programowania i już, no tak jak powiedziałam, może nie być takich dostępnych środków, jak to było dotychczas.
1: O jakich stawkach tutaj mówimy?
2: To wszystko zależy od tego, jakie środki nasze województwo w kolejnej perspektywie otrzyma. Zawsze to zależało od tego, jaka pula środków była przeznaczona dla województwa i też na poszczególne obszary wsparcia. Także tutaj, jeżeli chodziło o przedsiębiorstwa, czy o poszczególne na przykład organizacje pozarządowe, takie wsparcie mogło sięgać od 60% dofinansowania do na przykład 95%. Także wszystko zależy od naboru wniosku danego obszaru wsparcia, od alokacji, czyli mówiąc prościej, od kwoty dofinansowania na dany nabór wniosków, więc tutaj jak gdyby tych elementów towarzyszących jest więcej.
1: Czy tutaj liczy się pomysł, pierwszeństwo, szybkość?
2: Przede wszystkim jak gdyby liczy się jakość przygotowania projektu i wpisanie się w obszar, który jest w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Czyli musimy się wpisać w taki cel tematyczny, który zapotrzebowanie, które akurat jest na rynku ogłaszane. Także raz pomysł, ale też jakość, przygotowanie. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o nabory wniosków, to wygrywa najlepiej przygotowany projekt i taki, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
1: Czy otrzymując takie dofinansowanie po latach można starać się ponownie?
2: Oczywiście, że tak. Każdorazowo, jeżeli beneficjent jest zainteresowany nowym dofinansowaniem, przygotowuje nowy wniosek, może kontynuować swoje inwestycje, składa kolejny wniosek, stara się o kolejne środki, więc jeżeli już raz korzystał z dofinansowania, to tu po prostu ma już doświadczenie, przeszedł tę ścieżkę, wie jak wygląda realizacja projektu i to tylko działa na jego korzyść.
1: To wracamy do funduszowego maja i tutaj 23 maja wielkie wydarzenie, tym razem PKM-ka.
2: Tak, serdecznie zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu, które Samorząd Województwa Pomorskiego organizuje razem z Pomorską Koleją Metropolitalną. Już 23 maja zapraszamy na plac przed Pomorską Koleją Metropolitalną na unijny piknik z PKM-ką. Od godziny 11 do godziny 16 czeka na wszystkich mieszkańców mnóstwo atrakcji, bo oprócz takiej sekcji informacyjnej będzie mnóstwo gier i zabaw dla najmłodszych, oprócz układania klocków Lego i wszystkiego, co jest związane z koleją. Będzie też strefa zdrowotna, będzie można się przebadać, będzie się można zaszczepić na krztusiec, tutaj dla osób powyżej 65 roku życia. Również będą różnego rodzaju, będzie poradnictwo zawodowe, będzie możliwość porozmawiania ze specjalistami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z Głównego Punktu Informacyjnego w zakresie funduszy europejskich, ale przede wszystkim jak gdyby chodzi też o to, żeby spędzić ten dzień wesoło, na grach, zabawach, sprawdzić swoją siłę. Będzie można spróbować swoich umiejętności logistycznych, także tutaj serdecznie zapraszam. Jest jak gdyby to wydarzenie jest bezpłatne dla mieszkańców, więc mam nadzieję, że spotkamy się 23 maja przed Pomorską PKM-ką na Gdańskiej Matarni.
1: Zaintrygowała mnie strefa Lego, to zawsze przyciąga.
2: To zawsze przyciąga i dużych, i małych, i powiem szczerze, że sama zamierzam z tych wszystkich atrakcji skorzystać.
1: PKM-ka to jeden z głównych beneficjentów.
2: Tak, to jeden z naszych największych beneficjentów i to jest jedna z największych inwestycji naszego regionu, z których jesteśmy jesteśmy ogromnie dumni. Tym bardziej zachęcamy, żeby na to nasze wydarzenie również przyjechać Pomorską Koleją Metropolitalną, dlatego że przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest zaraz przy przystanku, także po prostu można prosto, wychodząc ze stacji, od razu trafić do nas na wydarzenie. Oj, tu będziemy już mówić o setkach milionów złotych. Nie chciałabym teraz się przestrzelić, więc myślę, że najlepiej przyjechać do nas na wydarzenie. Będzie również stoisko Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? O to zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
3: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
3: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt no, poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
3: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
3: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
3: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
3: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica. Ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii i jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
3: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca. Także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
1: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
3: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk, jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
3: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy, czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na właściwie

0: właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem. Nie wiem, czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
0: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
0: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów. Można jechać lasem, można jechać drogą szutrową, są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca. Wystarczy uzbroić się w plecach z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi.
0: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da, mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo, coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj, swój własny?
0: No pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce, trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb.
0: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowo narodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
0: No pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu.

0: Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach, tak zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
0: No tak, no niestety często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej Was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
0: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy, po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej, ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
1: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego?
0: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że jeśli ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
0: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie.
3: To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się, jak miałaś 14 lat. Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się, jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
1: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
3: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
1: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowali, jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
3: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców, i czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać. Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, ile mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
1: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
3: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat, i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź tam, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier, później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam i tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
1: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
3: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakieś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz.
1: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
3: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku, jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne, mimo że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
1: Historia, która najbardziej zapadła Ci w pamięci, to?
3: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie, bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił, jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł. I to jest chyba taka historia, która no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać. Znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, że tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
1: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
3: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. Ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
1: A jak na to wszystko reagują Twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą Ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni Cię wspierają, czy już mają takie Barbara, stop?
3: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć, albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
1: Ale to jednak wina Twojej mamy, ona Cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
3: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o Ciebie.
1: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej, no po prostu nastolatki?
3: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu. I udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
1: Pracujesz? Jeszcze?
3: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
1: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
3: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
1: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
3: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
1: A taka fundacja jakie daje możliwości?
3: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości, choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania, no i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
1: Na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
3: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej dotykające mnie historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę no, z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
1: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
3: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas: cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu, jest taka możliwość? Albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc?
1: Czyli Ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
3: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, aby poznać tą rodzinę, porozmawiać. Ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im, jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
1: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem, dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
3: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. Ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat rodziną zastępczą, byliśmy na wielu barach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły: mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
1: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
3: Tak.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy. To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
3: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na codzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
3: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące. No i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
1: Ale od razu to pokochałaś? Czy był taki moment może zawahania? Czy to dla mnie?
3: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
1: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
3: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu, albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
1: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
3: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży, te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady, także no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni, nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie, przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
1: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
3: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
1: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
3: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dostosowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią, więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
1: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
4: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ, i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od dziewczyny, od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
1: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
4: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie dwa dni wcześniej, że ma pannę młodą i to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż i była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
1: Ciebie wszystko zależy w tym dniu?
4: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
1: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
4: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
1: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
4: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale ja mam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
4: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
1: A miałaś jakąś dziwną okazję?
4: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
1: A, czyli taki surprise.
4: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party. Mhm.
1: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
4: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu, to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
1: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
4: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
1: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
4: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
1: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
4: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych. No ale powiedziałabym, że to jest złe. No po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż. Więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach. No bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni. Więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
1: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
4: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci, między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. Całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
1: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
4: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
1: Dokładnie.
4: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
1: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
4: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
1: Pani mnie tu nie mazie.
4: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
1: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
4: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią: dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udziały w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy. SK2.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Scenariusz tego filmu niestety napisało samo życie. Bez końca to dokument o poszukiwaniach Krzysztofa Dymińskiego. Jego ojciec Daniel od 2 lat przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem, a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Jeśli ten film może uratować choć jedną osobę, to dziś wiem, że było warto. Mówi w rozmowie ze mną Michał Marczak, reżyser dokumentu.
5: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
6: Myślisz, że ojciec Krzyśka, czyli Daniel, szukając ciągle syna, tak naprawdę przedłuża jego nieśmiertelność?
5: Oj, ciężkie pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie zależy od niego. To znaczy, wiesz, to jest kwestia, wiesz, można siedzieć i nie robić, ale to też rozwala po prostu emocjonalnie i ta niewiedza po prostu mi się wydaje, że jest... No ja sobie nie wyobrażałem, jak niewiedza może być... Znaczy, wyobrażałem sobie, że jest jakimś czymś potwornie niewyobrażalnie strasznym do przeżycia, ale dopiero jak spędziłem więcej czasu z Danielem i z Agnieszką, no poczułem, i to pewnie tylko pierwiastek tego, co oni czują, jak to jest niszczące, no i no co w tej sytuacji zrobić, no. Jakby, wiesz, ja nie wiem, jak ja bym postąpił w tej sytuacji. Może bym postąpił dokładnie tak jak Daniel. Znaczy, nie wiem, czy tak możemy oceniać, bo Daniel chyba miał jakby okej czas z Krzysiem, jak byli razem. Wiadomo, że zawsze człowiek w sytuacjach myśli, co mógłby zrobić inaczej. Może nie mógłby nic zrobić inaczej, może nie mógłby nic zrobić lepiej. Mi się wydaje, że dla mnie ta tragedia jest taka, że może nawet jakby się coś zrobiło inaczej, to by nie wiadomo, czy to dało inny rezultat. No, oczywiście to jest wiele najgorsze w takich sytuacjach, że człowiek zaczyna o tym myśleć, to też zaczyna człowieka zjadać. Ale nie ma prostych odpowiedzi, mi się wydaje, na takie sytuacje.
6: Znaczy, ty byłeś z tą rodziną, przebywałeś z nimi i to wydaje mi się, że każdy przeżywa tę tragedię na swój sposób. Mama ma potrzebę postawić świąteczne rzeczy w jego pokoju, tata chce go szukać, dziadek chce, żeby syn już odpoczął.
5: Wiesz co, no w pewnych momentach tak jest, ale w innych momentach wszyscy chcą na odwrót, bo ta niewiedza też zjada i też chciałoby się mieć już może odpowiedź i człowiek myśli, że dobra, no to może jednak no to poszukajmy jeszcze, bo może dzięki temu dojdziemy do jakiejś odpowiedzi i wtedy ten koszmar niewiedzy się skończy, więc wydaje mi się, że to co powiedziałaś jest taki moment w filmie, który wszyscy tak mówią, ale 10 minut później już to się zmienia, no bo te emocje się co chwilę zmieniają, bo bardzo ciężko jest jakby cokolwiek w tej sytuacji zrobić i jakkolwiek z niej wyjść, więc no, to naprawdę nie ma łatwej odpowiedzi. No, myślę, dlatego zrobiliśmy film, który ma godzinę 40 i który pokazuje tą sytuację właśnie z wielu, wielu stron, bo to jest mega skomplikowana sytuacja, której nie da się tak prosto wytłumaczyć, streścić i jedyna rzecz, którą mi się wydaje można zrozumieć, można zrobić, to jest po prostu, i to mi się wydaje, mam nadzieję, tym filmem zrobiliśmy, że można się troszkę wczuć i że widz może się postawić w miejscu tych osób i samemu zastanowić się, jak by się ta osoba zachowała w tej sytuacji, albo po prostu poczuć trochę tych emocji. To jest też właśnie siła kina, która pozwala nam to zrobić.
6: A ty trochę nie wcieliłeś się w rolę takiego detektywa, który gdzieś tam podpowiada, zauważa choćby te TikToki, że zwróciłeś uwagę, a przeglądałeś je, Daniel?
5: Wiesz co, to była akurat jedna rzecz po prostu, to był przypadek. Ja nie bawiłem się w detektywa, bo nie czułem, że to jest moja rola po prostu. Akurat jakoś na to trafiliśmy, jakiś taki mały research zrobiliśmy. Osoby, które zajmowały się forenzykiem od Daniela też na to trafiły. Nie wiem, czy ktoś to przeoczył, czy ktoś nie to nie zerknął po prostu. Jakoś tak to się wydarzyło, że to, wiesz, ktoś nie myślał, że to jest ważne, ale pytanie, czy to jest ważne, wiesz, to jest jakaś tam...
6: Młodzieżowe rzeczy, które on po prostu oglądał.
5: Która tak, no i to niestety mówi, mi to bardziej mówi o czasach, w których żyjemy i o tym, że dzieciaki po prostu... że większość dzieciaków, bo pokazywaliśmy ten film szkołą w Stanach i dzieciaki od razu złapały TikToki i powiedziały, tak, tak, no my to chyba wychowaliśmy się na tym, nie? To nie jest nic szczególnego, nie?
6: Bombka z XD.
5: Bo po prostu, kurde, jest teraz w popkulturze młodzieżowej po prostu taka beka, nie? Beka samobójstwa, beka ze śmierci. Tak, i to jest takie ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Ale jak nagle człowiek ma jakieś tam chwilowe załamanie, czy jakieś takie cięższe myśli, no to kurde, może nagle się okazać, że to nie jest beka, nie? albo że to po prostu jakoś tam gdzieś tam po prostu wpływa na nas, no. Te algorytmy i te platformy przecież, no, na to są zbudowane, tak, żeby nam wciskać taki content, no, żeby, przecież to za chwilę będzie nielegalne, nie? Przecież ludzie będą patrzeć na nasze czasy i będą mówili, no, za jakieś, nie wiem, dwa pokolenia, że w ogóle, no, no, to tak jak kiedyś samochody nie miały, nie wiem, pasów bezpieczeństwa, no, czy kiedyś myślano, że papierosy są zdrowe, no.
6: No właśnie, ja sprawę Krzyśka trochę śledziłam i rodzice bardzo często w wywiadach podkreślali, nie łączmy to z dziewczyną, a tutaj w pierwszej, jednej z pierwszych scen pada to z powodu nieszczęśliwej miłości. To jak to było?
5: Też wiesz, muszę to skorygować, nie pada tak. To jest bardziej skomplikowana, długa rozmowa, gdzie bohaterzy się zastanawiają, co mogło zrobić i wymieniają wiele, co mogło się wydarzyć i mówią, że tak naprawdę nie wiadomo, że jedyna rzecz, którą wiadomo, to, że gdzieś tam było jakieś złamane serce, ale może, cytując bohatera, coś jeszcze się nałożyło. Nikt nie wie tak naprawdę. Nie można tutaj nikogo obwiniać. Mi się wydaje, że właśnie to jest tragedia tej sytuacji, że nie ma prostej odpowiedzi. Nie wiadomo właśnie. Czasami tak się dzieje. I, no i to jest niestety właśnie, może być multum czynników. Nie wiadomo.
6: Bohaterem filmu jest tata, ale pojawia się też choćby przyjaciel Krzyśka. Próbowałeś dotrzeć też do tych ludzi z jego otoczenia?
5: Trochę tak, ale jednak bohaterem jest Daniel tego filmu. Chcieliśmy tak troszeczkę mieć kontekstu. Właśnie był jeden przyjaciel, który zgodził się kręcić, więc on też nam troszkę pomógł jakby zarysować takiego wstępu, co się wydarzyło. Ale jakoś tak bardzo szeroko nie próbowaliśmy, bo wiedzieliśmy, nie chcieliśmy robić jakby takiego właśnie reportażu, kto co myśli, kto co czuje. Bo
6: gadające głowy.
5: I wiesz, tyle osób, tyle będzie opinii pewnie, nie? Każdy ma jakąś swoją opinię, swoją teorię na ten temat. Już tego i tak widzimy tyle w tym internecie i w ogóle. Więc ja chciałem się skoncentrować na takim meritum po prostu, na tym, jak ta rodzina sobie daje z tym radę. Zrobić coś takiego, co jest, wychodzi poza faktografię, czy przypuszczenia, czy w ogóle ten film nie próbuje odpowiedzieć na żadną zagadkę. Ten film próbuje emocjonalnie po prostu zadziałać na widzów i mi się wydaje, że ściągającą po prostu pełną napięcia opowieścią, czy z tego, co słyszę, nie? I że jakoś tak
6: jest.
5: Wiesz, czuję, że działa. No nie wiem, kurde, mogę przekazać takiego, no, że był jeden jakiś taki młody chłopak, mi się nagrał po prostu głosówką, nie? Który zobaczył pokaz i powiedział, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu, ale miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś niefajne w życiu, czy myślałem o próbie zrobienia sobie czegoś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że wiem, że nigdy, kurczę, nigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie? Znaczy, po to robimy filmy, no, żeby tak naprawdę emocjonalnie wzruszyć, nie faktami, tylko po prostu, żeby z kimś przeżyć jakąś przygodę, coś poczuć i coś zrozumieć, tak jakby, nie wiem, przeżyć się w lustrze w tym filmie trochę i no, z tego, co widzę, jak słyszę reakcje ludzi, to, że jakoś tak on działa chyba w ten sposób, no, mam nadzieję, że też na młodych ludzi tak jakoś zadziała, więc chciałem, żeby jak najwięcej młodych ludzi zobaczyło ten film.
6: To najlepsza nagroda dla ciebie, to te filmowe, czy właśnie takie głosówki i spokój dla rodziny państwa Dymińskich?
5: Wiadomo, że te ludzkie rzeczy, nie? A nagrody są drugorzędne, one tylko, jeżeli one pomogą, że inni ludzie na przykład dzięki temu pójdą na film, no to dlatego fajnie jest mieć te nagrody, bo może one pokazują, że na ten film warto pójść, ale to dla mnie zawsze jest drugorzędne, no. Robię to sam, chodzę do kina, bo szukam tam emocji, bo chcę się utożsamić z bohaterami, bo chcę coś przeżyć, chcę się wzruszyć, chcę popłakać, chcę się pośmiać. Mam nadzieję, że robię takie kino, które też pozwala to innym przeżyć i po prostu chciałem, żeby jak najwięcej ludzi to przeżyło. Tyle.
1: Panie Tusk, bój się pan, mówił podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Zdaniem związkowców narzucona krajom członkowskim europejska polityka klimatyczna pogłębia bezrobocie w Polsce. By podkreślić dramatyczną sytuację na rynku pracy, związkowcy zapowiadają na 20 maja protest.
7: Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, widzimy ją już od roku czasu. Kolejne zwolnienia grupowe, tak faktycznie fizyczne likwidacje zakładów pracy. Bezrobocie przekracza 6%, w niektórych regionach czy województwach to już jest kilkanaście procent. Solidarność biernie się tym problemom przyglądać nie może. Tym bardziej, jeżeli chcieliśmy i chcemy rozmawiać z rządem na te tematy, to dialog społeczny został zamknięty przez pana premiera. Te drzwi zostały dla nas zamknięte. Rada Dialogu Społecznego jest tak jak kiedyś Komisja Trójstronna, tylko fasadowa. W poniedziałek mieliśmy posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Od jakiegoś czasu obiecał, że na to spotkanie przyjdzie pan premier Donald Tusk. Oczywiście był zajęty, bo w Gdańsku przyjmował pana prezydenta Emmanuela Macrona. Ale po raz kolejny przedstawiciele rządu, których w Radzie Dialogu Społecznego jest 13 ministrów konstytucyjnych, była tylko pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, czyli lekceważenie strony społecznej. Pani minister edukacji nie była na ani jednym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, czyli już ponad 2 lata deprecjonuje Radę Dialogu Społecznego. Ale wracając, szanowni państwo, do meritum. Solidarność dłużej czekać nie może i nie chce. Stąd w grudniu ubiegłego roku Związek Zawodowy Solidarność przekształcił się jako Komisja Krajowa w Komitet Protestacyjny. Rozpoczęliśmy wielką akcję informacyjną w całym kraju. Oprócz tego były protesty w poszczególnych regionach, gdzie sygnalizowaliśmy, że przygotowujemy się do dużej akcji protestacyjnej. 28 lutego tu w sali BHP odbyło się takie spotkanie Platformy Oburzony BIS. Przypomnę państwu, że w 2013 roku wspólnie z Pawłem Kukizem zorganizowaliśmy tutaj w sali BHP spotkanie, w którym brało udział kilkaset fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, żeby każdy mógł wyartykułować swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi o sytuację w naszym kraju. I 28 lutego powtórzyliśmy to tutaj w sali BHP. Mieliśmy wiele osób, kilkadziesiąt związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji i jeden punkt wybijał się ponad przeciętność, to walka z tak zwanym Zielonym Ładem. Dzisiaj ta sytuacja, która nas dotyczy, mówię o zwolnieniach grupowych w zakładach pracy i faktycznie fizyczną likwidacji firm. Korporacje przenoszą swoje biznesy poza państwa Unii Europejskiej, spowodowane jest właśnie polityką klimatyczną Unii Europejskiej i tak zwanym drapieżnym Zielonym Ładem. Tu w tej sali BHP 13 lutego 2025 roku wspólnie z kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim Solidarność podpisała umowę programową. W tej umowie programowej w punkcie 5 wyartykułowaliśmy, że będziemy wspólnie dążyć do tego, aby pan prezydent wystąpił z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie referendum wśród Polaków, którzy powinni odpowiedzieć na pytanie, czy chcą ETS-u, czy ETS-u drugiego, czy chcą tego drapieżnego ładu, który niszczy nasze miejsca pracy, niszczy naszą gospodarkę. Nasza gospodarka staje się mniej konkurencyjna wobec gospodarek innych państw, szczególnie tych spoza Unii Europejskiej. Dlatego z informacji, które posiadam, Kancelaria pana prezydenta przygotowuje się do złożenia wniosku w Senacie o rozpisanie przez pana prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu. Solidarność nie czeka, dlatego zapraszamy wszystkich 20 maja w środę do Warszawy. W samo południe spotykamy się na Placu Zamkowym, aby wesprzeć wniosek pana prezydenta w sprawie rozpisania referendum i jasny dać sygnał senatorom, że innego wyjścia nie mają, jak wyrazić zgodę panu prezydentowi na to referendum. To jest dla nas bardzo ważne. Oprócz tego będziemy szli, to co mówiłem wcześniej, z postulatami tak dla dialogu społecznego. Chcemy rozmów, chcemy prowadzenia dialogu społecznego, nie likwidowania miejsc pracy, nie zwijania polskiej gospodarki. Układy zbiorowe pracy, o których będziemy dzisiaj także mówić podczas Kongresu Pracy, to jest dla nas bardzo ważne i tymi tematami będziemy się zajmować. Zapraszam w imieniu Solidarności wszystkie związki zawodowe, wszystkie stowarzyszenia, wszystkich tych, którzy dzisiaj czują się pokrzywdzeni przez obecny rząd, aby 20 stawili się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod sztandarami Solidarności, nie tylko Solidarności jako związku zawodowego, ale przede wszystkim tej Solidarności międzyludzkiej, żebyśmy przeszli, pokazali panu Tuskowi, że jak wyjrzy przez okno, to nie powie jak do rolników, o, Żadziuśko i tylko po prostu, panie Tusk, już się pan bój. Codziennie się coś dzieje. Nasze organizacje branżowe, czyli w tym przypadku Sekretariat Ochrony Zdrowia, trzyma rękę na pulsie, jeżeli cokolwiek będzie potrzeba, jakiejkolwiek pomocy pani przewodniczącej Ochman, to my jesteśmy jako struktura krajowa do dyspozycji. Ale to, co mówiłem przed chwilą, codziennie coś się się dzieje. Dzisiaj protest w Krakowie przedsiębiorców, sprawa dotycząca ochrony zdrowia. Dlatego tak będziemy sobie codziennie protestować. Tu chodzi o to, żeby się spotkać w jednym dniu, spisać te wszystkie postulaty. Stąd to spotkanie 28 lutego tutaj w sali BHP. Wesprzeć pana prezydenta, ale także wyartykułować głośno przed Sejmem to, co nas boli. Dlatego 20 maja zapraszamy wszystkich, łącznie z tymi, którzy dzisiaj mówią, że sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. Mówię tutaj o dyrektorach szpitali wojewódzkich czy powiatowych i wszystkich tych, którzy uważają, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dramatycznie złym kierunku.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nie potrzebują wzroku, by zrobić idealny make-up. Przekonała się o tym Aneta Iwaszko, kosmetolog, która kilka lat temu w Gdańsku na swoje warsztaty makijażowe zaprosiła niewidome kobiety. Panie przez rok uczyły się, jak dobierać kosmetyki. Finalnie każda z nich wyszła z moich zajęć z podniesioną głową, mówi Iwaszko.
6: Osoby niewidome, one mogą robić sobie make-up i ty to udowadniasz.
8: Oczywiście, oczywiście. Właśnie dlatego jest to coś takiego, co uważam, że każdy powinien gdzieś tam o tym usłyszeć, bo ci ludzie są, jest ich bardzo dużo, tylko o tym się po prostu nie mówi, nie? Pomysł urodził się w sumie tak bardzo impulsywnie, że tak mogę powiedzieć, że będziemy się zajmować szkoleniami z wizażu i stylizacji z osobami niewidomymi, słabowidzącymi w różnym wieku, tak? Jakby wiek nie grał tutaj roli. Były kobiety, uczestniczyły na tych warsztatach od 18, od 20 roku życia, nawet do około 60 roku życia.
6: No właśnie, jak to wyglądało, jak narodził się ten pomysł, tak krok po kroku opowiedz.
8: Wiesz co, pomysł narodził się tak bardzo jakby z takiej prywatnej strony, więc jakby długo by rozmawiać na ten temat, ale chodzi o to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że gdzieś tam usłyszałam, gdzieś tam z boku, że taka opcja istnieje, że są dofinansowania, które mogą taki pomóc projekt realizować, jakby w kręgu osób właśnie niewidomych i słabowidzących, bo gdzieś tam ci ludzie też mają swoje zrzeszenia, że są takie dofinansowania gdzieś tam z Unii, z różnych takich źródeł, że takie projekty można realizować i gdzieś tam siedząc w domu stwierdziłam, że tak, że to może być fajne, że faktycznie tych ludzi jest dużo, że o tym właśnie się nie mówi, że ja prowadząc szkolenia już od lat z osobami widzącymi, prowadziłam zajęcia w szkole wizażu, w szkole stylizacji, a nigdy nie miałam doświadczenia wcześniej z takimi osobami, nie? I stwierdziłam, że szkolenia z osobami widzącymi to tak naprawdę nie jest nic takiego nadzwyczajnego, a tutaj może można naprawdę zrobić coś fajnego, nie? I podjęłam się tego. Warsztaty ruszyły w Gdańsku. Miałam dużą grupę pań i powiem ci, że na pewno to daje większą satysfakcję niż praca z osobami, które widzą, nie? Ogromna radość, ogromna satysfakcja i na pewno jest to do zrobienia.
6: Mhm. A to jest niesamowite. Osoba, która nigdy nie widziała siebie w pełni, nagle musi zrobić sobie piękny make-up. Jak to się robi?
8: Tak, powiem ci, że na pewno praca jest zupełnie inna. Dla mnie to też to była nowość, no bo tak jak mówię, zawsze pracowałam w szkole i jako szkoleniowiec z osobami widzącymi, tak samo jak ja, więc kontakt dla mnie z osobą niewidomą, jako już sam kontakt był czymś nowym, tak? Czy jakimś takim było dla mnie takim niewiadomym i tak naprawdę trochę takim wyzwaniem, nie? Ale z racji tego, że gdzieś tam jestem osobą gdzieś tam bardzo ambitną, to stwierdziłam, że podniesienie takiej poprzeczki dość wysoko na pewno wpłynie korzystnie gdzieś tam na mój gdzieś tam jakiś taki rozwój. Plus jest to na pewno duża pomoc dla osób bardziej potrzebujących, nie? Jest to możliwe. Ci ludzie, ci powiem, mają bardzo wyostrzone inne zmysły i bodźce, co dla nas się wydaje dziwne. Później faktycznie w pracy z takimi osobami możesz zauważyć, że tak jest i są to bardzo utalentowani ludzie, nie? Wiesz co, to ogólnie te zajęcia dotyczyły i wizażu, i stylizacji, nie? Więc na takich zajęciach omawiałyśmy figurę każdej z uczestniczek, bo tak naprawdę często same nie wiedziały, jaką mają figurę, tak? Czy jakie mają gdzieś tam, nie wiem, wady, zalety, co można pokazać, czego nie możemy pokazać, co gdzieś tam ukryć za pomocą dodatków, za pomocą odzieży po prostu, za pomocą, nie wiem, biżuterii. To wszystko omawiałyśmy, nie? Więc każdą uczestniczkę po kolei omawiałyśmy, jeżeli chodzi właśnie o figurę, potem pory roku, czyli urodę, jaką mają, czy jest to wiosna, lato, jesień, zima. Dopasowywałyśmy tak zwaną analizę kolorystyczną za pomocą chust, jakie kolory pasują do danej urody, czy bardziej ciepłe, czy bardziej zimne. Później dopasowywałyśmy fryzury do kształtów twarzy, co też jest dla niektórych tak naprawdę banalne, a dla niektórych naprawdę odgrywało to ważną rolę i po prostu nie wiedziały, jak to zmienić, bo nie miały takiej wiedzy, nawet nie wiedziały, że jest coś takiego jak kształty twarzy, że czegoś takiego posiadamy i nie wiedziały, jak rozróżnić, jaką mają i za pomocą dotyków. Więc to jest fajne, że my na przykład oceniając siebie widzimy w lustrze, tak? Możemy się kogoś zapytać, jaki mamy kształt twarzy, a osoby gdzieś tam niewidome muszą dotykać organoleptycznie po prostu, nie? Że za pomocą dłoni dotykały, wyczuwały swoje kości i razem gdzieś tam za pomocą pracy, wywiadu chciałam, żeby same nauczyły się oceniać swój kształt gdzieś tam buzi, nie? Później dobierałyśmy kształt okularów, co też jest istotne, bo te panie często noszą okulary, więc okulary też odgrywają ważną rolę, bo jest to taka biżuteria, trochę wizytówka nawet kobiety, jeżeli nosi okulary, więc dopasowałyśmy okulary, kolczyki, no wszystko. No i później dochodziło do wizażu, czyli makijaż, palety koloru też dopasowywałam im sama, jakie powinny stosować, czy bardziej beże, czy bardziej iść w grafity, czy ciepłe odcienie, czy zimne, więc jakby palety kolorów też ustalałam indywidualnie. Później też była takie fajne zajęcia, że chodziłyśmy do galerii na zakupy,

0: Na pewno, powiem Ci, że takie warsztaty, na przykład grupa tutaj w Gdańsku zmieniała się co roku, więc jakby miałam z tymi osobami bardzo fajny kontakt, bo tak naprawdę przez rok czasu widziałyśmy się co 2 tygodnie równo, były takie zajęcia i powiem Ci, że ogromną różnicę widziałam w zachowaniu, tak? Te panie potem się nie bały gdzieś tam wychodzić, nie bały się iść do tej galerii, zadawać pytania w sklepach, wiedziały już co ubierać, wiedziały jakich kolor na przykład sukienek sobie ubierać, to też jest bardzo fajne. Co mi potem pokazało, na przykład, nie wiem, powiedzmy panie miały wesele swoich dzieci, gdzie zawsze mówiły, że gdzieś były skrępowane takim wydarzeniem, a później wysyłały mi na przykład zdjęcia z tego wesela i żebym im napisała, czy jestem dumna, czy się fajnie ubrały, że dopasowały sobie kolor, tak samo jak im powiedziałam na warsztatach, więc na pewno. I Ci powiem, że jest to bardzo satysfakcjonujące i myślę, że po prostu nie ma już rzeczy niemożliwych i grupy ludzi, z którymi nie można przeprowadzić różnego typu warsztatów. To wszystko zależy od chęci i od jakiejś tam logistyki takich szkoleń, nie?
1: Jak osoba niewidoma robi sobie make-up?
0: Wszystko za pomocą dłoni, nie? Więc raczej nie używamy pędzelków, tak jak normalnie w makijażu. Czasami bazowałam na gąbeczkach, jak były panie gdzieś tam bardziej manualnie doświadczone, czy mniej się bały, no to ewentualnie dobierałyśmy na przykład gąbeczki do nakładania podkładu, ale tak raczej się opierałyśmy tylko i wyłącznie na palcach, nie? Więc cienie, to wszystko było nakładane palcami. Jeżeli tuszowałyśmy rzęsy, to zazwyczaj jedną ręką panie dotykały, wyczuwały, gdzie są te rzęsy i drugą nakładały sobie ten tusz. Tak samo jak robiłyśmy podstawowe pielęgnacyjne zabiegi na twarz, nie? Typu, nie wiem, nakładanie maski, peelingów, kremów, to też panie wszystko robiły manualnie i wszystkiego się nauczyły. Więc jakby to wymaga na pewno więcej pracy niż praca z dziewczynami, które widzą. Tu dla mnie było to na pewno nowe doświadczenie. Myślę, że dla tych pań też było nowe doświadczenie, ale myślę, że wszystkie wyciągnęłyśmy z tego pozytywne wnioski i mam nadzieję, że wszystkie te panie miło wspominają warsztaty i niosą ze sobą tą wiedzę do dnia dzisiejszego.
1: No właśnie, przed rozmową powiedziałaś mi, że jedna z pań potrafiła nawet zrobić sobie kreski eyelinerem.
0: Tak. To też było właśnie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Właśnie pani bardzo jej zależało na tym, żeby podmalować sobie kreską eyelinerem właśnie na górnej powiece. No i stwierdziłam, że no spróbujemy, nie? Że trzeba spróbować. Nie wolno mówić, że czegoś się nie da, jak jeszcze nikt tego nie spróbował. Więc tak, kilka pań było na tyle odważnych, że manualnie właśnie tak samo, jak mówiłam wcześniej, wyczuwało palcem, gdzie jest ta górna powieka, gdzie jest ta granica pomiędzy linią górnych rzęs, a zakończeniem jakby tej górnej powieki i malowały tym eyelinerem. Wiadomo, że ten eyeliner musiał być dopasowany jakby przeze mnie i potem gdzieś tam był na kartce napisany, jakiego konkretnie mają szukać, czy że to musi być eyeliner w pędzelku, żeby łatwiej niż na przykład w kredce, bo wiadomo, że gorzej w kredce się rozmarowuje niż takim pędzelkiem. Potem pamiętały, że na przykład nie mogą otwierać oczu przez jakieś 10 sekund, żeby eyeliner wysechł, tak? No bo jeżeli ja sobie rozmarzę kreskę, to wstanę i tą kreskę dotrę. A tu jak jeżeli pani jej nie widzi, no to na wszelki wypadek mówiłam, żeby nawet pół minuty nie otwierały tych oczu, żeby się po prostu nic nie rozmazało. Ale się da. No, tak jak mówiłam, właśnie kończyłam też pedagogikę, żeby wykładać potem na uczelniach i właśnie pracę dyplomową pisałam z tych warsztatów i Ci powiem, że naprawdę wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, więc chciałabym, żeby to gdzieś poszło dalej, bo ci ludzie po prostu są, nie? Oni są gdzieś schowani w domach i oni się nie udzielają jakoś tak głośno, o nich nie słychać na co dzień, ale jak siedzisz w tym środowisku, to tych ludzi jest naprawdę wiele, nie? I są też dziewczyny, które są w naszym wieku, po prostu po wypadkach straciły wzrok i bardzo ubolewają nad tym, że są przez to zamknięte w domu, bo nawet nie wiedzą, jak o siebie zadbać po prostu i gdzie z tym iść, nie? Właśnie tak się cały czas zastanawiam na tym, gdzie to ruszyć, jak to ruszyć, ale żeby jeszcze to ruszyć, bo tych ludzi cały czas właśnie, tak jak mówię, nie? Ich cały czas, oni cały czas są, ta ilość tych ludzi jest duża i myślę, że duże zainteresowanie jeszcze by było takimi warsztatami. Tutaj w Trójmieście się skończyły, tych warsztatów już nie ma, podejrzewam chyba z około 3-4 lat. Teraz raz na rok, raz na pół czasami jeżdżę do Bydgoszczy, nie? I tam prowadzę takie szkolenie z taką mniejszą grupką osób, które się zgłaszają bezpośrednio do takich biur dla niewidomych. I właśnie uczestniczę, pomagam dziewczynom właśnie w Bydgoszczy to realizować, nie? Ale w Trójmieście z tego co wiem, to już tego nie ma.
1: No właśnie, to była ogromna wartość dodana dla tych pań, które przychodziły, ale też ogromna wartość dla Ciebie, bo zmieniłaś zupełnie perspektywę.
0: Ogromnie. Powiem Ci, że po takich warsztatach właśnie, tak jak Ci mówię, żadne szkolenie, żadny kurs, żadne wykłady

0: nie stresują mnie w jakikolwiek sposób, czy nie jestem, nie wiem, zestresowana, że nie podołam, że będzie jakaś grupa docelowa, do której nie trafię. No nie ma już takiej możliwości. Jeżeli z makijażem trafiasz do osób niewidomych, no to myślę, że już trafisz do każdej grupy i nie ma się czym stresować, nie? Także, wiesz, tych niepełnosprawności jest dużo więcej, nie? To nie jest tak, że są tylko niewidomi. Tego jest dużo, dużo więcej. I myślę, że tutaj byłby fajny taki krok, żeby wyjść z inicjatywą do takich ludzi, nie? Bo ci ludzie nie mają tyle odwagi, co my, nie? A tak naprawdę, co ci daje większą pewność siebie niż to, że czujesz się dobrze we własnym ciele? Nic innego. Że chodziłam gdzieś tam po sklepach, galeriach z ciuchami na przykład, że chciałam zobaczyć, jak te panie się zachowują idąc do sklepu, jak się zachowują też ekspedienci i w ogóle. I powiem ci, że to też było dla mnie takie bardzo smutne doświadczenie, bo raz wyszłam z panią i powiedziałam, żeby ruszyła sama, tak? Żeby poszukała czegoś, że może ekspedientka do niej podejdzie i zapyta się, w czym może pomóc, bo jeżeli ja wchodzę do sklepu, to bardzo szybko się ktoś pojawia z boku i się pyta, w czym może mi pomóc, nie? A tutaj wyszła pani i powiem ci szczerze, że nikt do niej nie podchodził, nie? I w końcu tylko usłyszałam, że jedna z dziewczyn do drugiej mówi, że ty idź, bo ta pani jest chyba niewidoma. Nie? I jedna drugiej się po prostu wystraszyła. Ja jakby nie mam pretensji do tych dziewczyn, absolutnie. Wiesz, to są młode dziewczyny, które są w trakcie studiów, są świeżo po studiach, szukają jakiejkolwiek pracy, żeby dorobić. I każda niepełnosprawność powoduje u nas, u ludzi troszkę zdrowszych, że tak powiem, taki paraliż, nie? To jest cały czas taki temat tabu. I niestety nikt do tej pani nie podszedł, nie? I to było dla mnie takie przykre i jeszcze bardziej sobie wtedy uświadomiłam, że to jest duży problem. Duży problem. Duży problem, z którym naprawdę trzeba walczyć. Uważam, że nawet takie sklepy z odzieżami też mogłyby mieć szkolenia właśnie jak rozmawiać z taką osobą niewidomą na przykład, czy jaką inną niepełnosprawnością, tak? Że tego się nie wolno bać, bo ci ludzie są tak pozytywni, że powiem ci, że ja po takich warsztatach stwierdzam, że ci ludzie są bardziej pozytywni niż my, którzy tak naprawdę wszystko widzimy, słyszymy, dotykamy, jemy i ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić na co dzień. Tacy ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo serdeczni i nie ma co gdzieś tam skreślać tej drugiej osoby, tylko trzeba iść naprzeciw i takim ludziom po prostu pomagać, nie? Nie, właśnie nie. I wiesz co, to jest taki czuły punkt, że właśnie że często takie osoby, jak gdzieś tam starałam się im podać, nie? No bo widziałam, że gdzieś tam szukają czegoś na stole, gdzieś tam macają tymi swoimi łapkami i powiem ci, że gdzieś tam starałam się po cichu nawet dosunąć jakąś paletkę, żeby jednak miało bliżej, to tak mają te panie wyostrzony słuch, że nawet czasami się wyprostowały i tylko mówiły: Anetka, zabierz te ręce, nie? Więc jakby one nie chcą pomocy takiej, że coś jest im łatwiej. Nie, oni są naprawdę mega zdeterminowani, bardzo samodzielni, tylko, trzeba gdzieś tam się otwierać też na jakieś nowe pomysły w życiu, nie?
1: Po takich warsztatach rocznych, jak pani wychodziła z wyprostowaną piersią, byłaś dumna z siebie?
0: Bardzo, bardzo. Zresztą ci powiem, jestem cały czas przez to dumna. Myślę, że te warsztaty tak gdzieś tam wpłynęły na mój charakter jeszcze bardziej, że jestem dumna z tych warsztatów, bo myślę, że niewiele osób sobie z tym poradziło.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nasze morze jest jednym z pięciu najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Co my jako mieszkańcy Pomorza możemy zrobić, by poprawić sytuację Bałtyku? Jaki wpływ na kondycję naszego morza mają deweloperzy i turyści? O tym porozmawiałam z Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry, Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Gdybyśmy mieli ocenić kondycję Bałtyku, jaka ona jest?
3: Nie jest dobra. Niestety Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w Światowym Oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą.
1: Co my jako mieszkańcy właśnie Bałtyku, tutaj okolic, możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację?
3: Presje na Morze Bałtyckie są bardzo różnorodne. trudno powiedzieć, co szeregowy człowiek może zrobić, żeby duże morze odczuło to jego działanie. Natomiast dbałość o pozostawianie o śmieci przede wszystkim, o to, żeby nie zaśmiecać plaż i środowiska, jest takim chyba najbardziej podstawowym naszym działaniem. Doskonale też byłoby mieć na uwadze działalność organizacji, które wspierają ratowanie bałtyckiej przyrody, bo jeżeli im pomożemy, to będziemy po prostu napędzać ich, będziemy dmuchać im w żagle w taki sposób, żeby temu Bałtykowi było lepiej. Generalnie największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów i znaczącego ograniczenia bioróżnorodności w tym morzu. Więc jeżeli będziemy wytwarzać presję w kierunku uwolnienia rzek, tak żeby ta woda spływająca z lądów do Bałtyku oczyszczała się po drodze, zamiast wnosić fosfor i azot do tego morza, to będzie chyba najlepsze działanie.
4: Ale można powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Bałtyku jest po prostu człowiek?
3: No niestety człowiek jest największym zagrożeniem dla przyrody na całym świecie, a dla Bałtyku tak, jak najbardziej.
4: Te takie małe kroki, które my możemy wykonywać jako mieszkańcy, to co pan powiedział na początku, czyli choćby zabieranie tych śmieci z plaży.
3: Zabieranie śmieci plaży, wywieranie też presji takiej, żeby jak najbardziej rozwijać ten ruch turystyczny, bo to w jaki sposób skonstruowane są, nie wstydźmy się tego słowa, skonstruowane są plaże w Trójmieście, zupełnie odbiega od naturalności takiego środowiska, bo jeżeli plaża jest poddana refulacji, ta bioróżnorodność wokół plaży i po jednej, i po drugiej stronie spada drastycznie.
4: A to nie jest tak, że trochę człowiek za bardzo chce wpływać na naturę?
3: No niestety tak. Z jednej strony korzystamy z jej dobrodziejstw, a z drugiej strony chcąc na przykład uprawiać sporty wodne, musimy wykaszać trzcinowiska, żeby zrobić plaże dostępne dla tych sportowców i miłośników przyrody bądź co bądź. Więc tutaj w tych konfliktach musimy się w jakiś sposób odnaleźć i pozostawić trochę swobody tej naturze.
4: No choćby kwestia klifu w Orłowie. On też potrzebuje tego, żeby mógł żyć, a nie żeby ludzka ręka gdzieś blokowała jego rozwój.
3: No właśnie, jeżeli zabezpieczymy klif przed jego niszczeniem, naturalnym niszczeniem przez fale morskie, stracimy klifowy charakter tego wybrzeża, bo to wybrzeże się będzie wtedy wypłaszczało i przestanie mieć ten piękny, malowniczy obraz.
4: Na podstawie badań, które wykonujecie, ta sytuacja pogarsza się z roku na rok?
3: Na szczęście nie. I tutaj dużo optymizmu powiało, bo w ostatnich latach zauważyliśmy, że Zatoka Pucka, która w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci była praktycznie pustynią, zaczyna się odradzać. Wróciły tam łąki traw morskich, zaczynamy obserwować morszczyn, który był kompletnie wymarły na polskim wybrzeżu, więc sama instalacja oczyszczalni ścieków, która się przydarzyła w ciągu ostatnich 20 lat, zdecydowanie poprawiła tę sytuację.
4: To, co żyje w Bałtyku, jaki mamy my wpływ na to?
3: Dość duży mamy wpływ chociażby przez gospodarkę rybacką, bo jeżeli eksploatujemy zasoby rybne w nadmierny sposób, w sposób niezrównoważony, to zaburzamy równowagi w ekosystemie. A jeżeli równowaga w ekosystemie zostaje zaburzona, to on zostaje przemodelowany od podstaw całkowicie.
4: Czyli przeławianie,
3: szczególnie te duże statki, które trałują i wybierają wszystko z tego morza, to jest dosyć poważny problem.
4: No właśnie, czasami pojawiają się takie bardzo spektakularne nagłówki. Niedługo zabraknie jakiejś tam ryby w Bałtyku.
3: Niestety tak. Na szczęście są organizacje, które nadzorują tę działalność i określają kwoty połowowe. No niemniej jednak pod naciskiem lobby, pod naciskiem biznesu tak naprawdę, wciąż nie jest to zrównoważone.
4: No ale tutaj dochodzi do wielu konfliktów właśnie na linii choćby osoby, które pracują w rybołówstwie.
3: No niestety tak, trudno zaprzeczyć ich potrzebom, ale musimy też mieć na uwadze to, że nie tylko samo rybołówstwo jest tą presją dla środowiska morskiego, ponieważ fakt, że Bałtyk się nagrzewa dwukrotnie szybciej niż przeciętnie ocean, sprawia, że jest to dodatkowe zaburzenie dla tego morza. Więc jeżeli dokładamy związki azotowe, fosfor, jeżeli dokładamy jeszcze przełowienie, to ten ekosystem nie ma szans się utrzymać w takiej formie, do jakiej przywykliśmy. I tak naprawdę, kiedy podobnie jak skończył się dorsz, bo dorsza już nie można łowić na Bałtyku od kilku lat, może się to zdarzyć z innymi gatunkami. Jeżeli nie będziemy o to dbali, to ci rybacy tak czy owak stracą swoją pracę.
4: Mnie najbardziej przeraża ten wątek wakacji, kiedy na przykład instalowane są te kosze w marinach i w ciągu jednego dnia jest on cały zapełniony butelkami, puszkami.
3: No niestety ludzie kompletnie o to nie dbają. Trudno mi zrozumieć, co powoduje człowiekiem, który beztrosko wyrzuca śmieci do środowiska, czy przez burtę, czy w jakikolwiek inny sposób. Staramy się i my tutaj w Instytucie i wszyscy aktywiści w jakiś sposób uwrażliwić ludzi na to, że jednak wyrzucanie śmieci do środowiska to jest bardzo słaby obyczaj.
4: To jest temat, który się powtarza, pogarsza, poprawia?
3: I tu znowu troszeczkę optymizmu, bo okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat zanieczyszczenie śmieciami, szczególnie plastikowymi, Morza Bałtyckiego nie wzrosło. W przeciwieństwie do całej reszty świata tutaj nie jest tak tragicznie. Oczywiście cały czas mogłoby i powinno być lepiej. Chyba tylko edukować, no bo ludzie, którzy mają to w głowie i dbają o to, żeby śmieci nie trafiały tam, gdzie nie powinny, będą to robić. A ci, którzy nie mają takiego nawyku, no cóż, może trzeba im to wytłumaczyć. Może niekoniecznie przymuszać nawet, czy karać, ale powiedzieć, jakie to jest ważne.
4: A kwestia na przykład właśnie wraków, albo kwestia pozostałości, wiadomo, po II wojnie światowej, na dnie Bałtyku. Jak dużym jest to problemem?
3: Wrak sam w sobie problemem nie jest, ponieważ przy tym przeoranym przez lądolód dnie Bałtyku każde urozmaicenie dna stanowi jakieś atrakcyjne miejsce dla życia. Tam osadzają się rozmaite organizmy, tam lubią się chować ryby. No ale oczywiście to ma miejsce, to jest bezpieczne dopiero wtedy, kiedy sam wrak nie zawiera toksycznych substancji, takich jak, nie wiem, paliwa na przykład. Tutaj w Zatoce Gdańskiej mamy dwa takie poniemieckie wraki, które, no cóż, mają pewną zawartość paliwa i to paliwo powoli się z nich wydostaje. W tej chwili nie grozi to katastrofą. My cały czas mamy nadzór nad tymi miejscami, nad tymi wrakami, obserwujemy, co tam się dzieje. Trzeba podjąć mądre, dobrze zaawansowane techniczne działania, żeby poradzić sobie z tym problemem. W tej chwili nie grozi nam gwałtowne jakieś załamanie tej sytuacji, ale musimy mieć to na uwadze i musimy tworzyć technologie, które pozwolą nam te wraki w jakiś sposób zabezpieczyć.
4: A jest realna szansa je wyciągnąć?
3: Wyciąganie wraków to jest naprawdę bardzo ryzykowna akcja. Tu by było trzeba w jakiś bardzo delikatny sposób odpompować to paliwo. Wydaje się możliwe, chociaż no, w tej chwili nie mamy opracowanych żadnych technologii, które by to pozwalały bezpiecznie zrobić, a jeżeli zaczniemy to robić w sposób zbyt nieprzemyślany, to może to doprowadzić do katastrofy. To samo jest zresztą z tą bronią chemiczną, którą również w rozmaitych projektach naukowych tutaj w Instytucie nadzorujemy.
4: No właśnie, jak wygląda ten nadzór? Bo to mnie najbardziej interesuje. Wy kontrolujecie te miejsca? Jak to wygląda tak technicznie od kuchni?
3: Przede wszystkim mapowane są te miejsca, czyli lokalizujemy wszystkie miejsca, gdzie ta broń chemiczna się znajduje. Spuszczamy tam automatyczne urządzenia, które pobierają próbki, żeby zorientować się, jak intensywny jest wyciek tych substancji. Tu od razu powiem, że one bardzo słabo się rozpuszczają w wodzie i bardzo powolutku przenikają do łańcucha troficznego, więc o ile są wykrywalne w organizmach żywych, to nie stanowią jakiegoś bezpośredniego, masowego zagrożenia dla środowiska Bałtyku. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie w jakiś sposób je zabezpieczyć, czy to przez wydobycie, czy to przez przykrycie jakimiś sarkofagami. Te technologie również są w tej chwili, mówię o wszystkich państwach europejskich, nie tylko, znaczy bałtyckich, nie tylko o Polsce. Te technologie znów są jeszcze nierozwinięte na tyle, żeby ktoś miał śmiałość je stosować, ale wiem, że są opracowywane, że sztab ludzi działa w tym kierunku, żeby ten problem zlikwidować.
4: A jak ważna jest współpraca krajów bałtyckich?
3: Wszystkie kraje bałtyckie zrzeszyły się w organizacji, która się nazywa HELCOM, czyli jest to Komisja Helsińska, taka jest oficjalna nazwa tej organizacji. I tam grupa naukowców zajmujących się tymi problemami, grupa polityków, osób zarządzających także od strony gospodarki, radzi, w jaki sposób funkcjonować wokół Bałtyku, tak by nie pogarszać stanu tego środowiska, a nawet je polepszać i pomagać mu się regenerować.
4: A dla Was, osób, które mają styczność z Bałtykiem, badają go, są ciągle sytuacje, które zaskakują?
3: Zaskakują jak zaskakują. Są sytuacje, które martwią, bo kiedy wydobywamy próby osadów dennych z większej głębokości Bałtyku, to w coraz większej liczbie miejsc dowiadujemy się, że tam są pustynie beztlenowe, że tam jest siarkowodór i no, znaczna część dna Bałtyku jest niestety przykryta tymi strefami beztlenowymi, gdzie życie takie, jakie lubimy, nie może się rozwijać. Nie znaczy, że one są zupełnie pozbawione życia, no bo przecież są bakterie beztlenowe, są nicienie, które sobie jakoś sobie z tym radzą, ale nie tego oczekujemy od morza.
4: co jakiś czas pojawiają się takie spektakularne też nagłówki. Bałtyk nas zaleje. I co wtedy?
3: Poziom wody w oceanie będzie się oczywiście podnosił i tak samo będzie się podnosił poziom wody w Bałtyku. Z tym możemy sobie radzić bardzo łagodnie poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla, ale przede wszystkim powinniśmy się przystosować do tego, że ta woda będzie coraz wyższa. Niestety muszę przyznać, że podejmowane działania w tym kierunku są co najmniej niewystarczające. Nie ma mądrego planowania w tym kierunku, czy to chodzi o rozbudowę miast, czy rozbudowę portów. Wciąż tego brakuje i jakoś nie możemy się temu nadziwić.
4: No właśnie, jak ważne jest, żeby podczas tych wszystkich inwestycji, które dzieją się choćby w Gdańsku, w Gdyni, rozbudowa, nie wiem, osiedli niedaleko właśnie morza. Co zrobić, żeby zadbać o morze i jednocześnie, no wiadomo, satysfakcjonująco dla nas, tak? Dla rozwoju miast.
3: Wydawałoby się to bardzo proste, żeby w planach zagospodarowania uwzględnić to, że poziom morza się podniesie, uwzględnić to, że wokół Bałtyku powinny istnieć jakieś enklawy przyrodnicze. Natomiast dużo większym problemem jest ten stan zastany, bo bardzo ważne, kluczowe instalacje, które znajdują się w Gdańsku, takie jak rafineria albo oczyszczalnia ścieków, położone są na terenach, które nieodwołalnie ulegną kiedyś silnemu sztormowi i zaczną być zalewane. I to będzie bardzo duży problem dla Gdańska.
4: A to nie jest tak, że my nie traktujemy Bałtyku poważnie?
3: Zwykłem mówić, że ludzie środowisko morskie traktują bardzo powierzchownie. Znaczy taka duża, mokra płaszczyzna i tak naprawdę nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak bogate i jak ważne jest to życie pod tą powierzchnią wody. Rzeczywiście nie traktujemy poważnie oceanów i to nie jest kwestia Polski czy Europy, to jest kwestia globalna.
4: Czyli takie miejsce, gdzie możemy się wykąpać, jak akurat nie ma sinic?
3: No jak akurat nie ma sinic, możemy się wykąpać, ponarzekać na zbyt ciepłą albo zbyt zimną wodę, a tak naprawdę no, zdajmy sobie sprawę z tego, że na dnie oceanu było mniej ludzi niż na Księżycu. My tak naprawdę nie znamy do końca swojej planety. Gorzej jest pod tym względem, że Bałtyk się ogrzewa i są tutaj coraz lepsze warunki do powstawania zakwitów sinic. Natomiast lepiej jest pod tym względem, że masowa instalacja oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku i nie tylko zresztą poprawiła sytuację, poprawiła czystość wody spływającej do tego morza.
4: Co byłoby najlepsze dla Bałtyku w tym momencie?
3: Najlepsze w tym momencie dla Bałtyku byłoby uwolnienie rzek. Stworzenie terenów zalewowych, pozwolenie, żeby bobry stawiały tamy, żeby tereny podmokłe były tak naprawdę podmokłe. Tam, gdzie ta woda spływająca do Bałtyku będzie się oczyszczać.
4: Ale to się nie opłaca deweloperom.
3: Deweloperzy będą musieli zmienić swój sposób myślenia wobec tego, że coraz częściej będą zdarzały się katastrofy naturalne. To znaczy, jeżeli ktoś decyduje się na budowanie osiedla na terenie zalewowym, to musi mieć świadomość tego, że to osiedle pójdzie pod wodę prędzej czy później. Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w światowym oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów.
1: I dziękujemy panu Tomaszowi Kijewskiemu z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie za naprawdę porządną dawkę wiedzy o Bałtyku. A przed nami druga część rozmowy o kondycji naszego morza. Teraz dołączy do nas Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Co byłoby najlepsze dla naszego morza? Czy kluczową rolę powinna odegrać tutaj edukacja najmłodszych? I czemu brak toalet na polskich plażach to jeden z największych błędów? Zostańcie z nami, zapraszam Dominika Bakura. Słyszymy się za sekundkę.
2: Magazyn lokalny.
1: I do naszej rozmowy o kondycji Bałtyku dołączył Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważna jest edukacja najmłodszych. Pokażmy dzieciom, że Bałtyk to niebezkresny obszar, powiedział mi Zieliński.
5: Według mnie najlepsze, co mogłoby się przydarzyć oceanowi i Bałtykowi, to w szybkim czasie zwiększenie świadomości prośrodowiskowej, proekologicznej całych społeczeństw. I teraz daję tu kilka takich przykładów, które mam tutaj z naszego podwórka latem. Wbrew pozorom plaża w Sopocie jest bardzo czysta, bo o 6, 5 rano przejeżdża traktor, który orze całą plażę i naprawdę jak chcieliśmy mieć warsztaty plażowe latem zeszłego roku, to nie mogliśmy znaleźć śmieci, które chcieliśmy wykorzystać jako przykład do lekcji edukacyjnej. Natomiast po sezonie już to zupełnie inaczej wygląda. I okej, to funkcjonuje, natomiast sezon nie jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem tego, co się dzieje nad morzem. Drugi przykład daje braku świadomości, to jest oczywiście to, co się wydarzyło z Odrą. Jeżeli ktoś miałby elementarne przyzwoitość wobec natury, to tej przysłowiowej wajchy by nie przeciągnął i nie wlał tego, co wlał do Odry i nie zabiłby tej rzeki. W związku z tym tak samo to funkcjonuje z morzem, z oceanem. Po prostu, jeżeli zaczniemy postrzegać to jako środowisko, na którym nam zależy, wobec którego mamy jakąś empatię, to wtedy wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądać. Świadomość człowieka jest bardzo dziwna. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ale niedawno klif się zawalił w Orłowie, ten słynny, ikoniczny klif. Byłem tam zobaczyć, jak to wygląda. Urząd Morski postawił bariery z tablicą. Prosimy nie wchodzić, bo to jest zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym tłumy ludzi omijały barierę, mam zdjęcia, i eksplorowały tenże klif. No więc jeżeli tak będziemy traktować środowisko, w tym także ocean i morze, no to niestety to będzie tak wyglądać. Z jakiegoś powodu planetę mamy czynioną nam poddaną i możemy sobie z nią robić, co chcemy. Nie wykluczone, że to jest kwestia na lekcję przyrody. Zamiast się uczyć o nie wiem, układach krwionośnych glizdy czy innego stworzenia, które niewątpliwie jest ważne dla naszej planety, może właśnie takiej podstawowej empatii do środowiska naturalnego powinniśmy się uczyć, dotykać, wąchać i po prostu mieć to wbite w głowę, że nie należy mu szkodzić.
4: Właśnie chciałam zapytać o to, jak ważna jest ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie jesteśmy dziećmi, mieszkamy nad morzem i nikt nie zabiera nas na plażę, żeby pokazać, jak ważne jest to środowisko, w którym żyjemy.
5: No, dla mnie to jest w ogóle klucz. No, mieszkamy wszyscy tutaj i pracujemy nad morzem, natomiast gdyby pani zrobiła pewnego rodzaju ankietę wśród dzieci ze szkół lokalnych, to zapewniam panią, że wyszłoby tak, że generalnie to jest takie powiedzenie sun, sand, sea. Czyli morze, piasek, słońce. I to jest takie postrzeganie naszego Bałtyku. Oczywiście to jest trochę łatwo tak postrzegać Bałtyk, bo wychodzenie na plażę i spojrzenie w morze, no to wydaje się, że jest to bezkresny obszar i mamy go nieskończenie wiele, tej wody. Podczas gdy właśnie jakieś takie pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, że tej wody mamy tak naprawdę tyle, co kałuża, i ta woda naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnie eksplorowana przez człowieka, przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają dookoła, a także z innych regionów, bo przez rzekami wpływa mnóstwo tego, co wyprodukują społeczeństwa dalsze od morza, no to wtedy myślę, że te dzieci mają już możliwość jakiegoś zupełnie innego postrzegania i działania w stosunku do środowiska.
4: Ja najbardziej lubię ten moment latem, kiedy przyjeżdżają Ślązacy, jest 2 stopnie, oni wchodzą do morza, wchodzą i jest do kolan i mówią, co tak płytko, ja chcę pływać.
6: Tak, no Bałtyk jest płytkim morzem i to jest niestety też jedna z jego słabości. Średnia głębokość Bałtyku to 52 metry, sąsiednie Morze Północne już ma 90 metrów, a średnia głębokość przez ocean to jest 3,5 kilometra. Więc faktycznie mamy do czynienia z taką płytką kałużą, z jeziorem polodowcowym, do którego dostała się morska woda. I te wszystkie czynniki łącznie z naszym oddziaływaniem świadczą o tym, że Bałtyk jest naprawdę bardzo wrażliwym ekosystemem. Musimy o niego dbać.
4: Czyli przydałoby nam się trochę empatii.
5: Nie tylko trochę, ale bardzo dużo empatii jest nam potrzebne, ale też mądrego zarządzania całym obszarem, terenami nadmorskimi. Już wspominała pani o deweloperach, ale nawet tak prozaiczna rzecz jak toalety i prysznice plażowe. Proszę zwrócić uwagę, idąc sobie od Brzeźnia do Gdyni, nie ma albo są pojedyncze miejsca, gdzie są ogólnodostępne toalety. Wszystkie są płatne, natomiast bardzo często Urząd Morski sugeruje, że przecież są restauracje. No więc no nie jest to mądre zarządzanie środowiskiem, aż trudno nawet czasami się dziwić, że naród eksploruje wydmy lub też korzysta z morza, bo czasami kolejki, które obserwuję sam, są tak długie, że no, szczególnie myślę, że dzieci nie są w stanie stać w takich długich kolejkach. No więc zupełnie taka prosta rzecz, też jest to rodzaj jakiejś empatii do współobywateli, no zaplanować jakieś mądrze funkcjonujące systemy sanitarne, które w efekcie nam wszystkim przywychodzą na dobre, prawda?
4: No właśnie, to jest niesamowite, bo na przykład w Niemczech całe wybrzeże jest w toalecie. Tam co kilometr jest toaleta, a u nas jest standardowy tekst: Jasiu, do morza.
6: No, niestety tak. Prosta rzecz, którą można by łatwo zmienić.
5: Tak, bo jedyna naturalna przeszkoda dla spiętrzeń sztormowych, które mogą być dewastujące dla takiej plaży w Sopocie, no to są właśnie te wydmy. No więc jeżeli naród będzie korzystał z wydm, będzie je rozdeptywał, rozkopywał, no to jest absolutne, bezpośrednie przełożenie na zagrożenie dla nas tutaj mieszkających po drugiej stronie wydm.
1: A teraz z Bałtyku przenosimy się na gdyńskie drogi, bo właśnie gdyńskie trolejbusy mają 80 lat. Posłuchajcie ich historii.
7: Tomasz Labuda, zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
4: 80. urodziny, no okrągła impreza.
7: Tak, okrągła impreza. Dla nas bardzo ważna, bo działamy w myśl hasła tradycja i nowoczesność. I dlatego też świętujemy tradycyjne obchody, jak i również rozwijamy się w sposób dynamiczny.
4: No właśnie, ten najstarszy pojazd u Was, jakim dysponujecie to?
7: To jest Zaurer z roku 57. Co prawda jest to pojazd, który nigdy nie jeździł w Gdyni, ale mamy go w swojej stajni zabytkowej. Natomiast ten pojazd, w którym się znajdujemy, jest to Skoda 9TR z roku 75.
4: To jest niesamowite, bo te pojazdy są świetnie utrzymane. One są jakoś odświeżane?
7: Tak, te pojazdy są utrzymywane w zajezdni pieczołowicie przez naszych pracowników, którzy mają też wieloletni staż pracy. Wielodziesiąt lat pracowali w firmie, niektórzy nawet około 50. Wymaga to dużej troski, tym bardziej, że pojazdy te tylko są użytkowane w okresie letnim, pomiędzy majem a wrześniem.
4: No właśnie, to jest niesamowite, bo w wakacje zdarza mi się spotykać osoby, które mówią, że specjalnie przyjechały do Gdyni, żeby w niedzielę, właśnie w wakacje, przejechać się takim pojazdem.
7: Tak, cieszymy się, z czego się cieszymy, nieustającą zainteresowaniem turystów, ale też i mieszkańców Gdyni. Ilekroć wyjeżdżamy tymi pojazdami, nawet teraz przyjeżdżając na tą uroczystość, to spotykamy się z dużą jakimś takim poruszeniem, kiewaniem do nas, robieniem sobie zdjęć. Także to się wpisuje i na zawsze już chyba w miasto Gdynia.
4: No właśnie, tu jedna pani szła i mówiła: o Jezu, to jeździ.
7: Tak, to jeździ. No tak jak mówię, no tradycja jest dla nas ważna, jednak to jest nasza spuścizna i w związku z tym kultywujemy to, będziemy to dalej utrzymywać, rozwijamy pojazdy, które kolejne wychodzą z eksploatacji i mają też swój pierwiastek jakiś, powiedzmy, zabytku. Pozostawiamy, odrestaurowujemy i takich pojazdów już mamy około 6 pojazdów w naszej flocie.
4: To musi być pewnego rodzaju hobby, zamiłowanie, żeby właśnie takimi pojazdami się zajmować.
7: To jest jedno i drugie. To jest też pewnie sentyment osób, które się tym zajmują, bo one jak pracowały 40-50 lat, to używały te samochody, pojazdy, tak, trolejbusy. Na nich pracowały, jeździły do pracy. Przecież to tradycja trolejbusowa, najstarsza komunikacja w Polsce, jeśli chodzi o trolejbusy, bo są trzy miasta w Polsce: Lublin, Tychy i Gdynia. No to wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju tradycja, nie ma tego wiele i nawet pewnego rodzaju zaszczyt dla tych pracowników, że mogą przy tym pracować.
4: No właśnie, a co się czuje, kiedy siedzi się w takim pojeździe, bo nasi słuchacze tego nie widzą?
7: To może pani redaktor redaktor powie, bo mi dosyć często się to zdarza, ale nawet jadąc na tą uroczystość, no widać tą różnicę, tak? No nie ma tego komfortu jak dziś, nie ma klimatyzacji, odbywa się ten cały proces jazdy no, w sposób taki szarpany, bym powiedział, ale jednak ta nutka sentymentu, że kiedyś te pojazdy jeździły i woziły rzesze ludzi, naprawdę rzesze ludzi, no jest i dlatego no, czuję się tego ducha.
4: Ile takich pojazdów jest dokładnie w waszej flocie?
7: Nasze dokładnie, znaczy tego typu nie, mamy różne typy. Mamy pojazd jak ten, który znajdujemy, Skoda 9TR. Jest ZIU radzieckiej produkcji, który pozyskaliśmy z Ukrainy jeszcze przed okresem, tym trudnym okresem, z miasta Łuck. Jest, no już nasz, Jelcz 120. No i jest ten Zauer, który wspomniałem, z 57 roku. On jest pozyskany ze Szwajcarii. Ponadto jeszcze utrzymujemy i będziemy remontować pojazdy, odrestaurowywać, które jeździły we flocie no, w miarę nieodległym czasie, czyli powiedzmy w ostatnich 30 latach. Jest to Mercedes O405, który też jeździł kiedyś i był postrzegany jako taki powiew nowości, niskopodłogowy. On zastępował te stare pojazdy. Także jakby kolejnym takim naszym pojazdem, który będzie może w przyszłym roku już w eksploatacji pojazdów zabytkowych, to będzie właśnie Mercedes 405.
4: Gdzie wy szukacie takich perełek? To są jakieś specjalne aukcje? Jeździcie po świecie?
7: Nie, to raczej wszystko odbywa się w sferze, jak pani powiedziała, grona tych miłośników, różnych kół miłośniczych, których jest naprawdę wiele. Same trolejbusy też w Gdyni cieszą się ogromnym popularnością właśnie w kołach miłośników. Jeden drugiemu pocztą pantoflową na tej zasadzie.
4: Mam autobus, słuchaj.
7: Tak, mam autobus. I trzeba przyznać, że też swego czasu my jako przedsiębiorstwo przerabialiśmy autobusy spalinowe na trolejbusy, tak żeby można było je wprowadzić potem do eksploatacji.
4: To jest radykalna różnica wobec tego, co mamy dzisiaj. Jak wyglądają dzisiejsze trolejbusy?
7: Oj tak, to na pewno. To nie można nawet tego porównywać. Mówimy, że kto potrafi pojechać takim pojazdem, to w tymi nowymi nie ma żadnych kłopotów i problemów. Dobra nauka jazdy. Lata 40., kiedy trolejbusy powstały, wrzesień, trolejbusy powstały jako najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce. Tych przedsiębiorstw mamy 3 Tychy, Lublin i sama właśnie trolejbusy gdyńskie. Więc prowadzimy tę działalność na najdłużej. W realizacji naszych przedsięwzięć kierujemy się hasłem tradycja i nowoczesność, tak? Czyli kultywujemy tradycyjność, te pojazdy właśnie, które mam okazję jeździć na linii 326 i cieszą się ogólnym powodzeniem wśród turystów, ale też i lokalnej społeczności. Jak jechaliśmy tutaj na miejsce, to kiwano nam i kierowca mówi, że ma tyle znajomych, że nie wiedział o tym, że ma tyle znajomych. Także popularnością cały czas się cieszy tak wśród mieszkańców, jak i właśnie gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy też konkretne zapytania, czy to do ZKM-u, kiedy, jakiego typu, jaki numer będzie jeździł w konkretnym dniu, bo chce przyjechać i się nim przejechać. Także dla nas jest to ważne, jeśli chodzi o tradycję. Z trolejbusami na przestrzeni tych wszystkich lat, 80, bywało różnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w komunikację, w zależności od tego, jaka była koniunktura gospodarcza i tak dalej. No, różne okresy przechodziliśmy w historii. Były lepsze czasy, gorsze czasy, no ale ta stabilizacja przyszła w momencie pozyskiwania, możliwości pozyskiwania środków unijnych i powiem, że PKT, wpisując się w strategię miasta, jeśli chodzi o realizację zadań zeroemisyjnych, tych projektów unijnych zrealizowała kilkanaście. Można powiedzieć od początku, czyli lata 2004-2006, wybudowanie naszej siedziby na ulicy Zakręt do Oksywy A1 praktycznie od podstaw, zakup taboru, rozbudowa sieci trakcyjnej w stronę pętli Kaczebuki, czy też Dąbrowa Miętowa, poprzez dalsze projekty, w których pozyskiwaliśmy trolejbusy, także te standardowe, jak i 18-metrowe. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Tabor jest modernizowany lub też zakupywany jest nowy. Przy czym rewolucją przy tym wszystkim, przy tych przedsięwzięciach było wprowadzenie możliwości jazdy autonomicznej.
2: SK2. Magazyn Lokalny.
8: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na Magazyn Lokalny. Dziś porozmawiamy na temat wybitnej postaci dla miasta Gdyni. Chodzi o Kazimierza Ostrowskiego, który był gdyńskim malarzem. Artysta zmarł w 1999 roku, ale jego dzieła pozostały z nami i można je podziwiać nawet w przestrzeni miejskiej. Przy okazji powiemy też o innych malowidłach, które zdobył miasto. A moją rozmówczynią w tym temacie była Weronika Szerle, historyczka z Muzeum Miasta Gdyni. Porozmawiamy sobie na temat Kazimierza Ostrowskiego, postać wybitna dla Gdyni. Może najpierw kilka słów, kim był, czym się zajmował.
9: Kazimierz Ostrowski dla przyjaciół Kachu, jak był nazywany przez lata, to postać nietuzinkowa. To wybitny artysta, przez 60 lat żyjący i tworzący w Gdyni, artysta związany z miastem, dorastający z nim, tworzący, dokumentujący jego życie poprzez sztukę. Sztukę wyjątkową, bo był nie tylko malarzem, był projektantem tkanin, projektantem mozaik, dywanów, wielkoformatowych kompozycji, takich jak skrafitta. Był artystą wyjątkowym. Spędził bardzo owocny czas podczas swojej edukacji w Paryżu, w atelier Ferdynanda i Nadii Legerów. I tam nabrał takiej świadomości twórczej i takiego rozmachu. I kiedy wrócił do Polski po tym rocznym stypendium w 1949 roku, to zupełnie inaczej zaczął działać. I pokłosiem tej edukacji, tej wiedzy, rozmachu były jego realizacje też w przestrzeni miasta. Na terenie Gdyni możemy oglądać współcześnie dwie jego duże kompozycje, zachowały się. Jedna w Teatrze Muzycznym z 1977 roku. Kazimierz Ostrowski zaprojektował dużą kompozycję, 70 metrów kwadratowych, takiego wielkiego ceramicznego pano opowiadającego, dotyczącego życia morskiego, podwodnego, takiej flory i fauny, ale zakomponowanej w zupełnie wyjątkowych barwach, takich kontrastach, ostrych czerwieniach, żółciach, skontrastowanych z niebieskościami, zieleniami. To jest taka trójwymiarowa mozaika, kompozycja, która aż prosi się o dotyk, o wielu fakturach, wielu kształtach, wielu teksturach i też blikach, odbiciach pokrywy ceramicznej. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Wspólnie ze Zbigniewem Alkiewiczem ją wykonywał. Kilkanaście miesięcy to wszystko trwało, bo trzeba było wypalić, przygotować ponad 4000 elementów, które były formowane ręcznie, potem to wszystko pokryć szkliwem. A te szkliwa różnią się bardzo kolorami i też formą połysku, także to jest wieloelementowa, bardzo symboliczna kompozycja, bardzo, bardzo ciekawa, taka wciągająca głębia, którą można odczytywać na różne sposoby, bo jest tak właśnie w taki dosłowny sposób, są to po prostu ryby i morskie, morska roślinność, ale tak naprawdę to jest coś większego. To jest kosmos, bo też słońce, wielkie słońce na to wszystko spogląda i połączenie morza, morskości, tego elementu ziemskiego z kosmosem jest tutaj bardzo ciekawe. Wcześniejszą kompozycją z lat 50., taką wielkoformatową Kazimierza Ostrowskiego, jest skrafitto, czyli taka bardzo stara technika dekoracji wielkoformatowych elementów. Taka właśnie kompozycja została zaprojektowana przez artystę na dawnym przedszkolu Polskich Linii Oceanicznych, a jeszcze wcześniej był to budynek tak zwanego domu dziecka marynarza, dzisiejsze przedszkole przy ulicy Harcerskiej 4 w Gdyni. Ciekawa kompozycja, w której główną rolę odgrywa Neptun, dziwnie fizjonomicznie podobny do samego artysty, przypominający jego twarz roześmianą, otoczony dziećmi i też morskimi organizmami, rybami, meduzami, konikami morskimi, innymi morskimi żyjątkami. Bardzo, bardzo to jest piękna, piękna forma. Tak naprawdę w dwóch częściach, bo na elewacji nad wejściem możemy ją podziwiać, jak i w drugiej części budynku, w takim gryzie nad półokrągłą werandą tego budynku. Zachęcam do obejrzenia tego, zarówno mozaiki w przerwie spektaklu w Teatrze Muzycznym, jak i z grafita będąc na spacerze w Śródmieściu Gdyni. Ciekawą też formą mozaiki, którą można oglądać współcześnie w Gdyni, mozaiki morskiej o takiej też tematyce portowej, żeglarskiej i ogólnie wodnej, można oglądać cztery mozaiki na dworcu kolejowym w Gdyni. Projektantkami i autorkami tych kompozycji są artystki związane z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli szkołą, z której wyrosła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dzisiejsza. Hanna Żuławska i Teresa Pongowska to artystki, które stworzyły wizję artystyczną, dekoracyjną, nadającą lekkość taką i rozbijającą powagę dworca kolejowego w Gdyni w takich doniosłych formach klasycyzmu, art deco i modernizmu zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego. O pięknej kolorystyce, takiej też kontrastowej, dużo jest tam szarości, błękitów, różu, niebieskości, zieleni, o takich też mocnych kontrastach bieli i czerni i czerwieni. Zachęcam do obejrzenia tego, bo jest to wyjątkowa dekoracja.
8: No właśnie, może dopytam a propos dworca, bo jeszcze teoretycznie Teatr Muzyczny, choć też znany w całym Trójmieście, nie jest może miejscem, gdzie nasi słuchacze bywają na co dzień, a raczej od święta, ale dworzec miejski w Gdyni jest punktem, przez który przechodzimy codziennie, przynajmniej gdynianie. Gdzie konkretnie szukać tych mozaik?
9: Największa, ponad 30-metrowa, znajduje się od wejścia od Placu Konstytucji, czyli to jest takie drugie wejście do dworca, po prawej stronie od tego głównego wejścia. Tam po prawej stronie od kas biletowych znajduje się pierwsza mozaika, bardzo duża. Druga z pegazami i kołem, uskrzydlonym kołem, czyli symbolem kolei i całym nieboskłonem z równoleżnikami i gwiazdami, znajduje się nad wejściem do sali restauracyjnej, dawnej sali restauracyjnej, dzisiaj nad wejściem do popularnej fast foodowej sieciówki. Natomiast dwie kompozycje, jedna przedstawiająca florę i faunę morską, a druga niebo nad przystanią żeglarską, znajdują się w tak zwanym dawnym holu bagażowym, czyli też flankują jakby wejście do fast foodu, tylko z drugiej strony. Także na pewno nie umkną uwadze uważnego odbiorcy, tylko właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć, żeby się nie spieszyć, żeby nie gnać na pociąg, na SKM-kę i do pracy, tylko dać sobie chwilę, usiąść, popatrzeć, rozejrzeć się i zobaczyć, jak wspaniale te kompozycje zostały wkomponowane, zaprojektowane, umieszczone, przemyślane w tym wnętrzu i doświadczyć tej sztuki, być może dotknąć. Nie wszystkie znajdują się wysoko, dwie z nich można spokojnie dotknąć. Także polecam Państwu to doświadczenie, a też będąc w teatrze właśnie w tym wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie właśnie spektaklu, też uczynić tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową i poznać dzieło Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Współcześnie również powstają mozaiki, bo te, o których mówiłam, to są lata 50., to są lata 70., ale też w tym roku i w poprzednim zostały zrealizowane dwie mozaiki o tematyce właśnie też morskiej, z różnymi zwierzętami morskimi, nie tylko takimi, które spotykamy w Bałtyku, bo na tych, o których mówię, występują również delfiny, są zaprezentowane w Śródmieściu, w centrum Gdyni, w specjalistycznej przychodni lekarskiej, właśnie Śródmieście, przy ulicy Armii Krajowej 44. Tam możemy oglądać dwie wspaniałe kompozycje na klatce schodowej pierwszego i drugiego piętra. Planowana jest trzecia mozaika. Autorstwa Izabeli Fołty. To jest bardzo ciekawe, bo pani Fota jest chirurżką. Na co dzień pracuje jako lekarka, natomiast jest też artystką i tutaj ta artystyczna jej dusza została w pełni zaprezentowana w tych kompozycjach. Wspomagała ją pani Anna Strzelczyk, która też zrealizowała kilka takich elementów tej mozaiki bardziej w formie 3D, takie ryby, które wychodzą ze ściany. Bardzo, bardzo ciekawa jest to kompozycja, doskonała kolorystycznie, także polecam też, nie tylko będąc pacjentem tej przychodni, po prostu wejść i zachwycić się tymi kompozycjami. Polecam też obejść dokładnie, a potem wejść do środka jednego z najmłodszych zabytków Gdyni, a mianowicie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej. Tam zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu znajdują się mozaiki autorstwa Bogusława Marszala. Wspaniałe kompozycje. Na elewacji możemy oglądać między innymi takie motywy marynistyczne, jak ryby czy kotwice, zrobione z tak zwanej stłuczki neclowskiej, czyli ceramiki kaszubskiej powstającej w Chełmie w zakładzie ceramicznym Franciszka Necla, założonym w 1907 roku, o takim charakterystycznym ornamencie. Bardzo ciekawy taki lokalny motyw wykorzystania tego surowca wbudowanego właśnie w elewację. Ciekawe motywy, ale też takie proste rozwiązania jak mozaika z kamieni polnych, serce i data 1968, czyli data wybudowania kościoła, są umieszczone właśnie na murze tego kościoła. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom artystycznym, ale zarówno też wejść do kościoła, który zachwyca mozaiką na ołtarzu. Wspaniała kompozycja, wielobarwna, też kontrastowo zestawione, ciepłe barwy, czerwienie, pomarańcze, żółcie z niebieskościami, zieleniami, fioletami. Wspaniała kompozycja Bogusława Marszala i też wyjątkowe ujęcie Ostatniej Wieczerzy w pionie. To jest w ogóle fenomen, bo zwykle są w poziomie przedstawiane. Ta mozaika, ale też cała atmosfera kościoła jest podkreślona przez zastosowanie witraży, które wspaniale, kolorowych witraży, bo od północnej strony zostały zaprojektowane szybki o ciepłych barwach, czerwienie, róże, fiolety, pomarańcze, takie dające efekt takiego ciepła, ognia, czegoś gorącego, i z południowej strony z kolei wchodzi niebieskie i zielone światło poprzez właśnie odpowiednie kolory szkła, więc to się przenika i daje fantastyczny efekt. To jest wyjątkowa sprawa, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o jeszcze jedno sgraffito, o którym chciałabym opowiedzieć, ciekawa praca, też bardzo rozpoznawalna i taka charakterystyczna dla Gdyni, której nie da się ominąć, to sgraffito na elewacji Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących w Gdyni. To projekt Krystiana Rasmusa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990 roku wygrał konkurs właśnie ogłoszony przez szkołę na dekorację elewacji tego budynku. I główną osią kompozycyjną tej bardzo dużej realizacji, bo to jest największe sgraffito w Polsce, tak jest określane, jest żaglówka, jest sport właśnie taki charakterystyczny dla Gdyni. Żeglarstwo, żaglówka w ruchu i wokół wirują inni sportowcy uprawiający skok w dal, koszykówkę, gimnastykę artystyczną, to wszystko bardzo tak dynamicznie się przenika. Wspaniała praca, w zeszłym roku była poddana konserwacji, oczyszczeniu i uzupełnieniu pewnych elementów, dzisiaj zachwyca swoją wspaniałą formą, jest klasą samą w sobie. Także to są projekty, to są realizacje artystyczne, które możemy obejrzeć bez trudu, do których możemy w każdej chwili, będąc na spacerze, czy załatwiając sprawy jakieś w mieście, rzucić okiem, na chwilę zatrzymać się i zachwycić. O to właśnie chodzi, żeby też się rozglądać, żeby patrzeć i podziwiać to, co zostało stworzone w przestrzeni miasta.
8: To jeszcze takie szybkie, ostatnie pytanie uzupełniające. Zastanawia mnie, czy, no akurat w kościele to wiem, że tak, ale czy w takich miejscach jak dworzec, jak przychodnia, czy jak chociażby teatr muzyczny, te mozaiki były robione na konkretne jakby zamówienie, czy zgłosił się artysta sam z siebie chętny i zaproponował, słuchajcie, zrobię wam taką mozaikę fajną i tak dalej, i wtedy się, że tak powiem, właściciele danego obiektu na to zgadzali. Jak to wyglądało przed powstaniem?
9: To były generalnie zlecenia odgórne. To było zaprojektowane, decyzje szły od góry, zespół artystów nad tym pracował, projektanci, potem wykonawcy, także to... Często też ogłaszano konkursy, jak w przypadku właśnie tego z graffita na szkole sportowej, więc wynik konkursu wskazał, kto będzie realizował projekt swój, więc tak, albo to były konkursy, albo po prostu zlecenia dla konkretnych artystów.
2: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
10: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się 2 razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
11: Dodam nie tyle 2 razy do roku, co ostatnio... Przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny, tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. Ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony, przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy byli jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. I taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko że... sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jak w ogóle, jaki stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że coś dane, nic nie jest dane na zawsze, że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwładnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku pojechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu. Przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptycznie dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie i proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość.
4: Łapie się za głowę.
11: Tak. Jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które, można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej. Bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczy.

0: Także po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, na a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie bagatelizując jakieś rzeczy stanowić zagrożenie dla innych.
1: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
0: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę... No powiem to dosłownie, zespół ludzi nie kupy, że po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok. Pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Tutaj jestem, opony, przepraszam, wymiana letnich na zimowych oczywiście, mówię tutaj o sezonie tym jesiennym. Lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment. I wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania, normalnie hamuje. To jest standardowe odległości, on zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy cała, no tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
1: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon, czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
0: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak, roztargnienie, ale nie, bardzo często się zdarza, ona nie jest wyjątkiem, bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają, jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, miesza z tym, brata, szwagier, ciotki, wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. No nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane. Wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik, tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie, do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku jak aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachowywać. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej. Producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
1: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie, a ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
0: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole i częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym i widać ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę. Nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona jest, ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu i to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić, a niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.

W niedzielę to i kogut ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9:00. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia Takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje

Uje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Myslowic. I nawet

0: Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: I po reklamie.

0: Polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla Was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: W niedzielę 24 maja Centrum Gdańska ponownie zamieni się w inspirujące miejsce pełne nauki. Przed nami piąty piknik nauki Fahrenheita. To wydarzenie, podczas którego nauka wychodzi z uczelni i laboratoriów prosto do ludzi, łącząc się z dobrą zabawą, eksperymentami oraz odkrywaniem świata wszystkimi zmysłami. W tym roku organizatorzy szykują ponad 80 stanowisk edukacyjnych pod chmurką, a w nich warsztaty, eksperymenty, gry i zabawy edukacyjne. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Wystarczy przyjść i dać się porwać naukowej przygodzie. To wszystko 24 maja w Hevelianum na Gradowej 6 w Gdańsku.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie, Afromental, bracia Figo Fago, DJ Kuba, Enej, Kacperczyk bracia, Kizo, Kuba, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, będzie Tymek, będą Wilki, będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

kolejny dzień, to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. A tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
1: Reklama.
2: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
10: I po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Na marchewkowe pole to trzeba uważać, bo dopiero co zasiane. Nieposionym, jak to mówił klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK 2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK 2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl. I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką na schabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.
1: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
10: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
13: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
12: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
13: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
12: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
13: Zaprasza
14: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.

0: Narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: To jest propozycja na aktywny wypoczynek dla całych rodzin. Na terenie parku imienia Ronalda Reagana odbędzie się 19. edycja rodzinnego biegu Gdańszczan. W wydarzeniu towarzyszyć będzie tak zwana strefa rozrywki, w której znajdą się m.in. stoiska sportowe, zabawy z animatorami oraz wiele innych atrakcji dedykowanych zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nie zabraknie też strefy gastronomicznej z food truckami oraz miejsca na relaks, ale najważniejsze, trasa biegu nie jest szczególnie wymagająca. Jej długość to 3,5 km. Udział w biegu jest bezpłatny. Wystarczy się zapisać. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Parku Reagana w Gdańsku.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żart.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpią i w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Mesajach.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne, jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Messiah w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
1: I po reklamie.
15: Od Mazur po góry szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
1: SK2. SK2.
15: Ostre, jak papryczki piripiri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Mamamoo.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100 to tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetoidą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: W romantycznej atmosferze nastrojowych wnętrz, zabytkowych pałaców i historycznych sal koncertowych publiczność przeniesie się w świat ponadczasowych melodii, które od lat 70. podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Już niebawem w Gdańsku odbędzie się koncert Abba Ba przy świecach. Podczas koncertu usłyszycie takie hity jak Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Fernando, The Winner Takes It All, Chiquita czy Gimme Gimme Gimme w nowych nastrojowych aranżacjach łączących klasyczną elegancję z przebojowym charakterem muzyki Abby. Koncert odbędzie się 24 maja w Radisson Blu w Gdańsku przy Długim Targu 19.
11: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
12: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
11: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szermietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
13: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
14: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
15: Mistrz Kolejorz! Mistrz! Mistrz Kolejorz!
11: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
11: Tak.
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
11: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
11: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

0: Dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity.
1: SK2.
0: A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: tabletka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medale.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
10: I po reklamie.

0: i posprzątam, i już wstawiam pranie, i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Makarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: I po reklamie.
12: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
13: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
12: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
14: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
12: A finał Ligi Mistrzów o 20.30, wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Obrons zagra z tureckim Ziratem.
15: Ja coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
12: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie brązowo, złoto-brązowa niedziela.
15: Tak, to są dorośli faceci, co to dla nich 3 sety.
1: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
1: SK2.
15: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać. o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
12: Trzymamy.
15: No, to, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11.
1: SK2.
0: Piłkarze ręczni sobie myślą, a rzucić to wszystko.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
19: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
20: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
21: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
20: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
21: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
20: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
21: Zaprasza
22: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
20: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
25: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również test dróg kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: W niedzielę 24 maja centrum Gdańska ponownie zamieni się w inspirujące miejsce pełne nauki. Przed nami piąty piknik nauki Fahrenheita. To wydarzenie, podczas którego nauka wychodzi z uczelni i laboratoriów prosto do ludzi, łącząc się z dobrą zabawą, eksperymentami oraz odkrywaniem świata wszystkimi zmysłami. W tym roku organizatorzy szykują ponad 80 stanowisk edukacyjnych pod chmurką, a w nich warsztaty, eksperymenty, gry i zabawy edukacyjne. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Wystarczy przyjść i dać się porwać naukowej przygodzie. To wszystko 24 maja w Hevelianum na Gradowej 6 w Gdańsku.
19: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
19: Oczywiście, że tak, na pewno.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
19: Nie, ale teraz w ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
0: No właśnie. Mam dla was takie hity w SC2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edyta Bartosiewicz. Witajcie. Najlepsze polskie hity w SC2.

0: Albo po prostu ma różowe okulary. Samach w SC2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę.
1: SK2.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: Bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
10: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
11: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
10: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
11: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
10: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
11: Zaprasza
12: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: On kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. Westy 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron CMC. Im warta zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: doskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

puści nas. Maciek Musiałowski, Flora WSC 2. SK 2. Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2

0: No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
13: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi. Dzisiaj zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska-Kowalski. Bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
14: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
13: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
14: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
13: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
14: Zaprasza
15: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: I to tu?
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.
20: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
21: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
20: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również ofertę z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
10: Radiu SK2.
22: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: SK2. W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać i było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta, a ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak

Kętrzyn i jeszcze długo by wymieniać. Mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko Was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Radiu SK2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Mała czy duża? Z oknem czy bez? Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon Łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
13: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: I po reklamie.
17: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
18: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z pięciu hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana zmiana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak, jak nasze Żałuje. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
17: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Polska Trójmiasto News.
1: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest magazyn reporterów Radia SK. W tym programie problemy z poidełkami w Gdyni, aplikacja do rozmowy przy kawie i rekrutacja w gdańskich szkołach. Zapraszam. Gdynia znowu nie uruchomiła miejskich poidełek z początkiem maja. Przed rokiem brakowało pieniędzy, a w tym roku za późno podpisano umowę na przeprowadzenie badania jakości wody. Na darmową i zdatną do picia wodę w przestrzeni miejskiej gdynianie i turyści poczekają jeszcze co najmniej do końca miesiąca. O szczegółach Paweł Lemke rozmawiał z Michałem Felonem, dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
2: No i zaczniemy od tego, że kiedyś te poidełka gdyńskie były uruchamiane w okresie majówki. W tym roku, podobnie jak zresztą w ubiegłym roku, nie zostały jeszcze uruchomione. Jak wygląda sytuacja, co się wydarzyło?
3: Nie można powiedzieć, że coś się konkretnego wydarzyło. Poidełka mają swoją funkcję głównie dla mieszkańców chłodzącą. W tym roku nie mamy takiej bardzo gorącej majówki, jak to było właśnie w latach poprzednich, więc nie ma tutaj stałego terminu uruchomienia tego typu urządzeń i w związku z tym nie zostały one uruchomione na majówkę.
2: To kiedy zostaną uruchomione?
3: Natomiast tak, tu trzeba konkretnie odnieść się do tego, że przygotowujemy się do tego, żeby były one uruchomione tylko wtedy, kiedy będzie właśnie zajdzie taka potrzeba. Więc w związku z tym podpisaliśmy umowę na badania wody 17 kwietnia. Natomiast termin poboru próbek przez sanepid mamy ustalony na 19 maja. Obecnie próbujemy to troszeczkę nawet przyspieszyć, ale 19 maja to jest oficjalny termin poboru tych próbek.
2: Czyli żeby uruchomić poidełka, wystarczy po prostu, jedyna rzecz, którą musicie Państwo zrobić, to jest właśnie pobrać te próbki, tak, do badań.
3: Do uruchomienia podpisujemy corocznie umowę z eksploatatorem naszych poidełek, czyli przyłączy wodociągowych i samych urządzeń poidełek. I taką umowę w tym roku zawarliśmy 7 maja tego roku. Nasz eksploatator odpowiada za utrzymanie w dobrym, prawidłowym stanie technicznym urządzeń, tak żeby one działały dla mieszkańców, czyli robi zarówno, przygotowuje sieć po sezonie zimowym, robi jej płukanie, czyszczenie, ewentualne chlorowanie, jeśli jest konieczne. Również spada techniczny stan samych urządzeń poidełek, wymienia zawory, naprawia kratki ściekowe, które tam występują, żeby ten cały urządzenie funkcjonowało.
2: Dlaczego te próbki są w ogóle pobierane? Jeżeli woda jest i tak gdyńska, woda jest pitna w całej Gdyni, dlaczego musicie Państwo robić dodatkowe badania?
3: Tego typu badania robimy z tego powodu, że owszem, woda jest w gdyńskim wodociągu badana na bieżąco przez PWiG Gdynia, natomiast są tutaj tak zwane dodatkowa sieć do poidełek, która na okres zimowy jest unieczyniana. Można powiedzieć, że to są przyłącza, są swojego rodzaju przyłącza wodociągowe do urządzeń poidełek i w takim przypadku po całej zimie, gdzie ta woda raz, że mogła tam i stać, czyli być bez ruchu, mogły się wydarzyć różne rzeczy na tych krótkich odcinkach jednak przyłączy wodociągowych, należy samą tą sieć czy te przyłącza przygotować do prawidłowej eksploatacji, jak również sprawdzić, czy aby na wylewkach nie doszło do jakiegoś skażenia wody związanego właśnie z tymi krótkimi odcinkami sieci. Umowa z eksploatatorem oczywiście jest zawarta, została 7 maja i będzie funkcjonowała do końca października 2026 roku.
2: No i na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jak wygląda ta infrastruktura poidełek w Gdyni, ile ich mamy na terenie miasta i w jakich głównie lokalizacjach występują?
3: W Gdyni mamy obecnie 17 urządzeń poidełek, 10 znajduje się w Parku Centralnym, pozostałe 7 znajdują się w centrum miasta i jedno poidełko znajduje się przy źródle Marii, przy figurce Matki Boskiej i w Orłowie przy Molo.
1: Chcesz napić się dobrej kawy i przy okazji porozmawiać, ale nie masz z kim? Coworkerka z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni stworzyła do tego specjalną mapkę. Użytkownik wchodzi na stronę wspólnakawka.pl, dodaje krótkie ogłoszenie z godziną i miejscem spotkania, a następnie może określić temat rozmowy, nastrój spotkania.

0: lub dodać wizytówkę, po której będzie można go rozpoznać na miejscu. Gdy ktoś dołączy, spotkanie jest umówione. O szczegółach mówi Joanna Mleczak, Rudnicka, twórczynia aplikacji.
1: Tak naprawdę koncept jest bardzo prosty. Chodzi o to, żeby osoba, która ma ochotę porozmawiać z kimś o czymś ciekawym, ma chwilę wolnego, żeby spotkać kogoś, po prostu w aplikację wpisuje miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania. Może znaczyć tematy, o których chce rozmawiać, może zaznaczyć nastrój, który obecnie ma i wrzuca ogłoszenie i na to ogłoszenie inne osoby odpowiadają. To wystarczy kliknąć dołączam, zaznaczyć co się jest ubranym, żeby można było się rozpoznać na miejscu i to tak naprawdę tyle. Jest możliwość spotkania się w dwie osoby, a jest możliwość też spotkań grupowych. Obecnie wybieramy spośród gotowych tematów. Naprawdę bardzo różne. Od bycie rodzicem, przez przedsiębiorczość, po podróże, koncerty, openera, jakby wszystkie możliwe tematy, które obecnie są, jest zapotrzebowanie. Obserwuję panią Hatalską i jej firma na dużo udostępnia właśnie informacji o trendach, które są i jeden z takich najbardziej wyrazistych jest osamotnienie, które jednocześnie istnieje z potrzebą wspólnoty i jest to bardzo trudny tak naprawdę problem społeczny, natomiast dzięki właśnie takim aplikacjom jesteśmy w stanie bez żadnej presji, bez żadnego przygotowania wcześniejszego po prostu poznać nową osobę, będąc otwartym na historię tego drugiego człowieka. To może być luźna historia, może być jakieś głębsze rozważania o życiu i myślę, że to bardzo będzie zbliżało ludzi. Spontaniczne natomiast możemy oczywiście z wyprzedzeniem kilkudniowym taką zaznaczyć w aplikacji ogłoszenie. Natomiast tak, jest to cała idea właśnie z tej spontaniczności. Zaczynamy od Trójmiasta, bo Trójmiasto ma niezwykły vibe i aurę przyjemnych ludzi, że tak powiem. Natomiast docelowo chcę, żeby rozszerzyć to na inne miasta oraz inne kraje. Ja tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy prowadzą startupy w innych krajach, oni są zaskoczeni, bo to jest tak naprawdę bardzo prosty pomysł, ale nie jest tworzony. Raczej ludzie skupiają się na tym cyfrowym spotykaniu się. Mi bardzo zależy właśnie, żeby przejść z tej cyfrowości na prawdziwe życie. Mamy w aplikacji kategorie typu przedsiębiorczość, budowanie biznesów. Czasami poznajemy ludzi, którzy zmieniają nasze postrzeganie biznesu i tego, jak prowadzimy firmy, zupełnie losowo. I właśnie ta losowość tutaj może być czymś niesamowitym, co bardzo nam otworzy głowy. Dzięki temu, że nie jesteśmy oceniani, nikt nas nie ocenia po profilu, po prostu przychodzimy, spotykamy się, to jest tylko kawka, więc jeżeli nawet nie będzie ta rozmowa się kleiła, no to jest kilkanaście minut, więc ten taki bufor bezpieczeństwa jest i myślę, że też pozwoli ludziom, którym właśnie brakuje tego kontaktu z ludźmi, ale też są bardziej introwertyczni, myślę, że to pozwoli przemóc się. Te relacje w tym momencie będą powstawały naturalnie, tak, bo jeżeli z kimś nam zaklika, to może być albo przyjaciółmi, ale może to też rozwinąć się w inną stronę, tak. Aplikacja do tego jakby nie skłania, chcę, żeby była właśnie otwarta na ludzi, których niezależne o randkowaniu akurat, albo po prostu potrzebują zupełnie czegoś innego, tych przyjaźni, które trudno, jest to nawet przecież memy, jak trudno jest znaleźć przyjaciół po 30. Zauważyłam, że pierwsi użytkownicy wybierają opcję spotkań grupowych, ale też zaczynają już się pojawiać ogłoszenia jeden na jeden. Jest to bardzo ciekawe, bo tworząc aplikację zupełnie się nie spodziewałam, czy ludzie będą woleli spotykać się od razu w grupie, gdzie jest w pewnym sensie trochę bezpieczniej, bo bufor jest, nie trzeba całej rozmowy kontrolować, ale z drugiej strony jest dużo osób, które lubią porozmawiać sobie tylko we dwójkę i że ta rozmowa była bardziej prawdziwa i otwarta. Nie mamy tam obecnie profili, po prostu rejestrujesz swoje konto, patrzysz na ogłoszenia albo dodajesz swoje własne. Więc jeżeli spodoba ci się rozmowa z kimś, już się spotkałaś, to już musisz ten kontakt sama jakby powiedzieć, że chcę być z tobą w kontakcie, wymienimy się, nie wiem, komunikatorami i tak dalej. Więc myślę, że to daje dużą swobodę, a cały czas aplikacja umożliwia spotykanie się dalej z innymi osobami lub trafienia na tą samą. W ciągu ostatniego tygodnia pierwsze 4 osoby już się spotkały, już mam potwierdzone spotkania.
0: Gdańskie szkoły otwierają drzwi dla przyszłych uczniów. Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027, a od piątku ósmoklasiści mogą składać wnioski elektroniczne. Na wybór i uporządkowanie preferowanych placówek mają czas do 12 czerwca. Więcej na temat zasad rekrutacji oraz najważniejszych terminów mówią Monika Habior, wiceprezydent Gdańska oraz Jolanta Banach z klubu Wszystko dla Gdańska.
2: W Gdańsku jak co roku można składać dokumenty i podania do dowolnej liczby szkół i placówek, co ułatwia rekrutację, zmniejsza stres młodych ludzi w kolejnych etapach, kiedy przychodzi do ostatecznego wyboru tego miejsca, w którym będą kontynuować swoją edukację. Bardzo się cieszę, że możemy się na ten temat spotkać, ponieważ Gdańsk oferuje bardzo bogatą ofertę edukacyjną w tym trzecim etapie edukacyjnym, jakim są szkoły ponadpodstawowe. W tym roku przygotowaliśmy 5000 miejsc dla młodych osób, które będą kontynuowały edukację w Gdańsku i to oferta 46 samorządowych szkół. Mamy 18 liceów, 13 techników i 10 branżowych szkół pierwszego stopnia, a ponadto także szkoły specjalne. Mamy w Gdańsku aż 70 zawodów, w których można się kształcić. W Gdańsku stawiamy na ten wybór pomiędzy edukacją ogólną a edukacją zawodową. 70 zawodów to bardzo dużo i można się kształcić w bardzo różnorodnych zawodach. Dziś jesteśmy w państwowych szkołach budownictwa. No, pan dyrektor zaraz opowie o ofercie, jaką mamy tutaj, ale są tutaj też uczniowie i uczennice, którzy już przed chwilą powiedzieli, że to jest szkoła, do której warto przyjść. Mamy w Gdańsku szkoły też kształcące w branży morskiej, w branży energetycznej, która przecież tak bardzo obie zresztą bardzo dynamicznie się rozwijają. Mamy różnego rodzaju szkoły także związane z architekturą, z projektowaniem, gastronomią, hotelarstwem, a także licea ogólnokształcące. To co ważne, to chcę przypomnieć, że warto spojrzeć i przyjrzeć się szkołom, do których chcecie przyjść, bo bardzo się one zmieniają. W Gdańsku inwestujemy w zmieniające się warsztaty, w bazę edukacyjną. Pracujemy z ponad 500 pracodawcami, którzy również doinwestowują i oferują ciekawe propozycje szkoleń, staży naszym uczniom i uczennicom. Z dużych projektów, które teraz realizujemy, to Gdańsk miastem zawodowców, a także włączamy gdańskie szkoły dzięki współpracy i dzięki wsparciu Unii Europejskiej, co warto zawsze podkreślać. Proszę też zwrócić na ofertę liceów ogólnokształcących, które kształcą zarówno w profilach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim czy hiszpańskich, w klasach mistrzostwa sportowego. Mamy też klasy ratownictwa wodnego i medycznego, klasy psychologiczne, informatyczne, a także klasy, w których można zdawać maturę międzynarodową. Z takich ciekawych zawodów, które tutaj myślę, że warto wymienić, to technik eksploatacji portów i terminali, technik robotyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody czy technik specjalista. A jeśli chodzi o ciekawe klasy w gdańskich liceach, to klasy menedżerskie, klasy wojskowe, straży granicznej, celno-skarbowe, ratownictwa medycznego, czyli mamy różnego rodzaju też zawody mundurowe lub związane z bezpieczeństwem. W klasach mistrzostwa sportowego klasy ratownictwa wodnego, żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, klasy sportowe takie jak piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka. O psychologicznym profilu już mówiłam. Myślę, że naprawdę jest w czym wybierać, ale chcę też zwrócić uwagę, że Gdańsk to miasto, w którym dbamy o prawa uczniów i uczennic. W Gdańsku działa Rzeczniczka Praw Uczniowskich. W Gdańsku aktywnie pracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, aby wspierać dobrostan uczniów i uczennic. W Gdańsku nasze Gdańskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest obecne w szkołach również ponadpodstawowych, a tam, gdzie się pojawią konflikty, co jest również nieuniknione, funkcjonuje Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Są też klasy mediacyjne. Zachęcam do skorzystania z oferty gdańskich szkół ponadpodstawowych. Wspieram młodych w dokonaniu dobrego, pozytywnego wyboru. Jestem pewna, że społeczności szkolne czekają na Was z niecierpliwością. Życzę powodzenia w tej rekrutacji.
3: Warto jeszcze raz podkreślić, że wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu młodego człowieka. Dlatego chcielibyśmy, aby zarówno uczennice, jak i uczniowie i ich rodzice nie czuli się osamotnieni i nie byli osamotnieni w procesie podejmowania tej ważnej decyzji. Z tego powodu szkoły organizowały w ostatnich miesiącach dni otwarte. Można było zapoznać się z ofertą szkoły niejako od środka, porozmawiać z nauczycielami, ze starszymi kolegami, koleżankami. W marcu odbyły się targi szkół ponadpodstawowych reprezentowane przez wszystkie szkoły. Natomiast młodych ludzi w wyborze ścieżki edukacyjnej wspiera Centrum Rozwoju Talentów. Warto przypomnieć, że to była pierwsza placówka w kraju diagnostyki talentów powołana przez prezydenta Adamowicza jako jednostka Powiatowego Urzędu Pracy. Ona zresztą świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale całego Trójmiasta. Usługi są bezpłatne, polegają na uczestnictwie w warsztatach, ale także można skorzystać z doradztwa indywidualnego, polegającego na rozpoznawaniu zainteresowań, kompetencji, predyspozycji. Młody człowiek otrzymuje wiedzę o zawodach, o możliwościach dopasowania odpowiedniej szkoły dla kształcenia w tych zawodach. Zapraszamy na stronę centrum. Jak powiedziałam, usługi są bezpłatne. Tam też można się umówić na spotkanie. Warto też skorzystać z EduMapy. EduMapa to jest serwis informacyjny, również bezpłatny, zawierający pełną ofertę szkół ponadpodstawowych, opis kierunków kształcenia, kalkulator punktowy, testy predyspozycji, możliwości kształcenia po zakończeniu szkoły podstawowej. Też można się z ofertą zapoznać na stronie internetowej. Dla uczniów i uczennic klas ósmych przygotowaliśmy przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, który również zawiera pełną informację i zestaw szkół, ponadto opis profili i zawodów i co ważne harmonogram i zasady rekrutacji, możliwości i wskazówki zaplanowania własnej kariery edukacyjnej, więc zapraszam.
0: SK Trójmiasto News. Z tej strony Krzysztof Płowecki. Czy Ter Młodzieży zmieni swój port macierzysty? To sprawdzimy w tej odsłonie magazynu reporterów Radia SK. Następnie posłuchamy, jak poradzić sobie ze zbieractwem. Zapraszam. Czy Dar Młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stałe zacumować w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca. Natomiast Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni w większości nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
4: Chyba tutaj powinien zostać. Tak było jego miejsce cały czas. To i powinien zostać. Da swoje miejsce w Gdyni.
5: Chciałbym, żeby stał tutaj. To jest jego miejsce. No nie, zawsze stał w Gdyni, jest nasz, jest piękny, jest już prawie muzeum, prawda?
6: Biorąc pod uwagę, że generalnie tyle spędzi tego czasu i jego historia jak wiąże się z Gdynią, no to może i tak faktycznie jakby lepiej został w Gdyni, tak, no w sumie tak, tak.
7: Ja byłem kiedyś praktykantem na Darze Młodzieży i nie wyobrażam sobie, żeby Dar stał we Szczecinie. Powinien stać w Gdyni, tu jest jego miejsce.
8: Dobry pomysł. Jak będzie nowy, to nowy wejdzie tu, a ten może iść do Szczecina.
0: Takich opinii jak ta ostatnia jest zdecydowana mniejszość również w Radzie Miasta, dlatego też wiceprzewodniczący Jakub Ubych rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie.
9: Z dużym zdziwieniem przeczytałem w prasie akurat opublikowanej w Szczecinie, że jest tam bardzo wielkie poruszenie o tym, aby przejąć Dar Młodzieży. I co więcej, w tymże materiale zostało ujęte bardzo istotne zdanie, że gdyński samorząd nie jest zainteresowany przyszłością Daru Młodzieży po tym, jak zostanie na emeryturze. Jak doskonale wiemy, w ostatnich miesiącach został ogłoszony przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży. To będzie na pewno trwało lata, ale to chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. To byłoby też dla mnie symboliczne, można powiedzieć symboliczna porażka, ponieważ jesteśmy w roku stulecia naszego miasta i w tym roku poddawać się, żeby nie zawalczyć o morską, żeglarską tożsamość Gdyni, to raczej słaby sygnał, myśląc o tym, jak ma w ogóle nasze miasto to wyglądać. Mamy Dar Pomorza, który jest obiektem muzealnym. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem, co to elementy związane w ogóle z historią naszego miasta, a nie opodal przecież władze miasta zapowiedziały budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dla mnie wpisuje się idealnie, tym bardziej, że mamy długie lata na przygotowanie tego procesu.
10: Czysto teoretycznie, gdzie taki statek mógłby w Gdyni stanąć? Po tym oczywiście, jak pojawi się też jego następca przy Skwerze Kościuszki.
9: Z jednej strony oczywiście Nabrzeże Pomorskie, czyli Molo Południowe byłoby tym naturalnym miejscem, natomiast port zostanie bardzo mocno zmieniony w następnych latach. Budowa portu zewnętrznego, poszerzenie mariny, która znajduje się obecnie przy Pirsie Dalmorowskim, to są wszystko inwestycje, które będą w następnych latach, więc przestrzeń do tego, aby wyeksponować jeden z największych skarbów w mojej ocenie historii polskiego żeglarstwa, na pewno byłby tutaj do dyskusji. Pamiętajmy, że samo nabrzeże, to, które nazywamy Skwerem Kościuszki, a jest Morem Południowym, czyli miejsce, gdzie jest błyskawica, gdzie jest Dar Pomorza, gdzie jest żegluga. W tym momencie przestrzeń, moim zdaniem, również mogłaby się znaleźć, a pamiętajmy, że obiekt żeglarski, szkoleniowy, taki jak właśnie Dar Młodzieży i następnie jego nowy następca, młodsze rodzeństwo, to przede wszystkim okręt, który przede wszystkim pływa, więc dla niego miejsce stacjonowania również nie musi być ściśle przywiązane do jednego z najbardziej ekspozycyjnych pozycyjnych miejsc w naszym mieście.
10: Wracając do petycji, do kogo jest skierowana, ile osób się już podpisało i jak można się podpisać?
9: Przez pierwsze godziny podpisało ją niemal 500 osób. Jest to petycja w formie elektronicznej. Powstała specjalnie, patrząc na zainteresowanie, strona darzostaje.pl. Tam jest link do petycji, tam są szczegóły dotyczące akcji. Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję, chociażby z instytucjami takimi jak Port w Gdyni, takimi jak ministerstwa, które nadzorują i współpracują z Uniwersytetem Morskim. To ma być początek pewnej drogi, aby zadać sobie pytanie, czy w Gdyni powinno być miejsce, w którym DAR będzie spędzał swoją emeryturę. To również jest pytanie o koszty. Natomiast dla mnie nie jest to najlepsza odpowiedź, jeżeli na pytanie ze strony dziennikarzy władze miasta odpowiadają, że nie są zainteresowane przyszłością, gdy ta przyszłość jest rysowana w latach.
10: To tylko jeszcze tak dla formalności, do kiedy zbierane są podpisy, albo jaki jest cel, ile tych podpisów ma być?
9: Moim celem jest zdobycie około 5000 podpisów. 10% udało się zdobyć dosłownie w przeciągu pierwszych godzin. Chciałbym, aby ta petycja została złożona do końca pierwszego półrocza, czyli jeszcze w czerwcu, tak aby tego tematu również nie rozwlekać w czasie. Jeżeli ma być podejmowana rozmowa, to niech będzie to symbolicznie w roku stulecia, tak abyśmy w tym roku poznali ostateczną odpowiedź, czy widzimy przyszłość Daru Młodzieży w naszym mieście.
0: W Gdańsku uruchomiono program wsparcia dla osób cierpiących na zbieractwo. To zaburzenie psychiczne polegające na nadmiernym gromadzeniu różnych przedmiotów codziennego użytku, takich jak ubrania, gazety, opakowania czy sprzęty domowe, często mimo utraty ich wartości użytkowej. Zajmują one przestrzeń domową, ograniczają miejsce oraz utrudniają utrzymanie porządku i higieny. W skrajnych przypadkach prowadzi to do pogorszenia warunków życia i izolacji społecznej. O szczegółach programu nasz reporter Iwo Pastuszka porozmawiał z Sylwią Resel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
11: Psylogomania, czyli inaczej zbieractwo, jest takim zaburzeniem psychicznym, które i niszczy życie osoby nim dotkniętej, ale też może bardzo realnie stanowić zagrożenie dla jej otoczenia, dla sąsiadów, dla rodziny. Na czym to polega? Na nadmiernym, obsesyjnym gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, tak naprawdę śmieci. Czyli Państwo czasem widzicie na przykład bardzo zagraconą posesję. Zdarzają się przypadki ekstremalne, czyli mieszkanie gdzieś po sufit zapchane dosłownie śmieciami, tak? Rzeczami niepotrzebnymi, rzeczami, które no kompletnie nie mają nic wspólnego z tym, z użytecznością. I człowiek zbiera te rzeczy i nie ma tu refleksji, że coś jest nie tak. Dla niego każda taka rzecz jest cenna, każda taka rzecz jest potrzebna. Dla nas są to śmieci. Dla niego jest to rzecz cenna. Otaczanie się tymi przedmiotami stwarza dla takiej osoby poczucie bezpieczeństwa. I on nie chce ich wyrzucać. Każde naruszenie jego tego poczucia bezpieczeństwa, proponowanie mu na przykład wywózki tych rzeczy, czy oczyszczenia mieszkania, oczyszczenia lokalu, jest dla niego w takim odbiorze wewnętrznym jakimś zagrożeniem. Mówimy o zaburzeniu psychicznym i staramy się uświadomić mieszkańcom, że taka osoba po prostu nie kontroluje tego, co robi, tak? Nam się wydaje, że o, trudny sąsiad, tak? Nazwijmy to trudny, bo śmieci, bo żyje w olbrzymim bałaganie, bo gdzieś tam te śmieci piętrzą się. No, zaczyna to być realnym zagrożeniem, dlatego że po pierwsze zagraża temu człowiekowi higienicznie, sanitarnie, zdrowotnie. W pewnym momencie zaczyna też zagrażać otoczeniu, a więc jego sąsiadom, a więc wspólnocie, w której mieszka. Pojawia się robactwo, pojawia się kwestia no właśnie zagrożenia sanitarnego. Więc w Gdańsku chcemy realnie temu przeciwdziałać. Proces pomocy takiemu człowiekowi obejmuje szereg działań. I po to powstał w Gdańsku program wsparcia osób z logomanią, czyli zaburzeniem zbieractwa, żeby każdą taką sytuację traktować właśnie jednostkowo i starać się takim osobom pomagać, ale pomagać kompleksowo przy zaangażowaniu służb miejskich, przy zaangażowaniu MOPR-u, Gdańskich Nieruchomości, jeżeli trzeba sanepidu, straży miejskiej czy policji, bo czasem może być tak, że trzeba będzie jakieś skuteczniejsze, myślę skuteczniejsze w sensie również no, sięgnięcia po środki prawne, żeby rozwiązać taką sytuację. Program został przyjęty 27 listopada 2025 roku zarządzeniem prezydenta miasta Gdańska i on obejmuje właśnie kwestie zdrowotne i fizyczne, w tym między innymi ryzyko chorób, infekcji, złe warunki sanitarno-higieniczne, w których przebywa człowiek. Może dojść też do zagrożenia pożarowego. Kwestie psychiczne, a więc osoba izoluje się społecznie, ma stany depresyjne i to są te najpoważniejsze zagrożenia, z którymi wiąże się sylogomania, zbieractwo. Do tego jest to też zagrożenie, tak jak powiedziałam, społeczne i prawne, ale może też prowadzić do konfliktów z sąsiadami, do interwencji administracyjnych, więc jakby to jest bardzo złożony problem, z którymi być może Państwo kiedyś się zetknęliście. Nie życzymy nikomu, oby jak najmniej było takich sytuacji, ale z pewnością Państwu czasem się też obija, że gdzieś tam właśnie z któregoś mieszkania wywieziono tony śmieci. Tak, bo staramy się wyjaśnić, że to, że w tym lokalu były tony śmieci, w jakimś sensie nie jest winą człowieka, który do tego doprowadził, bo jest to zaburzenie psychiczne.
12: Ktoś może mieć taką osobę w środowisku, gdzie można mieć podejrzenia i właśnie kiedy rozróżnić to, że to już może być zaburzenie psychiczne?
11: Tak, ja zawsze mówię, że to nie jest kolekcjonerstwo. To, że ktoś zbiera, nie wiem, książki, ma tego bardzo dużo, albo gdzieś tam w piwnicy są jakieś bibeloty czy tego typu rzeczy, tu jeszcze nie mówimy o zaburzeniu psychicznym, tak? Jeżeli Państwo macie wątpliwości, mówimy o śmieciach, o tym, że ktoś w lokalu gromadzi śmieci, tak jak powiedziałam, rzeczy bezużyteczne. Państwo to dostrzeżecie, jeżeli jesteście sąsiadami, to widzicie, że jest jakiś kłopot, że sąsiad na przykład no, do domu sprowadza jakieś niesamowite ilości śmieci. Gdzieś to upycha, tak? Może w piwnicy, w lokalu, bywa, że na posesji albo przed posesją na przykład. I zaczyna to stwarzać zagrożenie. My bardzo prosimy, żeby rozróżniać, to jest trudne, ale żeby rozróżnić kolekcjonerstwo od zbieractwa, od niekontrolowanego zbieractwa. Ja może Państwu wytłumaczę, co też, na jakie czynniki wskazuje też sam program, bo program wskazuje po pierwsze kompetencje i zakres możliwego działania służb miejskich, a więc jakby wyznacza, która służba, czy to na stopniu powiatowym, czy wojewódzkim, czy właśnie służby miejskie, jakiego wsparcia mogą udzielić osobie z sylogomanią, jak się mogą zabrać do przeciwdziałania temu zjawisku w takim kontekście społecznym i bezpieczeństwa, ale też program wskazuje kierunki. Chodzi przede wszystkim po pierwsze, to o co Pan pytał, czyli o ujawnienie, że mieszkaniec cierpi na sylogomanię. Po drugie, dalej, doprowadzenie do uporządkowania, oczyszczenia jego lokalu bądź posesji, bo tak jak mówiłam, to zjawisko może się wylewać także na posesję. Jednocześnie realizację wsparcia terapeutycznego i pracy socjalnej. Mówię o tym wsparciu terapeutycznym, dlatego że w przypadku tego zaburzenia potrzebne jest wsparcie bardzo często już nie tylko psychologa, ale także psychiatry i zaawansowana terapia. Więc jakby chodzi o to też, żeby objąć takiego człowieka skuteczną terapią, bo sylogomanię można wyleczyć. Ale do tego potrzeba bardzo dobrej terapii i także współpracy służb, bo to jest ten program, ale też to, o czym chcę powiedzieć, współpracy także środowiska, czyli otoczenia, współpracy z sąsiadami, z rodziną, z lokalną społecznością. Wówczas jest naprawdę bardzo realna szansa, że człowiekowi można pomóc i można pomóc skutecznie, czyli nie będzie dochodziło nawet po oczyszczeniu, opróżnieniu lokalu do kolejnych historii ze zbieractwem. Terapia wiąże się też z farmakologią. Przewidziana jest także relokacja osoby zbierającej do pomieszczenia wskazanego przez gdańskiej nieruchomości na czas oczyszczania jego lokalu. Tak, jeżeli już o tym mówimy. Cały program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Gdańskie Nieruchomości, ale też we współpracy z instytucjami, służbami odpowiadającymi na przykład za zarządzanie infrastrukturą komunalną, gospodarką odpadami komunalnymi, za politykę mieszkaniową również, za kontrolę przepisów porządkowych i pomoc w usuwaniu miejscowych zagrożeń. Natomiast tutaj kwestia usługi związanej z opróżnieniem, oczyszczeniem lokalu, to już jest stricte realizowana przez Gdańskie Nieruchomości.
12: Jeżeli ma się takie podejrzenia, na przykład w rodzinie, jak można rozpocząć właśnie ten cały proces?
11: Można zadzwonić właśnie do nas. Tego dotyczy kampania i zgłoszenia dotyczące problemu zbieractwa przyjmują specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Podajemy kontakt 58 342 31 50 w godzinach pracy MOPR-u lub do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który działa całą dobę i tam jest telefon całodobowy 58 511 01 21. To jest telefon do kontaktu.
13: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
14: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
13: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
14: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
13: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
14: Zaprasza
15: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie. Magazyn lokalny.
16: I z tej strony ponownie Dominika Bakura. Czas na magazyn reporterów. I wracamy do dalszej rozmowy z Piotrem Dulasem z Autoservice Diamond w Rumi. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważne są regularne przeglądy auta i czy w Trójmieście i na Pomorzu mamy odpowiedzialnych kierowców. Jak myślicie? Posłuchajcie.
17: Bo mówimy tutaj o samochodach, które już teraz dla nikogo nie jest kosmiczną prędkością 200 na godzinę 180. Oczywiście na co dzień nie jeździmy, tak? Ale tam, gdzie można, wyjeżdżamy. Dzisiaj mówimy, jeździmy wokół komina, a nagle się okazuje, że wyjeżdżamy na wakacje, jedziemy te 140 na godzinę tam, gdzie można, tak? I nagle opona, która była nałatana tylko i wyłącznie prowizorycznie, tak? Nagle się okazuje, że ona może być najsłabszym ogniwem w naszym pojeździe. I tutaj powiem, uruchommy wyobraźnię. I teraz wyobraźmy sobie te wszystkie systemy, te wszystkie nasze multimedia, te wszystkie... Samochód może naprawdę taczkę pieniędzy kosztować, ale to, co łączy cały pojazd z ziemią, to jak weźmiemy sobie kartkę A4 i zsumujemy tą powierzchnię, jaką opona dotyka do podłoża, do asfaltu, to jest dokładnie, wszystkie opony to jest mniej więcej kartka A4. Czyli wyobraźmy sobie, samochód może być naprawdę za 1 000 000 zł, ale suma tych powierzchni, gdzie on się styka z ziemią, to jest tylko kartka A4. To jest nie więcej, a opona to jest zaraz po wale, zaraz po turbinie, najszybciej obracające się, czy koło całe, no wraz z oponą, jest najszybciej obracającym się elementem w samochodzie. Więc jak sobie to wszystko wyobrazimy, to zobaczcie, coś takiego jak zwykły wulkanizator kiedyś się przyjął, coś takiego jak zwykła opona, zwykła naprawa, okazuje się, że naprawdę jest bardzo ważna i nie ma co bagatelizować, bo naprawdę lepiej zadbajmy o tę oponę, wymieniajmy, jeździmy do wulkanizatora. Jeszcze właśnie fajny temat, jeździmy do wulkanizatora, żeby to robił profesjonalnie, niż wielokrotnie widzę, jak ludzie skaczą na kluczu, bo nie są w stanie odkręcić koła. Więc się pytam, kto to dokręcał wcześniej, tak? Skoro jest system, jest moment awaryjny, mamy koło zapasowe, a nie jest ktoś w stanie odkręcić śrub, ponieważ ktoś tak te koła bardzo mocno dokręcił. Częstym tematem jest to, i co ludzie bagatelizują, pamiętajmy, koło aluminiowe różni się od koła stalowego, a co za tym idzie, i system jego mocowania, czyli do kół stalowych mamy zupełnie inne nakrętki albo śruby, tak samo one nie są uniwersalne, nie powinno się nakręcać na tych samych śrubach albo nakrętkach różnych kół. Wyrabiają się gniazda i koło, mieliśmy już taką sytuację, kiedy ktoś notorycznie przez ileś lat jeździł na śrubach od koła stalowego, tylko że dokręcał aluminiowe. W którymś momencie wyszła taka sytuacja. Gdybym tego nie wiedział, nie uwierzyłbym. Jak było tak dokręcone, że my byliśmy w stanie ściągnąć koło bez odkręcania. zostało, tak wyrobiły się gniazda, że zostały dokręcone śruby, a my szarpnęliśmy za aluminium. Poważnie, gdybym tego nie widział, nie uwierzyłbym. Szarpnęliśmy za całe koło i koło nam zostało w ręku. Jak zobaczył to kierowca, to się nogą przeżegnał, za przeproszeniem, bo uratowaliśmy, tak de facto uratowaliśmy mu życie, bo tak to więcej wyglądało.
18: A pana czasami tak nie kusi, jak pan tak się przechadza ulicami Trójmiasta albo jedzie i widzi właśnie taką zdartą oponę, taką, która już po prostu nie powinna w ogóle funkcjonować w przestrzeni. Nie kusi pana, żeby zapukać temu kierowcy do szyby i powiedzieć, panie, to już ten moment.
17: Ale tutaj mówimy o systemie, to jest taki, ja to nazywam taki syndrom, ale niestety też dramat profesjonalisty. Jeżeli z czymś jesteśmy profesjonalni, to niestety, ale zwracamy uwagę bardzo mocno na właśnie na ten spektrum, którym się zajmujemy na co dzień. Tak, i widzę ludzi, wielokrotnie widzę opony, które są odwrotnie założone, bo koła nie, opon nie zakładamy byle jak, tak? One też są zakładane często, gęsto, kierunkowo. Widzę, jak te opony są źle założone. A właśnie założenie opony na lewą stronę, tak powiem, powoduje to, że ona w ogóle nie ma swoich właściwości. I czasami zwracam uwagę, tak? No już tutaj mówiłem o sytuacji, kiedy kierowca jedzie na hamulcu ręcznym zaciągniętym, tak, i po prostu dym leci, tak, no mówię, też się zastanawiam, czy nie czuję tego smrodu, tak, bo później to naprawdę unosi się w powietrzu, ale często, gęsto zwracam uwagę, powiem tak, moi znajomi mi nienawidzą, kiedy chwalą się nowym samochodem, a ja zaciskam zęby, bo nie chcę im psuć niespodzianki, bo naprawdę ja po prostu, każdy fachowiec, tak, nie mówię tylko o sobie, ale każdy fachowiec, jeżeli w czymś jest dobry, to mimo tego, no, sięga do zasobu swojej wiedzy i patrząc na coś, po prostu wie, jak to wygląda, całą tą genezę, więc jak znajomi do mnie przyjeżdżają i chwalą się nowym samochodem, to ja po prostu mówię, piękny, cudowny zakup, jeździcie jak na dłużej, nawet nie podchodzę, bo nie chcę im psuć niespodzianki, tak. Mówię tutaj o tym, że auto na przykład miał jakąś historię, jest kolizyjną, tak, czy jakieś inne kwestie, tak, pomagamy, tak, oczywiście, właśnie tych znajomych też tak samo zapraszamy, ale to jest full profesjonalizm. Dla mnie znajomy jest traktowany tak samo jak każdy szeregowy klient, bo tutaj nie ma wymówek. Tu nie ma czegoś takiego, że jednemu powiemy, że tego nie robimy, a drugiemu powiemy, że po prostu standard jest jeden. Jest jak robisz byle co, tak robisz wszystko. I każdego traktujemy w ten sam sposób. A jeżeli chodzi o kierowców, o to, jakie jest podejście ludzi, no jest różne. Jeżeli chodzi właśnie o to, że niektórzy wolą wiedzieć, niektórzy wolą nie słyszeć, tak, co nie zmienia faktu, że spotykamy się z tym i to jest też bardzo częsty temat. Jako świadomy, odpowiedzialny i profesjonalny warsztat mamy pieczątkę, którą przybijamy zgodnie z tam jest konkretny artykuł prawo ruchu drogowym, kiedy nie wypuszczamy samochodu z warsztatów. Czyli auto się nie nadaje do jazdy, kiedy podstawowe systemy, które mają wpływ na bezpieczeństwo, zawodzą, czyli na przykład mówimy o tym, że tak jak ostatnio była sytuacja, że praktycznie w ogóle nie było płynu hamulcowego, nie wiem jak ten samochód jechał naprawdę, ale nie miał w ogóle płynu. I tego samochodu po prostu nie wypuściliśmy na drogę. Wręcz powiem w ten sposób, przestrzegam wszystkich, wiem, że prawo w tej kwestii nie jest do końca uregulowane, bo jako warsztat nie mamy żadnych uprawnień, żeby po prostu kogoś powstrzymać. Na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby po postawieniu pieczątki, wytłumaczeniu wagi tej sytuacji, żeby ktoś upierał się, że mimo wszystko zabiera samochód. Nie mieliśmy i nie życzę komuś, żeby coś takiego miał, że ktoś mimo tego chciał zabierać samochód, ale faktycznie ten stan techniczny właśnie przy tej sezonowej wymianie, właśnie bo do tego zmierzam przez cały czas, właśnie wtedy możemy tego typu rzeczy po prostu oceniać.
18: Czyli mimo wszystko kierowcy w Trójmieście są odpowiedzialni?
17: Na pewno są coraz bardziej świadomi. Z roku na rok, z sezon na sezon świadomość ludzi rośnie. Widzą, co się dzieje, wiedzą, co to jest klucz dynamometryczny, wiedzą, to jest moment dokręcenia. Bardzo często się pytają o takie rzeczy, czy to robimy. To znaczy, że ta wiedza no, nie bierze się znikąd, tak? To znaczy, że gdzieś tutaj, czy przez radio, czy przez inne kanały, po prostu orientują się, są coraz bardziej świadomi i nie chciałbym ocenić, że kiedyś był dramat, teraz jest lepiej. Powiem na pewno, że zgubną tendencją jest to, co robią producenci pojazdów, dając nam takie złudzenie, że auto, kup auto, a ono będzie praktycznie bezobsługowe. I teraz znowu się kłaniają opony wielosezonowe, które, na których często gęsto można auto odebrać od dealera. Mówimy tutaj o olejach Long Life. Mówimy tutaj o takich rzeczach, że czasami ludzie chcą słyszeć, słyszą to, co chcą słyszeć, czyli kup od nas auto i przez 3 lata masz, czy tam 3, 6, nieważne ile lat gwarancji, i oni to traktują jako taką dobrą monetę, że okej, to nic przy aucie nie robimy. Nic bardziej zgubnego, kłamliwego, bo nawet auta, które mają już naprawdę rok, należy normalnie sezonowo je obsługiwać i przyjeżdżają do nas właśnie, bo tutaj zmierzam, czy są świadomi, czy nie, to jest jeden temat, ale czasami przyjeżdżają do nas samochody, które mają 6 lat i ani razu nie miały oleju wymienionego. I to jest niestety bardzo zła tendencja, kiedy ludzie mówią, no ale przecież jeżdżę na Long Life'ie, to ja nic nie muszę robić. W zeszłym tygodniu mamy uprawnienia do tego, żeby robić samochody na gwarancji, czyli zgodnie z procedurą producenta. Mówimy tutaj o całej grupie Audi, Volkswagena, Skoda, ale też o Mercedesie, BMW. Nawet Porsche możemy robić zgodnie, jeżeli chodzi o auta będące na gwarancji. Do czego piję? W zeszłym tygodniu robiliśmy Audi Q3. Przebieg 7,5 tysiąca kilometrów. Według producenta auto powinno jeździć na oleju Long Life, czyli o wydłużonej interwale wymiany. I auto powinno mieć wymianę dopiero po 30 tysiącach. Podkreślam, zrobiliśmy po 7,5 tysiąca wymianę oleju. Wykręciliśmy filtr i powiem tak, tyle się zmieniło, że kiedyś auto miało okres docierania, okres takiej kwestii tak zwanego docierania silnika, który był jeszcze robiony, no powiedzmy to, w fabryce. Teraz to wszystko zostało, żeby szybciej zwiększyć ten wolumen sprzedaży, zostało to przeciągnięte na stronę kupującego, klienta. I czyli auto, silnik dociera się i wszystko się robi po prostu kosztem naszym, jako właścicieli tych pojazdów. I wspomniane Q3 po 7,5 tysiąca kilometrów, jak wyciągnęliśmy filtr, przypominam, że do normalnego interwału powinno mieć prawie jeszcze 25 tysięcy, wyciągnęliśmy ten filtr, rozcięliśmy, w środku było pełno opiłków. Pełno, czyli oznacza to, że filtr już wyłapywał opiłki, które są z silnika, czyli tak zwane docieranie, i przy 7,5 tysiącach już był praktycznie cały zapchany. Filtr też ma swoją określoną absorpcję. W którymś momencie przestałby pełnić swoją funkcję i te wszystkie opiłki z powrotem by zaczęły krążyć w silniku. Czyli co? Sami sobie psujemy silnik, sami sobie, tak? A producent mówi, nie no, 30 tysięcy możecie spokojnie jeździć i później znowu 30 tysięcy, tak? Bo takie są interwały, więc zmierzam właśnie do tej takiej trochę złudnego poczucia, że przy autach nowych się nic nie robi. Niestety przy nowych autach trzeba o wiele, wiele więcej rzeczy robić i tutaj mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, wiele więcej rzeczy robić niż przy starszych samochodach, które po prostu były już sprawdzone technologicznie i tak zwane objechane przez nas.
18: Ostatnie pytanie, a co w przypadku tak zwanych nadgorliwych kierowców? Na przykład mój tata, on przyjeżdża do mechanika, to on się czuje jak w Disneylandzie. On zadaje milion pytań, on chce wypić kawę, co z takimi? Czy mechanicy ich lubią, czy wręcz odwrotnie?
17: Radzimy sobie, mamy taki duży młotek. Oczywiście żart. Nie, świadomy klient, ja wiem, że są różni ludzie. To bardziej pytanie do psychologa, żeby podzielić tych ludzi, takich, którzy gawędziarzy, którzy przychodzą, tak, są też właśnie apacze, tak, a nie, tylko sobie patrzę, ale powiem tak, jeżeli jest klient świadomy, jeżeli chce przyjść, dopytać się, to po to tu jesteśmy. Tak naprawdę my jesteśmy w służbie, no nie tyle narodu, co w służbie właśnie ludzi, tak, do tego, żeby ewentualnie wyjaśnić, uspokoić, albo zareagować wtedy, kiedy musimy zareagować. I wolę ludzi, którzy są nadgorliwi, wolę ludzi, którzy przychodzą i się dopytują, niż tacy, którzy szerokim łukiem obchodzą. To tak samo jak z dentystą, tak? No też mam znajomych, które jak się ząb złamał, to autentycznie przykleili go na superglue. No, są różne przypadki i jeżeli chodzi o kwestię taką, lepsza prewencja niż leczenie. Lepiej szybciej się czymś zająć, być świadomym tego i chociażby tak jak standard w naszym warsztacie jest taki, że no właśnie, przy wymianie sezonowej opon, mechanik za każdym razem dokumentuje wszystko, co znalazł, więc można sobie spokojnie to zobaczyć. I teraz takiej osobie, która jest właśnie dla jednego nadgorliwa, dla drugiego będzie to osoba dociekliwa, będzie to osoba świadoma. Ja jeżeli taką rzecz pokażemy klientowi, a często też wysyłamy, może sobie w kapciach wieczornie spokojnie popatrzeć, poczytać i przyjeżdżasz wtedy na konkretną rzecz. Ale też i to jest prawidłowe zachowanie. To jest właśnie to, że mamy edukować ludzi, bo
18: na pewno... Czyli to jest też odpowiedzialność po prostu.
17: Tak, oczywiście. Praca mechanika jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Dbamy o to, żeby o bezpieczeństwo. I cofnę się do tego, co powiedziałem na temat a ile to kosztuje, tak? Ja mówię, no dobra, a ile kosztuje twoje życie? To jest życie twoich dzieci, tak? Tego się nie da przeliczyć. Więc praca mechanika jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ samochodów, naprawdę ten wolumen samochodów wzrasta. I to widać rok do roku wzrasta. Fajna jest tendencja taka, że auta pomimo tego, że średnia rośnie, że ten wiek rośnie, to ludzie wolą je naprawiać, wolą utrzymywać w naprawdę dobrej kondycji i dalej użytkować.
18: Czyli podsumowując, odpowiedzialny mechanik, odpowiedzialny kierowca i mamy raj na drogach.
17: I mamy raj na drogach. Znaczy, no to byłoby tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale pewno życie nie jest tylko czarno-białe, nie jest zero-jedynkowe, ale tak byłoby idealnie. I tutaj się kłania właśnie ta potrzeba wymiany. Dla jednego świadomego człowieka, który właśnie to posłucha, to mam nadzieję, że systematyzujecie sobie kwestię podczas tego, słuchając tego, że naszą rolą nie jest tylko i wyłącznie przewalanie jak najszybciej opon i zrobienie jak największej kasy, tylko kwestia jest, przynajmniej w moim warsztacie, i wierzę w to, że takich warsztatów jak mój jest bardzo dużo, które budują świadomość klientów, którzy mówią o tym, że skończyły się czasy, kiedy jeździliśmy co najwyżej 80, 100, 120 na godzinę. Dzisiejsze samochody są prawdziwe potwory. I to mówimy tutaj o nawet małolitrażowych samochodach, które potrafią rozwijać naprawdę bardzo duże prędkości. I tutaj każde małe niedociągnięcie podczas dużej prędkości po prostu auto nie wybaczy. Jeżeli coś się nie zrobi, to możemy mieć, to mogą być pierwsza i ostatnia szansa, tak, na to, żeby podczas wizyty w warsztacie naprawić to i mieć spokojną głowę. I tego Wam życzę, jak najwięcej spokojnych powrotów do domu. Dzisiaj mówimy, że jeździmy tylko po mieście, a za chwilę się okazuje, że wyskoczył nam bardzo długi wyjazd, tak? A wtedy auto po prostu nie może nas zawieźć.
13: Magazyn lokalny.
16: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Politechnika Gdańska otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G. To inwestycja, która pozwoli przyjrzeć się możliwościom, jakie daje sieć najnowszej generacji. Z laboratorium skorzystają nie tylko naukowcy, lecz także niezależne startupy czy firmy. Zapraszamy Was na krótką wycieczkę po tym miejscu.
19: To jest nowa technologia, nowa generacja sieci, ogólnie rzecz biorąc, telefonii komórkowej, z tym, że my mamy jakby taką perspektywę prasową, operatorską. Natomiast w naszych laboratoriach w sumie my mamy laboratorium 5G, natomiast to ze względów formalnych zostało podzielone na trzy jakby takie podlaboratoria. Laboratorium sieci 5G i tutaj dysponujemy rozwiązaniem łączącym wszystkich, rozwiązaniem, które pozwala nam połączyć wszystkie praktycznie największe ośrodki akademickie siecią 5G i wykonywać wspólne badania. Czyli to jest laboratorium sieci 5G. Mamy laboratorium symulatorów i emulatorów i różnej aparatury pomiarowej związanej z tą generacją, czyli z sieciami 5G, i mamy tak zwane laboratorium otoczenia, gdzie możemy wykonywać różnego rodzaju badania, jako że mamy bardzo profesjonalny sprzęt i roboty, które pozwalają nam realizować różnego rodzaju zadania, nawet taki jak tutaj widoczny mini robot, który można by było odnieść do właśnie czegoś, co jest takim komponentem tego konglomeratu różnego rodzaju elementów składających się na 5G, czyli takie Industry 4.0, czyli przemysł 4.0, cokolwiek to znaczy. Ten robot może wykonywać, może analizować poszczególne komponenty, może po prostu dokonywać również ich tutaj wykorzystania. On zresztą będzie w trakcie pokazów również prezentowany. Z tym, że każde z tych laboratoriów otoczenia, które było budowane w ogóle w ramach całego konsorcjum, tych 6 jednostek liderem Politechniką Warszawską, ma swoją specyfikę. Każde z tych laboratoriów. W naszym przypadku my, z uwagi na to, że jesteśmy nad morzem, w związku z tym jakby duży nacisk położyliśmy na komunikację pomiędzy pojazdami nawodnymi. To są właśnie drony nawodne, czyli drony pływające, które mogą być, prawda, wykorzystywane do komunikacji nawodnej. No, oczywiście może na morzu trudno byłoby myśleć o tej komunikacji, jako że tam są większe fale, ale my mamy również w ramach ośrodka politechnicznego w Czarlinie nasz taki przyczółek badawczy, mamy platformę pływającą, no i myślimy również o wykorzystaniu właśnie na tego typu akwenach tych dronów. Chciałem powiedzieć, że przed laty, kilka lat temu skończyliśmy projekt, który się nazywał Net Baltic, gdzie między innymi pan Michał Heft, pan doktor Heft opracowywał założenia architektury takiego właśnie systemu wspomagającego e-nawigację szerokopasmowego, heterogenicznego, no, czyli różnorodne technologie. No i staramy się właśnie kontynuować tę tematykę, wykorzystując również do tej komunikacji właśnie technikę 5G, czyli coś nowego. Nowe obszary, troszeczkę, prawda, jakby inny zakres możliwych do wykorzystania częstotliwości, no i trochę inna również kwestia organizacji pracy.
20: To są autonomiczne jednostki pływające, które wyposażone są w napęd oraz jednostkę sterującą i my do tego dokładamy nasze systemy transmisyjne po to, żeby zapewnić komunikację pomiędzy nimi oraz żeby opracowywać misje, których celem jest rozprzestrzenienie zasięgu sieci bezprzewodowej nie tylko na ten pierwszy przeskok pomiędzy stacją bazową na brzegu, ale również dalej przez taką sieć komunikacji meshowej pomiędzy nimi, na przykład na potrzeby systemów pomiarowych jakości wody, parametrów wody. Pracujemy z Instytutem Oceanologii po to, żeby, tak jak już powiedziałem, pracować nad systemami pomiaru jakości wody. Tak? Oni tam są specjaliści, chemicy, fizycy morza. Oni mają pewne teorie dotyczące na przykład chorób ryb niektórych i potrzebujemy systemu pomiarowego, który pozwoli nam na analizę tych hipotez i między innymi te nasze rozwiązania mają im pomóc zgromadzić te dane pomiarowe i analizować to, co się dzieje w naszym środowisku. Pewne ograniczenia występują w dostępie do danych. Tak? Realizując pomiary parametrów wody na morzu, czy nawet na wodach przybrzeżnych, dostęp do danych jest bardzo ograniczony. Do tej pory było tak, że najczęściej specjalna łódka, statek musiał podpłynąć do boi pomiarowej i ktoś fizycznie musiał podpłynąć. Małą łódeczką zebrać te dane, one były transportowane do naukowców, którzy się tym zajmowali. Systemy takiej transmisji czasu rzeczywistego albo prawie czasu rzeczywistego, no mogą bardzo usprawnić ich pracę, tak? Oni dużo wcześniej byliby w stanie wykryć pewne anomalie, zauważyć pewne prawidłowości i reagować.
19: Różnych systemów, bo tutaj jest właśnie też uruchamiany pod kontrolą tutaj pana doktora Hefta, ten pojazd właśnie poruszający się. On ma zarówno kamerę, która jest kamerą, prawda, pozwalającą na zbieranie obrazu wokół tego, takie specjalizowane urządzenie radarowe, lidar, pozwalające, prawda, na też lokalizację. Także to jest zupełnie nowa teraz, no, z uwagi na wykorzystanie tej techniki, technologii 5G i na pewno otwiera nowe perspektywy możliwe, prawda, do jakby też jakieś kierunki badawcze. Oczywiście mówiąc tak dość kolokwialnie i szeroko ujmując tę technologię, więc w stosunku do czwartej generacji, która, prawda, nazywała się LT Long Term Evolution, ona poprawia parametry wydajnościowe, bo to jest kilkanaście nawet razy większa szybkość przekazu informacji, czyli to mamy tak zwany Enhanced Mobile Broadband, tak się to nazywa. Mamy też takie specjalizowane obszary związane właśnie z tą technologią i częściowo my je pokrywamy, bo to jest komunikacja pomiędzy różnymi urządzeniami, sensorami i urządzeniami wykonawczymi i to się mówi o Massive Machine Type Communication, czyli taka komunikacja komunikacja pomiędzy urządzeniami. Nie koniecznie człowiekiem i urządzeniem, a pomiędzy urządzeniami. I taki trzeci obszar, który jest jakby wkomponowany w tę technologię 5G, to jest obszar, który się nazywa Ultra Reliability Long Low Latency, czyli taki obszar, który jest związany z zapewnianiem bardzo krytycznych warunków transmisji, czyli niezawodność bardzo wysoka oraz niewielkie opóźnienia, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji. W szczególności wtedy może się odbywać przetwarzanie tak zwane na brzegu, czyli blisko użytkownika, czy właśnie jakiegoś systemu końcowego, który korzysta z tej komunikacji. Tutaj się mówi o właśnie takich bardzo ograniczonych, aczkolwiek trudnych do zrealizowania oczywiście, bo być może, że to jeszcze jest też kwestia rozwoju tego systemu w przyszłości, ale nawet jednomilisekundowe opóźnienia, czyli na przykład w procesach technologicznych, gdzie prawda, musimy realizować bardzo szybko różnego rodzaju działania, na przykład jakaś, nie wiem, produkcja stali, jakaś stalownia, czy jakiś proces technologiczny na taśmie, gdzie właśnie ta inspekcja i ta realizacja montażu musi być szybka, ale również w obszarze medycyny, prawda, jeżeli chodziłoby o jakieś właśnie nadzorowane wykonywanie operacji, zabiegów, no to oczywiście czas jest kluczowy. Więc 5G jest takim być może jeszcze nie do końca zrealizowanym w pełni rozwiązaniem systemowym, ale jest to rzeczywiście coś nowego. I na zakończenie może chciałem powiedzieć coś jednego wypuklić, że taką właśnie jakby nową jakością 5G jest to, że praktycznie wszystkie funkcjonalności są w postaci logicznej, programowej przedstawione. Tu się mówi o tak zwanej software-based architecture. To jest takiej architekturze, która z natury ma właśnie te wszystkie funkcjonalności związane z właśnie oprogramowaniem, prawda, no i tutaj daleko posuniętą wirtualizacją różnego rodzaju zasobów. Komora taka, której możemy badać różnego rodzaju zjawiska propagacyjne, związane z częstotliwościami, na które no, niekoniecznie musimy mieć pozwolenia UKE, czyli innymi słowy możemy badać szerokie spektrum częstotliwości, czyli to są tak zwane pasma FR1, FR2. Tu możemy sobie to wszystko spokojnie
1: izolować środowiska zewnętrzne.
19: Mamy tam oczywiście komponenty antenowe, taką stację, głowice radiowe, także możemy to realizować.
21: Mamy tutaj wystawę części sprzętu, który zakupiliśmy w ramach projektu. To jest głównie drony pływające, drony jeżdżące, systemy GPS, systemy pomiaru jakości powietrza. Wspólnie z IOPAN-em prowadzimy badania jakości wód na Morzu Bałtyckim, jakości powietrza, więc jest tutaj taki sprzęt, który jest wykorzystywany zarówno w projektach dydaktycznych, ten dron już jest wyposażony w przygotowany przez studentów zrealizowany projekt do pomiaru środowiska wokół, czy jeżdżąc zbiera dane dotyczące środowiska IoT, różnych systemów można monitorować. W oparciu o sieć G, czyli komunikacja z tymi dronami, sterowanie nimi odbywa się przez sieć 5G. To daje tą możliwość. To daje możliwość również prowadzenia badań typu przemysłowego. Dużo się mówi w tej chwili o przemyśle 4.0, czyli pełnej automatyzacji. Rozwiązania sieci 5G pozwalają na tworzenie na przykład lokalnych, prywatnych sieci 5G do zastosowań przemysłowych i sterowanie środowiskami przemysłowymi. I sprzęt, który posiadamy, pozwala budować tego typu demonstratory, prowadzić tego typu badania. Mamy tak naprawdę sprzęt umożliwiający badanie chyba wszystkich współcześnie przewidzianych aspektów wykorzystania sieci 5G. W większej lub mniejszej skali można tutaj przeprowadzić dowolne badania. Przykłady, no więc komunikacja dotycząca takiego Massive IoT, czyli wielkoskalowego systemu w internetu rzeczy, kiedy mamy bardzo dużo tych czujników, kiedy sieć 5G pozwala zbierać te dane. Mamy mnóstwo rozwiązań przemysłowych. Te roboty, które tutaj widać, mamy oczywiście jeszcze w laboratorium drugą część prezentacji, są robotami stosowanymi stosowanymi rzeczywiście w przemyśle. Mamy tam przemysłowe systemy różnych producentów. Pozwalają budować środowiska takie jak rzeczywiste. Mamy sieć 5G rozpiętą w terenie Politechniki Gdańskiej, co pozwala przeprowadzać badania terenowe. Mamy tutaj kilkanaście stacji bazowych, mamy przenośne stacje bazowe, mamy systemy takie, w których można sieć 5G rozstawić w terenie. Pojechać, że tak powiem, do lasu. Mamy koncesję na częstotliwości w gminie Kościerzyna. Tam mamy również ośrodek na jeziorach Wdzyckich umożliwiający badania na wodzie i mamy tam systemy, które można rozstawić terenowo, przeprowadzać takie badania również w terenie. Możemy pomóc z jednej strony wszystkim naukowcom, którzy chcieliby robić cokolwiek w zakresie 5G, ale my nastawiamy się na to, że jesteśmy w stanie pomóc małym, dużym i wielkim firmom, i takie zainteresowanie już widać, do przeprowadzania dowolnych eksperymentów w sieci, która jest zbudowana dokładnie tak samo jak sieć produkcyjna, natomiast w której można przeprowadzać dowolne modyfikacje, bo ona nie pracuje produkcyjnie, nie obsługuje miliona czy 10 milionów klientów, tylko obsługuje tych kilku klientów, którzy będą potrzebni do tych badań, więc jest to doskonałe środowisko badawcze właściwie do wszelkich zastosowań. Ja nie wiem, czego się bać. Ja nie wiem, czego się bać tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, ono się nie różni od rozwiązań, które funkcjonują w tej chwili. Pasmo częstotliwości jest bardzo zbliżone. Przesunęliśmy, co prawda UKE w tej chwili uruchomiło częstotliwości z 2, powiedzmy 600 na 3600 GHz, ale to jest dalej to samo pasmo. W Polsce w ogóle nie funkcjonuje to pasmo mikrofalowe FR2. To są te same zastosowania, które znam od lat. A myślę, że nie ma już nikogo, kto wyobrażałby sobie życie bez łączności, bez smartfona, bez bycia online non-stop. To tyle tylko, że powiększa pojemność, pozwala na podłączenie kolejnych dziesiątków milionów urządzeń. Mówimy o internecie rzeczy, właśnie o przemyśle 4.0, dla których nie było miejsca w obecnych sieciach. One nie były przystosowane do obsługi właśnie takiej masowej urządzeń. Sieć 5G daje tą możliwość. Daje możliwość nie tylko tego, co reklamują operatorzy, bo oni rzeczywiście, mówiąc może niepopularnie, mają pewien problem, jak sprzedać to 5G klientom, bo tam nie ma takich prostych, nowych usług dla klienta końcowego. Tutaj nie pojawią się nowe połączenia wideo, czy lepiej działające sieci społecznościowe, bo to już wszystko świetnie działało w sieciach 4G. Tak naprawdę 5G to jest rewolucja.

0: zrobione badania. Ta klatka Faraday oczywiście działa w dwie strony, to znaczy nie tylko nic stąd nie wydostanie się na zewnątrz. Jak zamknę drzwi, nie będzie pani miała zasięgu. W tej chwili będzie. Ciekawostką może jest to, że do działania telefonu komórkowego wystarczy taki niewielki otwór jak ten wentylacyjny, czyli 10 na 10 cm, żeby telefon działał w środku. Natomiast w chwili, kiedy to zasłonimy, telefon komórkowy, jakiekolwiek środki łączności przestaną działać. To samo jest z tym sprzętem, czyli można tutaj zestawić taką sieć badawczą i prowadzić badania, których nie da się przeprowadzić na zewnątrz po to, żeby nie zakłócać na przykład sieci funkcjonujących.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Są między kabaretem a stand-upem, współpracują z publicznością i nie mają scenariusza. No i fajnie, to krzyżówka trójmiejskich aktorów, którzy pokochali sztukę improwizowaną. Jak odnaleźć się na scenie, nie mając wcześniej napisanego tekstu? Czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No i czy w impro są tematy tabu? O to zapytałam Leszka Ludwickiego i Marcina Kozłowskiego z ekipy No i fajnie.
3: Ja jestem Leszkiem Ludwickim, robię impro, między innymi stand-upy, gram dla dzieci, prowadzę zajęcia, ale dzisiaj jestem improwizatorem.
4: Marcin Kozłowski, ja w wolnym czasie zajmuję się muzyką, a tutaj z Leszkiem na scenie występuję w spektaklach improwizowanych.
2: I masz jeszcze profil na naszej klasie.
4: I miałem profil na naszej klasie, to na pewno.
2: Od tego się wszystko zaczęło, ale dobra, u was zaczęło się od tego, że powiedzieliście no i fajnie, podobno.
3: Tak jest. To w zasadzie nie był, to było oficjalne, o tak, oficjalny początek, bo to w zasadzie ja jestem tutaj demonem całego tutaj zapoczątkowania, gdyż robiłem sobie wcześniej impro jeszcze z inną grupą poprzednią, mówimy, która się rozpadła z przyczyn komunikacyjno-demograficzno-społecznych zmian.
2: Bardzo ładnie powiedziane. Tak. Po prostu mi wkurzyli.
3: Tak, no. I miałem głód robienia rzeczy i zacząłem stalkować moich znajomych na Facebooku. Przegląd zrobiłem znajomych, którzy robią fajne rzeczy, którzy są kreatywni, którzy są super, którzy są fajni, którzy są śmieszni.
4: Oj, przestań.
3: I przez przypadek jeszcze był Marcin.
2: Zostałeś wystalkowany.
3: No. I zebrałem taką ekipkę. Najpierw trzymałem ich w piwnicy bardzo długo, było ich więcej, nie wszyscy przeżyli, ostało nas się trochę mniej. No i potem stwierdziliśmy, że gra się nam dobrze, przyjemnie i wtedy powiedzieliśmy sobie no i fajnie i zaczęliśmy już oficjalną działalność sceniczną.
2: No dobra, ale skąd w ogóle pomysł na improwizację?
3: Bo wcześniej to robiłem i było fajne.
4: Też spotkaliśmy się na warsztatach improwizowanych, które odbywały się na Politechnice Gdańskiej i tam wspólnie eksperymentowaliśmy z tą, powiedzmy, dziedziną sztuki, a oprócz tego też myślę, że swego czasu oglądaliśmy wszyscy takie amerykańskie show, które nazywa się Whose Line Is It Anyway? I ono było inspiracją dla wielu osób, żeby wejść w tę dziedzinę. Także te dwie rzeczy najbardziej. A potem, no, jak zobaczyliśmy siebie nawzajem gdzieś na tych warsztatach, to też łatwiej by nam było ocenić, z kim chcemy bardziej się jakoś spotykać częściej, a z kim nam nie do końca po drodze. I tak Leszek odezwał się do kilku osób, żebyśmy może spróbowali zrobić coś wspólnie. Mhm.
2: No ale wytłumaczmy naszym słuchaczom, gdzie jest improwizacja między stand-upem a kabaretem? Gdzie to umiejscowić? Czym to się różni?
3: No tak po środku mniej więcej. To znaczy, no co? Przede wszystkim w stand-upie, jak i w kabarecie, to masz przygotowany tekst. Masz napisany tekst, przygotowane żarty, nagadane to i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas jest carte blanche, nie mamy nic przygotowane, żadnego konceptu, w sensie historii, scenariusza, o czym chcemy gadać i tak dalej. Wszystko bierzemy ad hoc od publiczności na żywo, na występach. Oni podrzucają nam inspiracje i z tego, co oni nam podrzucają, wytwarzają się te historie, skecze, czasem historie, czasem skecze, bo są zasadniczo dwie formy. Są krótkie formy i długie formy. W najbardziej telegraficznym skrócie długa forma to jest fabuła, spektakl komediowy, taki godzinka, półtorej, zależy jak zejdzie, który

0: Ma ciągłość, linię fabularną, są różne postaci, ich perypetie i tam szukamy w tym w czasie tworzenia tego komedii. A krótkie formy mają swoje zasady i reguły, które nas ograniczają w pewien sposób, stawiają przeszkody, z którymi my się borykamy w trakcie i to już też samo z siebie powoduje komedię i one są takie krótsze, te 3-5-minutowe.
1: Ale to mi się wydaje diabelnie trudne, bo nauczyć się tekstu, no to okej, rozśmieszymy tę publiczność, a tutaj nie mamy pewności, czy ona złapie ten żart.
2: To prawda i dlatego na pewno dużą wartością jest to, żeby poznawać publiczność. To znaczy, musimy potrafić ich wyczuć, wiedzieć, z czego się śmieją na początku, czyli my na początku spektaklu trochę ich tam badamy. Staramy się rzucać jakieś rzeczy, patrzymy, jak reagują. Kolega lubi stalkować, więc tak naprawdę...
0: To nie byłem ja. To była historia.
2: Tak naprawdę wiemy...
1: Po prostu Pegasus jest wypuszczony.
2: Tak naprawdę wiemy dokładnie, kto siedzi gdzie na publiczności, mamy na nich haki, jak nie będą się śmiać, to ich dojedziemy po prostu. Ale tak bardziej serio, to faktycznie nie dla każdej publiczności gra się tak samo. Dodatkowo, i to też jest fajne, że uczymy się wyczuwać ich po prostu już tak instynktownie, czyli nie musimy na nich patrzeć, nie musimy ich koniecznie jakoś aktywnie słuchać. Po prostu w trakcie grania mniej więcej nasłuchujemy, co się dzieje i od razu reagujemy. Akcja, reakcja. Dzięki temu dość szybko staramy się wpasować w to, czego oni oczekują od nas, ale też w ramach tego, co my chcemy zagrać.
1: Mhm, ale macie jakiś taki punkt zapalny. Wychodzimy na scenę, zaczynamy od, nie wiem, jakiejś wrzutki, jakiejś zaczepki, jakiegoś pytania i od tego tak to płynie?
0: Zależy od formy. Zasadniczo zaczynamy od dżingla naszego. To jest rzecz, która jest stała. A potem, no, zależy, co aktualnie gramy. Jeśli gramy na przykład krótkie formy, to wtedy robimy jakąś rozgrzewkę z publicznością, bo impro też jest sztuką żywą. To jest jej olbrzymi atut, że ta energia skacze jak ping-pong między nami a publicznością i publiczność się lepiej bawi, tym nam się lepiej gra, tym im oni się lepiej bawią, tym nam się znowu jeszcze lepiej gra i to sobie tak krąży i się trochę napędza. Właśnie jakaś rozgrzewka, bardzo prosta, typu drzemy mordę, hałas-szałas, robimy jakiegoś tam i liczymy naprzemiennie na 1, 2, 3, różne rodzaje rozgrzewki, tak żeby publiczność też się trochę rozruszała. No i jak oni się już trochę rozruszają, to wtedy wchodzimy w jakieś gry, typu, nie wiem, najprostsza gra do tłumaczenia w impro to jest na przykład gra tylko pytania. Polega na tym, że my aktorzy grają za pomocą tylko pytań. Okay. Prowadzą historię, fabułkę i tak dalej. Jeżeli ktoś za długo myśli albo powie zdanie twierdzące, co się zdarza, wbrew pozorom nie jest łatwe grać samymi pytaniami, to wtedy jest buu i osoba schodzi na koniec i wchodzi następna osoba, gra nową scenkę i wtedy bierzemy inspirację, pytamy właśnie publiczności, gdzie ma się dziać ta scenka. I wtedy na przykład bierzemy stację kosmiczną i mamy 3-4 scenki na stacji kosmicznej. Wyczerpuje nam się temat, bierzemy dobra, następna scena.
2: Tak, mamy stację kosmiczną i mamy dwie postacie. Ja mówię, gdzie lecimy? Leszek odpowiada.
0: Coś śmiesznego na przykład.
1: Dobrze wam to wyszło.
2: Super wyszło, ale na przykład mamy też coś takiego jak dwugłowy ekspert, w którym mówimy pojedynczymi słowami i jednak całą wypowiedź konstruujemy naprzemiennie.
1: Ale to jest niesamowite, bo tego nie da się powtórzyć, czyli każdy spektakl, nie wiem czy mogę tak to nazwać, jest wyjątkowy.
0: Spektakl show. Dokładnie tak, jest wyjątkowy, niepowtarzalny, nie da się go powtórzyć, choćby skały wiadomo co, to się nie da, absolutnie się nie da.
2: Ale co, bo ja nie rozumiem.
1: Jesteśmy w palecie to akurat.
0: Choćby skały stały.
1: Okej. Okay. No dobra, a czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No bo jak przychodzi taki człowiek na wasze show, no to on musi mieć trochę dystansu do siebie, no jak go zagadniecie, zapytacie o coś, on nie może siedzieć i milczeć.
2: No i właśnie tutaj, przynajmniej to będzie moja opinia, ale jak sobie tak patrzę na wskroś, na tę publiczność najczęściej, to nawet jeżeli zdarzy się jakaś osoba, jedna czy dwie, które powiedzmy, nie do końca chcą się śmiać z siebie, albo w ogóle generalnie przyszły tak trochę oceniać bardziej niż się śmiać, to cała reszta jednak jak idzie na występ komediowy, no to przyszła się bawić, przyszła się śmiać, przyszła na rozrywkę, przyszła odreagować po ciężkim tygodniu i w związku z tym zdecydowana większość stara się angażować, dobrze bawić i jest w tym z nami. A jeżeli dwie czy trzy osoby będą, powiedzmy, troszeczkę mniej zadowolone, no to no trudno, no nie jesteśmy w stanie trafić do każdego od razu. Więc, ale myślę, że mają dla siebie dystans.
0: Cóż tutaj. Za piękna wypowiedź z puentą na koniec, że mają jednak dystans do siebie.
1: Pięknie.
2: Tak.
1: Prawie jakbyś napisał rozprawkę.
0: Tak. Mają dystans definitywnie, tak jak mówił Marcin, przychodzą z nastawieniem, żeby się bawić. Nawet na prostym przykładzie ostatnio tak samo się bawią na żarty polityczne z lewej strony i tak samo się dobrze śmieją na żarty polityczne z prawej strony.
1: No właśnie, więc... to było moje kolejne pytanie. Czy są jakieś tematy tabu, których lepiej nie poruszać, żeby nie urazić?
2: I to zależy z którą publicznością. Z jedną publicznością to będzie polityka, z drugą, nie wiem, seks. No jak gramy w przedszkolu, to seks to tak właśnie
1: średnio
2: przeoszczędzamy.
0: Tak.
2: Polityka też tak nie wchodzi do końca. No ale w każdym razie, więc zależy od publiczności i to są te rzeczy, te subtelności, które trzeba wyczuć. Raczej staramy się nie przeginać z polityką.
0: Są rzeczy, których na przykład nie chcemy grać, albo raczej się ich unika, bo po prostu są mroczne, nie? A to jest raczej wesoła sztuka, fajna komedia. No, ludzie przychodzą się bawić, więc chcemy im dostarczyć rozrywkę, a nie jakiś katarzys. Jak chcesz katarzys, to idziesz do teatru, a nie na impro, nie?
1: Mhm. A są takie tematy pewniaki, które zawsze bawią, że po prostu wrzucicie to i wiadomo, że będzie beka.
0: Totalnie są.
2: Wejherowo?
0: Wejherowo. Numer jeden w Gdańsku.
1: A przyjeżdżają z tego Wejherowa?
0: Śmieszy nawet bez żartu, Wejherowo.
2: Tak, w ogóle nie trzeba nic, wystarczy, że powiesz Wejherowo.
0: Po prostu.
2: I wszyscy śmieją. Trochę jak, nie wiem, czy ja mogę na antenie, ale...
0: Zdradzać sekret.
2: Nie? Jak powiesz, to też się wszyscy śmieją.
0: Chociaż nie zawsze. To no, ja mam, ona musi być z wyczuciem jednak, ta pani. Mhm. Najstarszy zawód świata musi paść z wyczuciem jednak.
2: Tak.
1: Takie soczyste musi być.
2: A najpiękniejsze miasto na świecie nie musi być z wyczuciem. Po prostu.
0: Absolutnie, wystarczy
1: po prostu
0: powiedzieć
1: wejherowo.
0: No też proste żarty śmieszą, fekaliczne.
1: To zawsze bawi.
0: Więc są rzeczy, które są łatwe w graniu, że tak powiem.
1: Nie? No dobra, ale ile czerpiecie ze swoich...
2: Przepraszam, chłop przebrany za babę, jeszcze to musiałem powiedzieć.
1: Aha, to tak, to standard.
0: No. Że my się nie przebieramy.
2: Tak, ale no chłop grający babę w naszym przypadku, tak?
1: Okej, to jest pewniak.
2: Tak, facet, który powie coś wysokim głosem, tak.
1: No dobra, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład wychodzicie, staracie się, gimnastykujecie, wiecie o co chodzi, i nagle ta publiczność siedzi. I tak wiecie, no, tak trochę gęsto się robi, nie?
0: Niestety się zdarza. Na szczęście rzadko, bardzo rzadko. Impro to jest mięsień, generalnie, zasadniczo. Im częściej się go używa, tym jest sprawniejszy, tym to przychodzi łatwiej, prościej. I impro ma też taką specyfikę, że sky is the limit. Nie ma limitu. Można, jest przy tym piękne, że na przykład może wyjść totalny amator, ktoś, kto nigdy nie robił improwizacji, nie trenował, nie zna technik, nie zna, nie ma narzędzi do tego. Zagra z kimś, kto ma i to będzie najlepsza scena improwizacyjna na świecie. Szanse są jak 1 na miliona, ale jest taka szansa, że tak się może wydarzyć. Więc ta górna poprzeczka jest absolutnie, no nie ma jej. To zależy od dnia, od formy, od wielu mnóstwa czynników, jakie masz przemyślenia, jakie masz zdarzenia w ciągu dnia, mnóstwo rzeczy. Natomiast my przez treningi pod krew, łzy i na treningu staramy się podnieść ten poziom najniższej poprzeczki, tak żeby to nie spadało poniżej pewnego poziomu. I to się udaje. Natomiast czasem jakiś dziwny splot, wydarzy się rzecz, która nie siada. Ostatnio była taka sytuacja rok temu, za co jest mi wstyd do dzisiaj. To był spektakl, w którym wykorzystywaliśmy sztuczną inteligencję.
1: I na co ci to było?
0: Na co to było, tak. Więc sztuczna inteligencja nie umie robić
1: nie umie
0: podkładu do impro. Nie. Zrobiła też nam psikusa, bo wpisywaliśmy prompty, które były przewidywalne na próbach, a na występie generował nam je zupełnie inaczej, więc totalnie nam to jakby też rozchwiało pewien koncept.
2: Tak, ale to też jest to, co teraz, o czym wspomniałeś, to przyszło mi do głowy też taki aspekt jak eksperymentowanie. Jakichś takich nowych formatów, nowych tematów, nowych źródeł inspiracji, tak jak ten ChatGPT, czy co, nie wiem, jakieś TikToki, czy cokolwiek. Jakby staramy się brać z tego, co tylko jest na rynku, co nam przyjdzie do głowy. No okej, jeżeli byśmy grali zawsze dokładnie tę samą formę, czyli załóżmy te gry, które mamy już ograne, no to bylibyśmy w tym naszej bezpiecznej bańce. Natomiast no, staramy się poza nią wychodzić i wtedy istnieje na pewno większe ryzyko, że coś się nie uda, że coś się rypnie, nie? Ale właśnie ćwiczenie tych podstawowych mechanizmów komedii, sztuki opowiadania historii, takiej bardzo, bardzo prostej w stylu jest bohater, ten bohater musi coś przejść, prawda, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Mając to, możemy po prostu dbać o to, żeby ten poziom żadnego ze spektakli, nawet tego, który będzie całkowicie jakimś takim eksperymentem, nie spadł poniżej tej poprzeczki.
3: Magazyn lokalny.
1: I ponownie Dominika Bakura, wracamy do rozmowy z aktorami ekipy No i Fajnie. W tej części porozmawiamy o tym, czym się inspirują, przygotowując swoje show, o jakich scenach marzą i czemu impro ma problem, by przebić stand-up. Posłuchajcie. A jak często inspirujecie się swoimi historiami? Wiecie, takie, nie wiem, rodzinne, przyjacielskie anegdotki, które wydarzyły się w życiu, no, choćby w Mezowie, no, tam podejrzewam, że można by było wiele opowiedzieć.
2: Ja, wydaje mi się, że ze swojej perspektywy biorę czasami jakieś tematy, które mnie faktycznie bawią na co dzień i patrząc na ludzi i tylko chyba bardziej inspiruję się jednak...
1: Bo to jest takie ryzyko, że opowiesz o kimś i ta osoba to usłyszy.
2: No, ale to się i tak zawsze trochę przekształci, prawda? I tak przecież występując na scenie zawsze trochę opowiadamy o sobie i sprzedajesz jakieś rzeczy ze swojego życia trochę bardziej świadomie albo trochę mniej świadomie. Same postacie, które tworzę, szczególnie w długich formach, bo w długiej formie masz opcję na 1,5 godziny na to, żeby tworzyć jedną postać często, więc możesz dać jej jakieś drugie dno, powiedzmy, cokolwiek, to tam tak. Natomiast w grach to są już bardziej krótkie jakieś spostrzeżenia, żarciki, które widzieliśmy.
0: Ja bym powiedział, że ryzyko jest bardzo małe, żeby w ogóle to się wydarzyło, bo przede wszystkim w impro grasz z partnerem i on nie zna twojej historii, którą ty masz w głowie, więc reagujesz na bieżąco, więc jakiś tam element może się pojawić tego, no nie jest to napisane, nie jest to stand-up, nie jest to kabaret, gdzie można wziąć jakąś sytuację jeden do jednego, trochę ją podkręcić i tam opowiedzieć ją, no to tutaj tego ryzyka nie ma, no bo... No
1: ja uważam, że dziewczyny stand-uperów mają, krótko mówiąc,
0: tak, no...
1: I tak dalej. Ale nie?
0: Wiadomo. U nas tego nie ma, bo może ja sobie mam jakiś element historii w głowie, który odtwarzam, ale wtedy partner reaguje w jakiś inny sposób i już to idzie w inną stronę. Więc to nie jest jeden do jednego. U mnie to działa tak, czasem zauważam, że po prostu tematy, którymi aktualnie się zajmuję, które mnie interesują, które zgłębiam, albo jakieś rozmowy, które odbyłem, to jeśli w jakimś tam kontekście są podobne, to czasem tak automatycznie, szczególnie jeśli to były super błyskotliwe i zajebiste przemyślenia, to wtedy to rezonuje gdzieś tam.
2: Ale to bardzo rzadko.
1: Koza to gasi od razu. Wszystko niszczy.
0: To było 3 lata temu. Jeszcze wcześniej niż ten spektakl słaby.
1: No właśnie, a jakby, dobra, okej, mamy tego partnera, ty mówisz super błyskotliwą rzecz, mówisz, ale będzie dobrze, a ten to wszystko psuje.
2: Po to ćwiczymy razem, po to występujemy razem, żeby mniej więcej się wyczuwać i przestrzegać pewnych zasad w granicach rozsądku, tak? No, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na scenę, rozwija ją, no to nie staramy się mu od razu sprzedawać lepa na twarz i mówić, nie, stary, a tak naprawdę to nie jest pokój, tylko stacja kosmiczna, jak ktoś już miał tutaj zarysowaną postać. A on jest w szpitalu. Także zupełnie no, w ten sposób nie działamy. Natomiast no, też nie dajemy sobie, jako że to jest świat trochę sztuki, trochę impro, trochę jakiejś takiej wolności, no, to nie dajemy sobie takich twardych ram, że nigdy nie mogę powiedzieć, nie wiem, nie, albo nigdy nie mogę czegoś zmienić. No mogę, no bawmy się tym, ale w momencie, w którym już bym, nie wiem, w ciągu jednego spektaklu 10 razy Leszkowi popsuł wszystko zupełnie.
1: To by cię zwolnił.
2: Prawdopodobnie tak. Dzięki temu zarabiałbym dokładnie tyle samo, co wcześniej.
0: Ja bym powiedział, że u nas się na pewno już tak nie zdarza, bo przez lata wspólnej pracy i pewnych właśnie wpojenia pojęć nie torpedujemy swojej historii. Gramy, wspieramy się na scenie. To też jest w impro piękne, co mi się bardzo podoba, że my się wspieramy na scenie. Ja staram się grać tak, żeby Marcin wyglądał jak najlepiej. Marcin robi to samo w stosunku do mnie, albo nie, że robić to sam. W każdym razie, no my się mega wspieramy i nawet jak ktoś się wysypie, to wtedy się ratujemy i z tego wychodzą też bardzo śmieszne rzeczy często. Czasem się ewentualnie może nie torpedujemy swoje historie, pomysły, ale challenge'ujemy je. Dajemy małą przeszkodę i wtedy to jest przyczynek do tego, żeby poszło to dalej.
2: Jak ja to bardzo lubię, puszczanie siebie nawzajem na miny, to jest piękne, ale to nie w stylu, że chcę popsuć scenę, tylko chcę ją jeszcze albo wzbogacić, albo właśnie, ty powiedziałeś, piękną polszczyzną zchallenge'ować.
0: Tak.
1: No właśnie, a jak często to wsparcie jest potrzebne w takich sytuacjach, kiedy mamy zły dzień, a wieczorem jest występ. I teraz trzeba dać z siebie wszystko, nabiegać się na tej scenie i być zadowolonym, uśmiechniętym, a w środku wiadomo, jestem wkurzony.
2: Niestety to się zdarza, po prostu.
0: Tak.
2: Ja zawsze biorę dla siebie tę radę, która jest już trochę oklepana, ale ona ze mną najbardziej rezonuje, czyli to, że weź to do postaci i staram się, jeżeli faktycznie w długiej formie jest to trochę prostsze, w momencie, w którym mam po prostu jakieś tam nieprzepracowane emocje, to one lądują w postaci i ona robi się albo dziwna, albo ma jakąś mroczną część, albo coś takiego. Jeśli chodzi o komedię, to ewentualnie staram się to w jakiś absurd ubierać, albo w ogóle się odcinać. Więc natomiast da się, czy zawsze, nie wiem. Myślę, że z dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że mimo wszystko był to ciężki występ, ale kilka razy więcej zdarzyło mi się, że to zadziałało. Mhm. I że to było super katarzis, akurat czego miało nie być, chciałeś zabronić, ale było.
0: Ty możesz.
2: Przepraszam.
1: No ale właśnie, to impro może być terapeutyczne dla was.
2: O jest. Tak, to, że nie powiemy tego teraz głośno, że to jest nie wiadomo jak wielkie katarzis dla każdego z widzów, to wcale nie oznacza, że dla mnie nie jest na scenie.
0: Mhm. Tak, no udany występ to jest super katarzis, razy 85. To jest mega, mega flow.
2: I Leszek to dokładnie wyliczył.
1: dokładnie, bo zdziwiła mnie ta liczba.
0: Wypisałem dokładny wzór na to. No u mnie też się zdarzyło, ale nie ma metody na to. Pamiętam, miałem taki bardzo, bardzo zły czas i był to festiwal, więc nie mogłem jakby też się wycofać, bo pewne zobowiązania i tak dalej. To był chyba najlepszy występ, jaki dałem impro wtedy, a byłem bardzo w mrocznym miejscu, więc da się. W trakcie raz w ogóle pojechałem na spektakl, jak byłem w tym mrocznym miejscu, więc nie ma metody. Nie ma jakiejś metody. No, to jest, niektórzy mówią o tym, na przykład zdarzyło nam się w zespole parę razy, że ktoś mówi: słuchajcie, mam jakby gorszy dzień, potrzebuję trochę uważności i opieki. I jest wtedy okej. Okay. Wiemy, mamy, robimy to, nie? Niektórzy czasem trzymają to w sobie, biorą to w postać. Kurde, nie ma uniwersalnej metody. Da się, jest to na pewno trudniejsze. Czasem pomaga, czasem nie, pewnie też, ale bardzo, bardzo to jest takie niejednoznaczne.
1: Mhm. A jaką publiczność lubicie najbardziej? Czy są to dzieci? No bo one są bardzo, powiedziałabym, szczere. One reagują dokładnie tak, jak impro by, można powiedzieć, oczekiwało. No bo są głośne, pytają, wiercą gdzieś wam.
0: Tak, no. Dzieci są bardzo wdzięczną publicznością. Żywą, prawdziwą, szczerą, reagującą. I dokładnie dla takich dorosłych najbardziej lubimy grać.
1: Dla tych, którzy są mentalnie dziećmi.
0: Tak.
1: A to nie jest tak, że sami trochę tacy jesteście?
0: Ja totalnie. Ja mam mentalnie z 8 lat.
1: Piona.
0: Max.
1: Ja 9.
2: No i weź się z nim użeraj.
1: Jeszcze nie płaci.
2: Ale jeśli chodzi o... No ja na przykład nie umiem grać dla dzieci za bardzo. Nie wiem, czy mogę się przyznać. Jak coś to wytniemy.
1: Jak coś to wytniemy, no.
2: Dobra. To ja nie umiem do końca grać dla dzieci. Ponieważ ja wchodzę za często w ironię.
1: Za często mówisz o seksie.
2: I tak, dokładnie. Nie, nawet nie. No bardziej chodzi o to, że dla mnie humor jest mocno skoncentrowany wokół ironii. A to... trochę za dużo, kuma. Nie?
0: Tak, no dla dzieci trzeba dziecka grać prościej, używać prostszych słów, niezabawy słowem.
2: Tak.
0: Dla dzieci na przykład jak gramy, to wtedy już bierzemy te rekwizyty jakieś, żeby one miały koneksję z postacią. Mhm. Więc to jest jakaś tam czapka wilka, pelerynka.
1: Wilka bawi, to no, jest jakby super sprawa.
0: Mamy wtedy przygotowane rekwizyty i w trakcie wcielamy się w postacie na bazie rekwizytów. Nie?
2: A, no ja bajek nie oglądałem, to dlatego
0: tak,
2: też.
0: Więc...
1: Jezu,
0: no.
1: Jak to, żadnych?
0: Na przykład Króla Lwa nie oglądał
2: nie
0: do
2: oglądałem.
0: Dzisiaj.
1: Spoko, ja też nie oglądałam.
2: Mulan nie oglądałem.
1: O nie, a to history?
2: To history widziałem.
1: No i bardzo.
2: Ale do Disneya nie ogarniam po prostu.
1: No to dzieci to tak średnio.
2: No, no właśnie, dlatego ja tam się staram nie mówić za dużo, jeśli chodzi o te dzieci, bo no niepotrzebnie. Ale to jakby to jest raczej moja słabość. No to nie mogę powiedzieć, to jest słabość dzieci, że one nie rozumieją tego, co ja chcę
1: dzieci są
2: przekazać.
1: Tak.
2: Nie?
0: No bardziej satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, impro jest granie dla dorosłych. Bo no, można więcej narzędzi użyć do tego, żeby stworzyć tą komedię czy historię. A do dzieci raczej prosto, trzeba się troszkę jednak ograniczyć, mimo wszystko. Ale jak gram spektakle dramatyczne dla dzieci, to jest super. To uwielbiam dla nich grać. Są przekochane, przeurocze, fantastycznie reagują. Top publiczność.
1: A na co dzień, na jakich scenach można was spotkać? Gdzie gracie?
0: Głównie w 107. To jest nasz dom, nasz home team. Tam się dużo rzeczy dzieje komediowych i my tam od wielu, wielu, wielu lat, od początku w zasadzie, grywamy. Przynajmniej raz w miesiącu można nas zobaczyć i aktualnie jeszcze w Indeksie, w klubu kawiarni. To są takie nasze dwa miejsca, w których głównie można nas aktualnie zaobserwować w działaniu scenicznym.
1: Mm-hmm. A są takie osoby, które przychodzą regularnie?
0: Mamy nawet takich freaków,
1: fanów,
0: których serdecznie pozdrawiamy i wysyłamy mnóstwo...
2: Dobrze, że pomachałeś.
1: To pomogło.
0: Mnóstwo serduszka, tak. Ale że pojawiło się to w intencji głosu. Którzy przychodzą na wszystko praktycznie.
1: I wtedy dla nich trzeba ciągle coś nowego, no bo oni już znają te wasze żarty.
0: No my cały czas gramy coś nowego, bo to jest tak jak na początku mówiłaś, że nie da się powtórzyć niczego. Więc za każdym razem mają nową, świeżą rzecz i przychodzą, nie nudzą się, jest chyba spoko. Skoro wciąż przychodzą po ilu? 7 latach?
2: 7 lat. No.
1: To jest dużo. A jak widzicie się za kolejne 7? Jaka scena byłaby dla was tą wymarzoną?
0: Ja mam swoją wymarzoną.
2: Jest Royal to... Albert Hall?
0: Nie. Przyziemnie. Filharmonia Bałtycka.
1: Okej.
0: To jest tak, to jest totalnie
1: lokalnie,
0: moje marzenie.
1: Lokalnie, patriota.
0: Tak.
1: Gdzie tam, jakie tam?
0: To
1: Alberty.
0: Jest zaawansowana
2: Wejherowska Filharmonia.
0: Historia.
1: Tam jest Kaszubska.
2: No, Kaszubska,
0: właśnie. Ja tam miałem... śmieszna historia, bo ja w Filharmonii Bałtyckiej miałem swój oficjalny sceniczny debiut improwizacyjny.
1: Myślałam, że powie, że sprzątał czy coś.
0: Swój debiut impro właśnie z tą
2: i zobacz, jak skończył.
1: No.
0: I mam takie marzenie wewnętrzne, mocne, żeby wrócić tam ze swoim pełnoprawnym impro i zagrać tam.
2: Tak, ale no, te duże miejsca to jest bardziej takie coś, co byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast czy to będzie największy fan, największa zabawa dla nas, występ na takim wielkim wydarzeniu? Pewnie więcej stresu, inaczej zupełnie się gra. Myślę, że te swojskie występy, które mamy tutaj na te kilkadziesiąt osób, możliwe, że będzie ciężko je przebić kiedykolwiek, jeśli chodzi o poziom endorfin, który jakby dostarczamy sobie nawzajem.
1: No ale patrząc na to, jak w Polsce sławny zrobił się stand-up, to impro też ma szansę.
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Bo już tłumaczę, jest bardzo dużo czynników, które się na to składa. Przede wszystkim pierwszy, tak, podstawowy.
2: Masz minutę.
0: 8. Impro w Polsce jest dłużej niż stand-up.
1: Okay.
0: To jest już dłuższa sztuka, która jest bardziej, no jest dłużej u nas trwa rozwijanie impro niż stand-upu. Stand-up jest młodszy, więc już stand-up przekroczył impro w kontekście popularności tego i tak dalej. No i rzecz zasadnicza, główna, impro jest sztuką żywą, ma ten żart sytuacyjny. Bardzo dużo impro traci poprzez szkieło oko kamery. Stand-up, niektórzy nawet sobie po prostu słuchają. I po prostu stand-up jest YouTube'owy,
1: podcastowy.
0: Impro mniej. Żeby impro dobrze pokazać, trzeba naprawdę dużych kosztów, żeby to zrobić. Trzeba paru kamer, trzeba dynamicznych ujęć, trzeba operatora, potem trzeba to wszystko zmontować, dobrego dźwięku i tak dalej. A żeby stand-up się jakoś tam załapał. Stawiasz jedną kamerkę, jakiś tam dźwięk z bulbulatora i ludzie to oglądają, nie?
1: Bulbulator.
2: Ale też ostatnio taka parka do nas podeszła i mówi, że no, że właśnie oni chodzili trochę na stand-up, kabaret, chyba nawet nic nie mówili o kabarecie.
1: A, ale można wyciąć.
2: Ale no, załóżmy. W każdym razie stand-up zrobił się dla nich trochę zbyt wulgarny i trochę ich już męczył, w sensie monotonii tematycznej tak naprawdę. No bo tak trochę jest, przynajmniej przy części rynku stand-upowego, bo oczywiście, że nie wszyscy. I no i że właśnie jak przyszli na nas, to mieli wreszcie, że mogli się pobawić przy czymś innym, więc jakby brnę do tego, że jest taka luka między, prawda, kabaretem a stand-upem, natomiast to jest bardzo trudne, żeby to było medialne, tak jak Leszek powiedział. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć...
1: A, dodaj pewnie.
2: Ale nie pamiętam co.
3: Magazyn Lokalny.
4: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na Magazyn Lokalny. Dziś porozmawiamy na temat wybitnej postaci dla miasta Gdyni. Chodzi o Kazimierza Ostrowskiego, który był gdyńskim malarzem. Artysta zmarł w 1999 roku, ale jego dzieła pozostały z nami i można je podziwiać nawet w przestrzeni miejskiej. Przy okazji powiemy też o innych malowidłach, które zdobył miasto. A moją rozmówczynią w tym temacie była Weronika Szerle, historyczka z Muzeum Miasta Gdyni. Porozmawiamy sobie na temat Kazimierza Ostrowskiego, postać wybitna dla Gdyni. Może najpierw kilka słów, kim był, czym się zajmował.
5: Kazimierz Ostrowski dla przyjaciół Kachu, jak był nazywany przez lata, to postać nietuzinkowa. To wybitny artysta, przez 60 lat żyjący i tworzący w Gdyni. Artysta związany z miastem, dorastający z nim, tworzący, dokumentujący jego życie poprzez sztukę. Sztukę wyjątkową, bo był nie tylko malarzem, był projektantem tkanin, projektantem mozaik, dywanów, wielkoformatowych kompozycji, takich jak z grafitta. Był artystą wyjątkowym. Spędził bardzo owocny czas podczas swojej edukacji w Paryżu, w atelier Ferdynanda i Nadii Leżerów. I tam nabrał takiej świadomości twórczej i takiego rozmachu. I kiedy wrócił do Polski po tym rocznym stypendium w 1949 roku, to zupełnie inaczej zaczął działać. I pokłosiem tej edukacji, tej wiedzy, rozmachu były jego realizacje też w przestrzeni miasta. Na terenie Gdyni możemy oglądać współcześnie dwie jego duże kompozycje, zachowały się. Jedna w Teatrze Muzycznym z 1977 roku. Kazimierz Ostrowski zaprojektował dużą kompozycję, 70 metrów kwadratowych, takiego wielkiego ceramicznego pano opowiadającego, dotyczącego życia morskiego, podwodnego, takiej flory i fauny, ale zakomponowanej w zupełnie wyjątkowych barwach, takich kontrastach, ostrych czerwieniach, żółciach, skontrastowanych z niebieskościami, zieleniami. To jest taka trójwymiarowa mozaika, kompozycja, która aż prosi się o dotyk, o wielu fakturach, wielu kształtach, wielu teksturach i też blikach, odbiciach pokrywy ceramicznej. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Wspólnie ze Zbigniewem Alkiewiczem ją wykonywał. Kilkanaście miesięcy to wszystko trwało, bo trzeba było wypalić, przygotować ponad 4000 elementów, które były formowane ręcznie, potem to wszystko pokryć szkliwem. A te szkliwa różnią się bardzo kolorami i też formą połysku, także to jest wieloelementowa, bardzo symboliczna kompozycja, bardzo, bardzo ciekawa, taka wciągająca głębia, którą można odczytywać na różne sposoby, bo jest tak właśnie w taki dosłowny sposób, są to po prostu ryby i morska roślinność, ale tak naprawdę to jest coś większego, to jest kosmos, bo też słońce, wielkie słońce na to wszystko spogląda i połączenie morza, morskości, tego elementu ziemskiego z kosmosem jest tutaj bardzo ciekawe. Wcześniejszą kompozycją z lat 50., taką wielkoformatową Kazimierza Ostrowskiego, jest sgraffito, czyli taka bardzo stara technika dekoracji wielkoformatowych elementów. Taka właśnie kompozycja została zaprojektowana przez artystę na dawnym przedszkolu Polskich Linii Oceanicznych, a jeszcze wcześniej był to budynek tak zwanego domu dziecka marynarza, dzisiejsze przedszkole przy ulicy Harcerskiej 4 w Gdyni. Ciekawa kompozycja, w której główną rolę odgrywa Neptun, dziwnie fizjonomicznie podobny do samego artysty, przypominający jego twarz roześmianą, otoczony dziećmi i też morskimi organizmami, rybami, meduzami, konikami morskimi, innymi morskimi żyjątkami. Bardzo, bardzo to jest piękna, piękna forma. Tak naprawdę w dwóch częściach, bo na elewacji nad wejściem możemy ją podziwiać, jak i w drugiej części budynku, w takim fryzie nad półokrągłą werandą tego budynku. Zachęcam do obejrzenia tego, zarówno mozaiki w przerwie spektaklu w Teatrze Muzycznym, jak i sgraffita będąc na spacerze w Śródmieściu Gdyni. Ciekawą też formą mozaiki, którą można oglądać współcześnie w Gdyni, mozaiki morskiej o takiej też tematyce portowej, żeglarskiej, ogólnie wodnej, można oglądać cztery mozaiki na dworcu kolejowym w Gdyni. Projektantkami i autorkami tych kompozycji są artystki związane z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli szkołą, z której wyrosła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dzisiejsza. Hanna Żuławska i Teresa Pongowska to artystki, które stworzyły wizję artystyczną, dekoracyjną, nadającą lekkość taką i rozbijającą powagę dworca kolejowego w Gdyni w takich doniosłych formach klasycyzmu, art deco i modernizmu zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego. O pięknej kolorystyce, takiej też kontrastowej, dużo jest tam szarości, błękitów, różu, niebieskości, zieleni, o takich też mocnych kontrastach bieli i czerni i czerwieni. Zachęcam do obejrzenia tego, bo jest to wyjątkowa dekoracja.
4: No właśnie, może dopytam a propos dworca, bo jeszcze teoretycznie Teatr Muzyczny, choć też znany w całym Trójmieście, nie jest może miejscem, gdzie nasi słuchacze bywają na co dzień, a raczej od święta, ale dworzec miejski w Gdyni jest punktem, przez który przechodzimy codziennie, przynajmniej gdynianie. Gdzie konkretnie szukać tych mozaik?
5: Największa, ponad 30-metrowa, znajduje się od wejścia, od Placu Konstytucji, czyli to jest takie drugie wejście do dworca, po prawej stronie od tego głównego wejścia. Tam po prawej stronie od kas biletowych znajduje się pierwsza mozaika, bardzo duża. Druga z pegazami i kołem, uskrzydlonym kołem, czyli symbolem kolei i całym nieboskłonem z równoleżnikami i gwiazdami, znajduje się nad wejściem do sali restauracyjnej, dawnej sali restauracyjnej, dzisiaj nad wejściem do popularnej fast foodowej sieciówki. Natomiast dwie kompozycje, jedna przedstawiająca florę i faunę morską, a druga niebo nad przystanią żeglarską, znajdują się w tak zwanym dawnym holu bagażowym, czyli też flankują jakby wejście do fast foodu, tylko z drugiej strony. Także na pewno nie umkną uwadze uważnego odbiorcy, tylko właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć, żeby się nie spieszyć, żeby nie gnać na pociąg, na SKM-kę i do pracy, tylko dać sobie chwilę, usiąść, popatrzeć, rozejrzeć się i zobaczyć, jak wspaniale te kompozycje zostały wkomponowane, zaprojektowane, umieszczone, przemyślane w tym wnętrzu i doświadczyć tej sztuki, być może dotknąć, Nie wszystkie znajdują się wysoko, dwie z nich można spokojnie dotknąć. Także polecam Państwu to doświadczenie. A też będąc w teatrze, właśnie w tym wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie właśnie spektaklu, też uczynić tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową i poznać dzieło Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Współcześnie również powstają mozaiki, bo te, o których mówiłam, to są lata 50., to są lata 70., ale też w tym roku i w poprzednim zostały zrealizowane dwie mozaiki o tematyce właśnie też morskiej, z różnymi zwierzętami morskimi, nie tylko takimi, które spotykamy w Bałtyku, bo na tych, o których mówię, występują również delfiny, są zaprezentowane w Śródmieściu, w centrum Gdyni, w specjalistycznej przychodni lekarskiej, właśnie w Śródmieście, przy ulicy Armii Krajowej 44. Tam możemy oglądać dwie wspaniałe kompozycje na klatce schodowej pierwszego i drugiego piętra. Planowana jest trzecia mozaika. Autorstwa Izabeli Fołty. To jest bardzo ciekawe, bo pani Fołta jest chirurżką. Na co dzień pracuje jako lekarka, natomiast jest też artystką i tutaj ta artystyczna jej dusza została w pełni zaprezentowana w tych kompozycjach. Wspomagała ją pani Anna Strzelczyk, która też zrealizowała kilka takich elementów tej mozaiki bardziej w formie 3D, takie ryby, które wychodzą ze ściany. Bardzo, bardzo ciekawa jest to kompozycja, doskonała kolorystycznie, także polecam też, nie tylko będąc pacjentem tej przychodni, po prostu wejść i zachwycić się tymi kompozycjami. Polecam też obejść dokładnie, a potem wejść do środka jednego z najmłodszych zabytków Gdyni, a mianowicie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej. Tam zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu znajdują się mozaiki autorstwa Bogusława Marszala. Wspaniałe kompozycje. Na elewacji możemy oglądać między innymi takie motywy marynistyczne, jak ryby czy kotwice, zrobione z tak zwanej stłuczki neclowskiej, czyli ceramiki kaszubskiej powstającej w Chełmie w zakładzie ceramicznym Franciszka Necla, założonym w 1907 roku, o takim charakterystycznym ornamencie. Bardzo ciekawy taki lokalny motyw wykorzystania tego surowca wbudowanego właśnie w elewację. Ciekawe motywy, ale też takie proste rozwiązania jak mozaika z kamieni polnych, serce i data 1968, czyli data wybudowania kościoła, są umieszczone właśnie na murze tego kościoła. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom artystycznym, ale zarówno też wejść do kościoła, który zachwyca mozaiką na ołtarzu. Wspaniała kompozycja, wielobarwna, też kontrastowo zestawione, ciepłe barwy, czerwienie, pomarańcze, żółcie z niebieskościami, zieleniami, fioletami. Wspaniała kompozycja Bogusława Marszala i też wyjątkowe ujęcie Ostatniej Wieczerzy w pionie. To jest w ogóle fenomen, bo zwykle są w poziomie przedstawiane. Ta mozaika, ale też cała atmosfera kościoła jest podkreślona przez zastosowanie witraży, które wspaniale, kolorowych witraży, bo od północnej strony zostały zaprojektowane szybki o ciepłych barwach, czerwienie, róże, fiolety, pomarańcze, takie dające efekt takiego ciepła, ognia, czegoś gorącego, i z południowej strony z kolei wchodzi niebieskie i zielone światło poprzez właśnie odpowiednie kolory szkła, więc to się przenika i daje fantastyczny efekt. To jest wyjątkowa sprawa, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o jeszcze jedno sgraffito, o którym chciałabym opowiedzieć, ciekawa praca, też bardzo rozpoznawalna i taka charakterystyczna dla Gdyni, której nie da się ominąć, to sgraffito na elewacji Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących w Gdyni. To projekt Krystiana Rasmusa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990 roku wygrał konkurs właśnie ogłoszony przez szkołę na dekorację elewacji tego budynku. I główną osią kompozycyjną tej bardzo dużej realizacji, bo to jest największe sgraffito w Polsce, tak jest określane, jest żaglówka, jest sport właśnie taki charakterystyczny dla Gdyni. żeglarstwo. Żaglówka w ruchu i wokół wirują inni sportowcy uprawiający skok w dal, koszykówkę, gimnastykę artystyczną. To wszystko bardzo tak dynamicznie się przenika. Wspaniała praca. W zeszłym roku była poddana konserwacji, oczyszczeniu i uzupełnieniu pewnych elementów. Dzisiaj zachwyca swoją wspaniałą formą. Jest klasą samą w sobie. Także to są projekty, to są realizacje artystyczne, które możemy obejrzeć bez trudu, do których możemy w każdej chwili, będąc na spacerze czy załatwiając sprawy jakieś w mieście, rzucić okiem, na chwilę zatrzymać się i zachwycić. O to właśnie chodzi, żeby też się rozglądać, żeby patrzeć i podziwiać to, co zostało stworzone w przestrzeni miasta.
4: To jeszcze takie szybkie, ostatnie pytanie uzupełniające. Zastanawia mnie, czy no akurat w kościele to wiem, że tak, ale czy w takich miejscach jak dworzec, jak przychodnia, czy jak chociażby teatr muzyczny, te mozaiki były robione na konkretne jakby zamówienie, czy zgłosił się artysta sam z siebie chętny i zaproponował, słuchajcie, zrobię wam taką mozaikę fajną i tak dalej i wtedy się, że tak powiem, właściciele danego obiektu na to zgadzali. Jak to wyglądało przed powstaniem?
5: To były generalnie zlecenia odgórne. To było zaprojektowane, decyzje szły od góry, zespół artystów nad tym pracował, projektanci, potem wykonawcy, także to... Często też ogłaszano konkursy, jak w przypadku właśnie tego z grafita na szkole sportowej, więc wynik konkursu wskazał, kto będzie realizował projekt swój, więc tak, albo to były konkursy, albo po prostu zlecenia dla konkretnych artystów.
3: Magazyn lokalny.
6: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
1: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się 2 razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
7: Dodam nie tyle 2 razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny. Tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. Ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony. Przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy. Jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. Taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, Teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko, że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jaki jest stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że nic nie jest dane na zawsze. Że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwodnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku jechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu. Przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptyczną, dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie. I proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem właścicielom, no kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość.
1: Łapie się za głowę.
7: Tak. Jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej. Bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz. Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać, to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawny technicznie i tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej, lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmialiśmy się, że jeżeli coś stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. Tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie, bagatelizując jakieś rzeczy, stanowić zagrożenie dla innych.
1: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
7: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę, no powiem to dosłownie, zespół ludzinej kupy, że po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok. Pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Tutaj jestem, opony, przepraszam, wymiana letnich na zimowych oczywiście. Mówię tutaj o sezonie tym jesiennym. Lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment. I wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania. Normalnie hamuje. To jest standardowe odległości. On zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy cała, no tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
1: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon. Czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
7: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak, roztargnienie. Ale nie, bardzo często się zdarza. Ona nie jest wyjątkiem. Bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają. Jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, miesza z tym, brata szwagier, ciotki wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane. Wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny, minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik, tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie, do grubości 4,5 mm opona, wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę, teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku jak aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody, i to zachowuje się tak, jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachować. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
1: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie, a ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
7: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy, jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I widać, ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę. Nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachowują

0: przefrezowanie tego otworu, kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Warsztaty, koncerty i pikniki. Ruszyła akcja Funduszowy Maj. To promocja miejsc i projektów, które powstały lub działają dzięki unijnym środkom. Odkryjmy je razem, zachęca Martyna Sawicka z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
3: Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
2: Funduszowy Maj, możemy zaproponować swoje wydarzenia. Jak to wygląda? Może to zrobić każdy?
3: Jak najbardziej. Każdy, kto skorzystał z funduszy europejskich i chciałby się pochwalić tym, co udało mu się zdziałać, może zgłosić swoje wydarzenie w ramach tego eventu, w ramach tej akcji. Przez cały maj można uczestniczyć w tej akcji i można pokazać, co udało się zrobić w ramach funduszy europejskich.
2: To wydarzenie, ono musi być skierowane do każdego, bezpłatne?
3: Co najważniejsze, wydarzenia, które organizujemy w ramach akcji Funduszowy Maj, powinny być bezpłatne. Są to zarówno szkolenia, pikniki, wydarzenia w terenie. Możemy je skierować do osób młodych, do dzieci, do seniorów. Tak naprawdę do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, więc odbiorcą jest każdy mieszkaniec województwa.
2: Takie przykładowe wydarzenia to?
3: Takie przykładowe wydarzenia to chociażby wykłady tematyczne, pikniki zdrowotne różnego rodzaju, rajdy terenowe, rajdy na przykład rowerowe, ale też wystawy czy na przykład szkolenia.
2: Jak wygląda zgłoszenie takiego wydarzenia i do kiedy mamy czas?
3: Przede wszystkim jak gdyby należy przemyśleć sobie nasz pomysł, to co chcemy zorganizować. Należy takie wydarzenie opublikować na swojej stronie, a następnie do nas, do Urzędu Marszałkowskiego zgłosić fiszkę, wysłać grafikę i my wówczas publikujemy informacje na stronie funduszowymaj.pl.
2: Tutaj nie dostajemy żadnego dofinansowania na realizację.
3: Na realizację wydarzenia nie dostajemy dofinansowania. To jest taka inicjatywa pro bono. Chodzi o to, żeby pokazać, jak gdyby pochwalić się efektami wykorzystania funduszy europejskich. Nadmienię, że ta akcja jest organizowana w całej Polsce, więc wszystkie województwa biorą w tym udział. Wszyscy beneficjenci, więc tych wydarzeń są setki, jeżeli chodzi o nasz kraj.
2: Jest w czym wybierać.
3: Jest w czym wybierać i przede wszystkim zachęcam mieszkańców nie tylko naszego regionu, ale innych województw, żeby znaleźli coś dla siebie. Codziennie organizowane są różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko w weekendy, więc zachęcam do spędzenia wolnego czasu, znalezienia dla siebie fajnych rzeczy.
2: Wchodzimy na Waszą stronę, gdzie musimy szukać?
3: Znajdujemy wydarzenia na stronie funduszowymaj.pl. Tam jest rozkład według harmonogramu dniowego, czyli tak naprawdę każdego dnia odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Możemy sobie również też zrobić selekcję poprzez województwa, więc w zależności czego szukamy, w jakim regionie możemy znaleźć takie wydarzenie.
2: Czyli krótko mówiąc, chwalimy się tym, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom unijnym.
3: Dokładnie tak. Chwalimy się, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Tutaj nadmienię, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to u nas przez 22 lata zrealizowaliśmy ponad 60 tysięcy projektów za ponad 90 miliardów złotych. Także jest tutaj co pokazać, jest z czego wybierać i jest z czego być dumnym.
2: No właśnie, jakbyśmy mogli wymienić te inwestycje, tak pokrótce, te najciekawsze, żeby przypomnieć, że faktycznie tutaj dołożyły się unijne pieniądze.
3: Dużo osób będzie kojarzyło fundusze europejskie z inicjatyw drogowych czy inicjatyw kolejowych, ale nie wolno nam zapominać przede wszystkim o inicjatywach czy inwestycjach w szpitale, w inicjatywy środowiskowe, wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie osób starszych, jeżeli chodzi o wsparcie uczniów, dofinansowanie szkół, przedszkoli, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorców, także tutaj bardzo dużo grup i dużo obszarów zostało wspartych przez środki unijne.
2: No właśnie, my często kojarzymy środki unijne z tymi słynnymi tablicami, to zostało zrealizowane z pieniędzy unijnych.
3: Dokładnie tak, popularne tablice, popularna tablicoza. Tak, te tablice informują nas o tym, że fundusze europejskie wsparły nasz region, ale też flagi unijne. To jest swojego rodzaju marka. Beneficjenci są ambasadorami.

0: ambasadorami środków unijnych i tak należy to traktować.
1: No właśnie, gdyby nie te pieniądze unijne, jak by mogło wyglądać nasze województwo teraz po 22 latach?
0: No myślę, że nie wyglądałoby tak fajnie, nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju, więc tym bardziej należałoby docenić ten rozwój, to wsparcie. I taka akcja jak Funduszowy Maj doskonale nam pokazuje ten rozwój regionu i te inicjatywy, które dzięki beneficjentom zostały osiągnięte.
1: Te jednostki chcą się chwalić.
0: Tak, jednostki chcą się chwalić i rokrocznie wręcz coraz bardziej beneficjenci chcą wziąć udział w tej akcji. Coraz więcej beneficjentów zgłasza się do akcji. W tym roku Funduszowy Maj. W poprzednich latach były to tylko poszczególne weekendy. W tym roku jest to rozszerzone na cały miesiąc, więc obserwujemy zwiększone zainteresowanie. I powiem szczerze, jesteśmy dumni z naszych pomorskich beneficjentów, bo naprawdę tych inicjatyw jest ogrom.
1: Te środki unijne, jak my możemy się o nie starać, jako na przykład mała firma?
0: Jako mała firma możemy oczywiście starać się o różnego rodzaju granty, nawet jeżeli nie o dotacje, to o fundusze chociażby pożyczkowe, czyli takie pożyczki zwrotne na wsparcie. Tutaj jak gdyby ważnym elementem będzie poszukanie odpowiedniego źródła finansowania i temu chociażby będzie służyła pomoc Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Także jeżeli jesteśmy zainteresowani wsparciem, zarówno jeżeli chodzi o firmę, jednostkę samorządu terytorialnego czy organizację pozarządową, warto tutaj zwrócić się do punktu informacyjnego po bezpłatną informację. Wówczas koleżanki poszukają takich źródeł finansowania, pokażą, gdzie można się o takie wsparcie starać i ukierunkują, gdzie najwłaściwiej szukać źródeł finansowania.
1: No właśnie, wiele osób często rezygnuje z tego, bo boją się papierologii, dokumentacji.
0: Nie należy się tego bać. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o środki unijne, ale tak jak w przypadku kredytów czy wszelkiego rodzaju innych umów, te dokumenty będą nam towarzyszyć, więc trzeba po prostu z tym się pogodzić, że dokumenty będą z nami obecne, trzeba przejść przez pewne formalności. Niemniej jednak, jak gdyby, jeżeli ta możliwość istnieje i możemy skorzystać z tego finansowania, powinniśmy z niego skorzystać, dlatego że w kolejnych latach już może takie finansowanie po prostu nie być dostępne.
1: To w jakich obszarach o takie finansowanie możemy się starać?
0: Każdorazowo należy sprawdzać zarówno w punkcie, czy też na stronach internetowych, bądź też w harmonogramie dostępne źródła finansowania, dlatego że z każdym rokiem jak gdyby tych możliwości jest troszeczkę mniej. Niemniej jednak jak gdyby na wsparcie przedsiębiorczości, na źródła takie dotyczące źródeł odnawialnych, inicjatywy środowiskowe, czy wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie szkolnictwa. Takie na przykład możliwości jeszcze są. Niemniej jednak, jak gdyby, tak jak powiedziałam, każdorazowo należy sprawdzać na stronach internetowych, gdyż tych naborów jest już bardzo, bardzo niewiele.
1: Umawiamy się na takie spotkanie w punkcie. Jak to wygląda krok po kroku?
0: Jeżeli jesteśmy zainteresowani taką konsultacją, to należy skontaktować się z punktem, ale tutaj nie trzeba się umawiać. Można do nas zadzwonić, można przyjść na konsultację bezpośrednią, można napisać maila. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, jeżeli chodzi o punkty w Gdańsku. Pracujemy od 8 do 16 i można porozmawiać z konsultantką na interesujący nas temat. Także tutaj zostaniemy pokierowani od samego początku do końca poprzez dostępne źródła finansowania, dostępne konkursy, strony internetowe. Zostaną nam przekazane terminy, w jakich odbywają się nabory, w jaki sposób taką dokumentację przygotować. Także tutaj jak gdyby od pomysłu do samej realizacji będziemy pokierowani. Nie przygotowujemy takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o opisanie wniosków, to tutaj konsultanci nie piszą wniosków. Niemniej jednak jak gdyby taką informację kompleksową dla potencjalnych beneficjentów przygotowujemy.
1: Dla danej organizacji, firmy to może być dobry zarząd. zastrzyk dla rozwoju.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze też jak gdyby ważnym elementem będą spotkania informacyjne i szkolenia, gdyż czasami brakuje nam takiej podstawowej wiedzy, bądź też takiej wiedzy eksperckiej, jeżeli szukamy na przykład wiedzy z zakresu zamówień publicznych czy pomocy publicznej, jeżeli już realizujemy projekty, to też warto z takich szkoleń bezpłatnych czy spotkań informacyjnych korzystać, które organizujemy. I tak samo właśnie z tych źródeł finansowania. Także jeżeli czasami nam brakuje kapitału, to jeżeli nawet nie dotacja, ale już ta nisko oprocentowana pożyczka unijna może być dla nas wsparciem w zakresie rozwoju naszego przedsiębiorstwa, czy też w zakresie naszej organizacji. Także raz jeszcze podkreślam, warto korzystać. Przed nami kolejny okres programowania i już, no tak jak powiedziałam, może nie być takich dostępnych środków, jak to było dotychczas.
1: O jakich stawkach tutaj mówimy?
0: To wszystko zależy od tego, jakie środki nasze województwo w kolejnej perspektywie otrzyma. Zawsze to zależało od tego, jaka pula środków była przeznaczona dla województwa i też na poszczególne obszary wsparcia. Także tutaj, jeżeli chodziło o przedsiębiorstwa, czy o poszczególne na przykład organizacje pozarządowe, takie wsparcie mogło sięgać od 60% dofinansowania do na przykład 95%. Także wszystko zależy od naboru wniosku, danego obszaru wsparcia, od alokacji, czyli mówiąc prościej, od kwoty dofinansowania na dany nabór wniosków, więc tutaj jak gdyby tych elementów towarzyszących jest więcej.
1: Czy tutaj liczy się pomysł, pierwszeństwo, szybkość?
0: Przede wszystkim jak gdyby liczy się jakość przygotowania projektu i wpisanie się w obszar, który jest w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Czyli musimy się wpisać w taki cel tematyczny, który w zapotrzebowanie, które akurat jest na rynku ogłaszane. Także raz pomysł, ale też jakość, przygotowanie. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o nabory wniosków, to wygrywa najlepiej przygotowany projekt i taki, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
1: Czy otrzymując takie dofinansowanie po latach można starać się ponownie?
0: Oczywiście, że tak. Każdorazowo, jeżeli beneficjent jest zainteresowany nowym dofinansowaniem, przygotowuje nowy wniosek, może kontynuować swoje inwestycje, składa kolejny wniosek, stara się o kolejne środki, więc jeżeli już raz korzystał z dofinansowania, to tu po prostu ma już doświadczenie, przeszedł tę ścieżkę, wie jak wygląda realizacja projektu i to tylko działa na jego korzyść.
1: To wracamy do funduszowego maja i tutaj 23 maja wielkie wydarzenie, tym razem PKMK.
0: Tak, serdecznie zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu, które Samorząd Województwa Pomorskiego organizuje razem z Pomorską Koleją Metropolitalną. Już 23 maja zapraszamy na plac przed Pomorską Koleją Metropolitalną na unijny piknik z PKM-ką. Od godziny 11 do godziny 16 czeka na wszystkich mieszkańców mnóstwo atrakcji, bo oprócz takiej sekcji informacyjnej będzie mnóstwo gier i zabaw dla najmłodszych, oprócz układania klocków Lego i wszystkiego, co jest związane z koleją. Będzie też strefa zdrowotna, będzie można się przebadać, będzie się można zaszczepić na krztusiec, tutaj dla osób powyżej 65 roku życia. Również będą różnego rodzaju, będzie poradnictwo zawodowe, będzie możliwość porozmawiania ze specjalistami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z Głównego Punktu Informacyjnego w zakresie funduszy europejskich, ale przede wszystkim jak gdyby chodzi też o to, żeby spędzić ten dzień wesoło, na grach, zabawach, sprawdzić swoją siłę. Będzie można spróbować swoich umiejętności logistycznych, także tutaj serdecznie zapraszam. Jest jak gdyby to wydarzenie jest bezpłatne dla mieszkańców, więc mam nadzieję, że spotkamy się 23 maja przed Pomorską PKM-ką na Gdańskiej Matarni.
1: Zaintrygowała mnie strefa Lego, to zawsze przyciąga.
0: To zawsze przyciąga i dużych, i małych, i powiem szczerze, że sama zamierzam z tych wszystkich atrakcji skorzystać.
1: Tak RKM-ka to jeden z głównych beneficjentów.
0: Tak, to jeden z naszych największych beneficjentów i to jest jedna z największych inwestycji naszego regionu, z których jesteśmy ogromnie dumni. Tym bardziej zachęcamy, żeby na to nasze wydarzenie również przyjechać Pomorską Koleją Metropolitalną, dlatego że przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest zaraz przy przystanku, także po prostu można prosto, wychodząc ze stacji, od razu trafić do nas na wydarzenie. Oj, tu będziemy już mówić o setkach milionów złotych. Nie chciałabym teraz się przestrzelić, więc myślę, że najlepiej przyjechać do nas na wydarzenie. Będzie również stoisko Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? O to zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
3: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów i jezior, czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
3: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
3: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
3: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
3: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
3: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica. Ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
3: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca. Także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
1: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
3: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak, dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk, jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
3: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
1: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
3: No właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem, nie wiem czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
3: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie, ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
3: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów. Można jechać lasem, można jechać drogą szutrową, są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca. Wystarczy uzbroić się w plecak z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi.
3: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da, mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
3: No, pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no, chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb.
3: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowonarodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
3: No, pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak, zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
3: No tak, no niestety często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
3: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy. Po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej. Ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
1: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego.
3: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że jeśli ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
3: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.
2: SK2. Magazyn lokalny.
4: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Markiem Woszczykiem.
5: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
6: Dzisiaj jesteśmy już na etapie pracy fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchamia się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia, z których najważniejsze będzie pozwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki właśnie na budowę, zezwolenie na wybudowanie, wzniesienie obiektu energetyki jądrowej. Po nim pozwolenie od wojewody pomorskiej, klasyczne pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego. Jeszcze przed pozwoleniem od pani wojewody formalnie powinniśmy podjąć finalną decyzję inwestycyjną, a przed tym wszystkim zakończyć negocjacje generalnej umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC z konsorcjum amerykańskiej firmy Westinghouse Bechtel. I tę ostatnią aktywność, czyli negocjacje, chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca tego roku. Obie strony, my, Polska i Amerykańska, zgodnie patrzymy na ten termin jako realistyczny, jako taki termin operacyjny. Oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest, negocjacje trwają z reguły tak długo, jak muszą trwać, no ale trzeba mieć jakąś datę ambitną, aby mobilizować się obustronnie do tego, żeby nadawać odpowiednie tempo tym rozmowom. Także widzimy, jesteśmy już obecni w terenie, mamy przygotowany plac budowy w tym sensie, że jest on już pozbawiony roślinności. Tuż po świętach Wielkiej Nocy powinniśmy zamknąć ten etap oczyszczania terenu z roślinności. Realizujemy ogrodzenie terenu, realizujemy prace budowlane dotyczące zapewnienia zasilania okrężnego naszego przyszłego placu budowy. No i prowadzimy już mikroniwelację. Czekamy też na pozwolenie na od pani wojewody pomorskiej na drugą fazę prac przygotowawczych, już troszkę pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem. I w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z szóstką połączy nasz plac budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Jak powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plac budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak, formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, znaczy formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
5: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
6: To było poprzedzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje, takie są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Lubietowo Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić, mając krótko, elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Czy było jeszcze cały szereg innych czynników, głównie środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze bym wymienił.
5: Jaka to będzie technologia?
6: To jest technologia amerykańska reaktorów trzeciej generacji plus, AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji, wzrostowi, ciśnienia, temperatury automatycznie wprowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie, oni sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, tam prowadzi ruch tej elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili, czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt folk, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
5: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie, czy to mit, prawda?
6: No w jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują na całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od źródła. Dzisiaj reaktorów funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Ja myślę, że to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Wszelkie katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, no, to liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem, czy nawet rowerem, a może i spacer nawet. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona bardzo ścisłym, szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no, mamy na za 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
5: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
6: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest tarcze budowy samych pracowników na sercu. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji, szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników dla tej konkretnej technologii. To jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No mamy tutaj trzy bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak ja mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jednej zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza, ochrony, także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla, mam nadzieję, młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapełniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy ponad miarę aplikacji, to znaczy mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z tej strony cieszy, ale też nie dziwi, no, budujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat. Z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy o kolejne 20 lat. Pod warunkiem, że oczywiście regulatorzy się na to zgłoszą, a być może nawet do 100 lat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji, no, są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobre wpisywało się w krajobraz gospodarczy i Polski, i Pomorza. No i to jest szansa na udział, rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. No, mieszka 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. To doskonałe miejsce bezpiecznej pracy. Są przeciekawej lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie, no, niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo w sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części Polski. Także cieszy nas akurat ten fenomen entuzjazmu ku energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi, dopiero wchodząc na pracę energetyką jądrową.
5: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura. I właśnie co dokładnie?
6: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia. 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale będzie oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te, nazwijmy, wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki, aby w trakcie budowy, czy na potrzeby budowy, dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji, no, też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnie zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym, i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem, jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mamy wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać w należytym porządku, tak aby będziemy najmniejszym stopniu możliwym wpływać i utrudniać życie tutaj mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni tutaj zapewnionych z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski w Gdyni, tak zwany MOLF. Nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z Portem Gdańsk, z Portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. No i skrótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. No, przyjmując polski model 2+2, to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, także rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usługi lokalne. No, myślę, że powstanie tutaj miasto jakości co najmniej powiatowej, Rozmawiamy z gminami, nawet wczoraj byłem tutaj na rozmowę z wójtem gminy Choczewo. Symbolicznie przekazaliśmy niemałą kwotę, 2,5 miliona złotych na pomoc gminie w przygotowaniu, zaprojektowaniu nowej drogi dojścia na plażę. My się tą tradycyjną drogę, ulicę Morską, zajęli przez naszą inwestycję. Czujemy się zobowiązani do tego, aby zapewnić dostęp czy turystom, czy też ludności miejscowej nadal do pięknej plaży w okolicach właśnie latarni Stilo. Więc ta infrastruktura towarzysząca tym celom komunalno-bytowym też w tą inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała, natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żarnowca powstaje drugi co wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na morzu nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tutaj posadawiać tak zwany data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracje, to naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni życie tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Skóra dziecka jest 4 razy cieńsza niż osoby dorosłej, a my sami też powinniśmy opalać się przede wszystkim z rozwagą. Jakie konsekwencje może mieć kilkugodzinne smażenie się na plaży? Jak często powinniśmy badać znamiona? I jak dużym zagrożeniem jest czerniak? O to zapytałam kosmetolog Aleksandrę Miarę. Posłuchajcie naszej rozmowy.
7: Aleksandra Miara, Marie Van Dezel w Sopocie.
1: Wielkimi krokami zbliża się lato. My jesteśmy w Sopocie, więc plaża, słońce, no właśnie, ale jak się przed nim ochronić?
7: Ja bym zadała tutaj takie pytanie, jak się do tych wakacji, do tego sezonu letniego przygotować właściwie, a później będziemy się już chronić. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie, to wypadałoby po takim okresie, takim zimowym, ciężkim, tą skórę po prostu porządnie oczyścić, wybrać się na przykład na jakieś takie oczyszczanie, nawilżanie. Też trzeba pamiętać o tym, że właśnie słońce, wiatr, piasek, tak, czy jakieś inne tutaj czynniki zewnętrzne wpływają na to, że ta nasza skóra albo się odwadnia, albo się przesusza, albo coś się z nią dzieje takiego, czego my byśmy nie chcieli. Więc kluczowe tutaj w tym naszym nadmorskim klimacie będzie po prostu nawilżanie, odpowiednia pielęgnacja, oczyszczanie tej skóry, no i używanie, wiadomo, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, z filtrem SPF. No i też jakby samo używanie tych kremów to jest jedno, ale trzeba też pamiętać o tym, o czym bardzo dużo osób nie wie, że filtr, który nakładamy na skórę, on u nas działa około 2 lub 3 godzin, czasami 4 godziny. I w tym momencie trzeba by było też pomyśleć o reaplikacji tego albo kremu z filtrem, albo w ogóle jakiegoś produktu, który będzie chronił naszą skórę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, jak tak obserwuję ludzi na plaży, że oni często smarują się o godzinie 9, potem wskakują 4 razy do morza i już ani razu nie powtórzą tego smarowania.
7: No to jest takie właściwie myślenie, które sprawia, że jak się raz posmaruję, to już więcej nie muszę. No tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że wchodzimy do słonej wody, coś tam nam się zmywa, później wychodzimy, tak, osuszamy się ręcznikiem, część tego kremu zostaje na ręczniku i trzeba by było też ponowić tą aplikację tego kremu. Też trzeba by się było zastanowić, jeżeli chodzi tutaj o ochronę przeciwsłoneczną, czy na przykład taka ekspozycja na słońce już od godziny 9 rano do późnych godzin wieczornych, w jaki sposób ona się odbije na naszej skórze. Skóra nam za to podziękuje wieczorem właśnie jakimś oparzeniem, ale to nie jest najgorsze, co nas może spotkać, jeżeli tutaj w takich newralgicznych godzinach będziemy pozostawieni na ekspozycję słońca.
1: No właśnie, oparzenie to jest jedno, ale ten czerniak to jest temat bardzo ważny.
7: Jeśli chodzi o czerniaka, to tutaj musiałby się wypowiedzieć lekarz, dermatolog, natomiast wiemy już na tyle dużo na temat czerniaka, jeżeli chodzi o tą profilaktykę. My jako kosmetolodzy jesteśmy w stanie też dać wskazówki, w jaki sposób można by się było chociażby przed tym zabezpieczyć, tak? Przed możliwością wystąpienia czerniaka. I tutaj głównie trzeba by było też pilnować godzin ekspozycji na słońce, no bo troszkę byłoby żal, będąc w Sopocie, nie wyjść na plażę, nie wykąpać się w naszym pięknym Bałtyku, tak? Po prostu trzeba by było porządnie tą skórę przygotować do takiej ekspozycji i ochronić ją. To już jest moment na ochronę.
1: Ale tak jak mówisz, wszystko z umiarem, bo mam wrażenie, że jak przyjeżdża do nas, nie wiem, rodzina ze Śląska, rodzina z Warszawy, oni kładą się o 9 i schodzą, jak zajdzie słońce.
7: No, tak niestety też się zdarza. Ale trzeba też pamiętać o tym, że najbardziej narażone osoby na wystąpienie czy poparzeń, czy jakichś innych schorzeń, które są związane z działaniem promieni słonecznych, to są osoby, które gdzieś pracują, na przykład w korporacji, nie korzystają na co dzień ze słońca i ich skóra jest totalnie nieprzygotowana na aż taką ekspozycję promieni słonecznych. I to są osoby, które są, można powiedzieć, blade, przyjeżdżają, kładą się na plaży, opalają się i najlepiej jeszcze z jakimś przyspieszaczem opalania. No i wtedy po prostu mamy gotowe problemy. Trzeba by było sprawdzić przede wszystkim, czy kremy, których używamy, czy mają wysoki filtr przeciwsłoneczny. Jeżeli mają, w porządku. Zazwyczaj przyspieszacze tego nie mają, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o skórę, to też można powiedzieć, że jednym z takich powikłań, już nie mówię o poparzeniu, ale o takich powikłaniach, które z nami zostają na długi czas i nie jest to czerniak, są na przykład przebarwienia, uporczywe przebarwienia, których my nie chcemy i nie możemy się bardzo często później tych przebarwień pozbyć. Dzisiaj wiemy, że same te przebarwienia, to jest też, można powiedzieć, że pod tymi przebarwieniami tam się toczy stan zapalny skóry i my to już wiemy teraz. Tego typu właśnie każdy stan zapalny skóry przyspiesza proces starzenia tej skóry i o tym też musimy pamiętać, że skoro z jednej strony robimy wszystko, żeby przedłużyć młodość, tak? A z drugiej strony narażamy się sami na te czynniki, które będą powodowały przyspieszanie tego starzenia.
1: Taka idealna recepta na odpowiedzialne opalanie to, nie wiem, położyć się po pół godziny dziennie, przygotować tę skórę, używać tych kremów.
7: Idealną receptą jest po prostu zachowanie balansu. Tak, z jednej strony są osoby, które lubią mieć piękną, opaloną skórę, no i nie ma w tym nic złego, tak? Ale też trzeba zachować taką harmonię w tym wszystkim, żeby przestrzegać godzin ekspozycji na słońce, żeby nie wychodzić w momencie, kiedy to słońce tak po prostu jest najostrzejsze. Co jest jeszcze istotne? Są też osoby, które totalnie nie lubią. Lubią na przykład ciepełko, lubią poleżeć sobie na plaży, ale totalnie nie lubią być opalone. Tak, no to wtedy dla nich są dedykowane kremy z takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim filtrem. I jeżeli rzeczywiście będą pamiętały tych reaplikacji, to jest duża szansa, że się nie opalą.
1: A nie masz wrażenia, że ta taka słynna brązowa opalenizna jest już trochę passé, bo kiedyś faktycznie chcieliśmy być takimi skwarkami, a teraz mam wrażenie, że ludzie podchodzą do tematu trochę bardziej racjonalnie.
7: Przede wszystkim bardzo dużo się mówi na temat zdrowia, mówi się dużo na temat profilaktyki i tak samo jeśli chodzi o wygląd, to osoba, która wygląda na osobę zdrową, jest bardzo atrakcyjna. Osoba, która jakby jest nadmiernie opalona, to widać, że to jest takie za bardzo, tak? Ale to też z drugiej strony trzeba też pomyśleć, że to jest też tak naprawdę sprawa gustu, tak? Jak kto lubi wyglądać.
1: Mleko się rozlało, byliśmy na tej plaży cały dzień, jesteśmy spaleni. Co robimy wieczorem? Wyciągamy z lodówki kefir, czy są jakieś inne rozwiązania?
7: Oczywiście, że są inne rozwiązania. Jeżeli tutaj chodzi o kefir, no to jest jedno z takich, można powiedzieć, sprawdzonych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kefir też ma działanie uspokajające na skórę. Jedną z też takich metod babci to jest na przykład czy maślanka zimna, tak? Ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że jeżeli skóra została poparzona, to ta skóra też jest w stanie zapalnym i trzeba by ją było po prostu ukoić i potraktować w taki sposób, jak po oparzeniu. Skórę ochładzamy, tak? To można zastosować preparaty z apteki. Jeżeli zauważymy, że mamy czy pęcherze, czy coś się dzieje z tą skórą, to też można udać się na SOR.
1: A co w przypadku dzieci? No bo jednak ich skóra jest dużo bardziej wrażliwsza. Jak dbamy o dzieci na plaży? Jak dbamy o ich skórę, żeby nie było poparzeń?
7: Jeżeli chodzi o dzieci, to trzeba pamiętać o tym, że skóra dzieci jest 4 razy cieńsza niż nasza skóra. I trzeba by było po prostu przestrzegać dużo bardziej tych zasad, jeśli chodzi o stosowanie kremów ze SPF-em właśnie po to, żeby nie doszło do oparzeń tej skóry. Trzeba też pamiętać po prostu o tym, żeby częściej reaplikować te kremy dzieciom na skórę. Zwłaszcza, że też dzieci lubią się bawić w wodzie, więc też troszeczkę te kremy, chociaż mają konsystencję tłustą, ale i tak gdzieś tam się po prostu wymywają. Trzeba też pamiętać o tym, żeby stosować, nakładać go równomiernie, tak samo i na ramiona, na nogi, tak? Dzieci, znaczy my jak się kładziemy na plaży, to zazwyczaj albo jedną stroną, albo drugą stroną, chyba że jesteśmy w ruchu, natomiast dzieci są praktycznie w nieustannym ruchu, tak? Więc trzeba pamiętać, żeby każda część ciała też była osłonięta, co też jest istotne, bo skupiamy się też na skórze, ale też istotne jest, żeby było też nakrycie głowy, tak? Tutaj też mam... Też jest możliwość poparzenia, tak samo jeżeli chodzi na przykład o skórę głowy. Skóra głowy też jest narażona na działanie promieni słonecznych i też ulega oksydacji, tak? Czyli też po prostu ulega procesowi starzenia się.
1: No właśnie chciałam o to podpytać, bo jesteś trychologiem. Jak więc zadbać o nasze włosy, kiedy wymęczymy je tym piaskiem, wymęczymy je plażą, opalaniem, a na koniec jeszcze wskoczymy do słonej wody? No to już jest, powiedziałabym, tragedia.
7: Przede wszystkim, tak jak mówiłam wcześniej, odpowiednia pielęgnacja, nawilżanie włosów, bo też trzeba pamiętać o tym, że słońce, wiatr, piasek i takie długotrwałe przebywanie na tym słońcu też powoduje wysuszanie tych włosów. Tak, one oczywiście, wiadomo, mamy taki efekt rozjaśnienia słońcem i to jest nawet bardzo ładny efekt, ale też po powrocie do domu trzeba je porządnie umyć, jeżeli chodzi tutaj o tą słoną wodę, jeżeli braliśmy kąpiel w morzu. No i trzeba też zastosować odpowiednie nawilżenie tej i skóry głowy i włosów.
1: Mhm. Ale są tutaj dwie grupy osób. Nie założę czapki, bo poci mi się głowa, założę czapkę, bo się boję udaru.
7: No to trzeba by było zastanowić się, czy boję się bardziej, że umrę, dostanę udaru i umrę, tak, czy się rozchoruję, czy po prostu będę odczuwać chwilowy dyskomfort. Co jest dla mnie ważniejsze w tym czasie, w tym momencie? No najczęściej się tak wydaje, że tak naprawdę jesteśmy narażeni na działanie promieniowania słonecznego przez cały rok. Wiadomo, że w okresie wiosennym, letnim czy wczesnojesiennym jesteśmy narażeni na to najbardziej. Chociażby też dlatego, że jest po prostu ciepło i też czy schodzimy w ciuchach, gdzie mamy odkryte ramiona, odkryte nogi. No i też większa powierzchnia ciała jest tutaj narażona na działanie tych promieni słonecznych. Natomiast jeżeli chodzi o kremy z filtrem, no to trzeba je stosować cały rok. Trzeba pamiętać, że promieniowanie słoneczne występuje przez cały rok z mniejszym lub większym natężeniem, ale jednak. Też, co jest istotne, jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to też bardzo narażeni są na nie kierowcy. Tak? Też mamy takie wrażenie, że szyba nas chroni. No nie chroni nas szyba i przez tą szybę też jesteśmy narażeni na działanie promieni słonecznych.
1: A co w przypadku osób, które mają liczne znamiona, pieprzyki? One chyba bardziej powinny się chronić.
7: Przede wszystkim powinny się regularnie badać, tak? Jeżeli chodzi tutaj o dermatologię, to trzeba było systematycznie badać te znamiona, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli za każdym razem lekarz mówi, że jest w porządku, to i tak trzeba by było bardziej o te znamiona dbać, albo je po prostu zakrywać, czy jak jesteśmy wystawieni na ekspozycję, jeżeli te znamiona są duże, to albo po prostu przykryć je plastrem, albo aplikować większą ilość kremu, częściej kremu z filtrem, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do zezłośliwienia się tych zmian.
1: A kiedy powinno nas coś zaniepokoić?
7: Każda zmiana skóry powinna nas niepokoić, tak? O ile ta zmiana zaczyna być inna niż do tej pory, czy zaczyna boleć, czy zaczyna trochę puchnąć, czy zaczyna się zmieniać, tak? Czy zaczyna zmieniać kolor, to należałoby się wtedy udać do dermatologa. Każda zmiana, która zaczyna się zmieniać, taką każdą zmianę trzeba zbadać. Tak, czerniak ma to do siebie, że on jest bardzo podstępny. On może być mały, może nie dawać żadnych objawów, tak? Natomiast doświadczony dermatolog będzie potrafił rozpoznać taką zmianę, która jest podejrzana na tyle, że trzeba by ją było po prostu sprawdzić, zrobić biopsję czy wysłać wynik do histopatologii.
1: Takie badanie takich znamion nie jest niczym groźnym, nie boli.
7: Nie, raczej nie. Tutaj już każdy dermatolog będzie wiedział, która zmiana jest podejrzana, którą należy sprawdzić. Na szczęście większość zmian, które są badane, czy tutaj z nich są pobierane wycinki, na szczęście większość okazuje się łagodna. Ale to i tak trzeba po prostu badać i sprawdzać, bo żyjemy w takim społeczeństwie, że na szczęście dużo osób stosuje już profilaktykę zamiast leczenia.
1: To w takim razie ostatnie pytanie. Pięknie wyglądamy, jesteśmy opalone, ale jednak słońce niszczy naszą skórę. Jak?
7: Skóra, która jest lekko brzoskwiniowa, wygląda bardzo ładnie, tak? Tutaj też nawet większość osób jednak lubi, tak, żeby ta skóra wyglądała na zdrową. Nie każdy lubi wyglądać jak królewna Śnieżka. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że promieniowanie słoneczne z jednej strony nam służy, ono jest dobre. Jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to tylko niektóre fale nam szkodzą, tak? Niektóre długości fal nam szkodzą. Natomiast jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego opalenia tej skóry, to ta skóra zaczyna się szybciej starzeć, tak? Po prostu rozpadają się włókna kolagenowe, rozpadają się włókna elastynowe i zaczyna też dochodzić, tak jak już mówiłam wcześniej przy procesie przebarwień, zaczyna dochodzić do przewlekłego stanu zapalnego w skórze. I zaczyna się też taki inflammaging. I w tym momencie skóra, która jest odwodniona, wysuszona, zaczyna starzeć się też dużo wcześniej. Robią się przebarwienia, robią się zmarszczki nieestetyczne, skóra robi się wiotka i na przykład jeżeli chodzi też o twarz, to też bardzo często zmienia się też owal twarzy, ze względu na to, że skóra już nie jest taka gęsta, jak była wcześniej, wiotczeje i też nie jest w stanie też utrzymać, można powiedzieć, też tych wszystkich tkanek. Dlatego zaczyna się też w takim procesie starzenia skóry, zaczynają się też te

0: Sopocką redakcję. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, nazywam się Hanna Dobrowolska, jestem autorką książki Taki Dobry Chłopak.
2: Zadam takie dosyć banalne pytanie, ale kto zawalił w tej sprawie? Kajetan, który realnie to zrobił, czy świat, który nie zauważył tego, że Kajetan w pewnym momencie stał się innym człowiekiem?
1: Trudno jest dziś mówić o tym, czy może łatwo jest mówić o tym, że świat zawalił, bo nie zauważył tego i tamtego, że chłopak dziwaczeje, że ma dziwne zainteresowania, że interesuje go właśnie jacyś zabójcy, tak, i fikcyjni, i niefikcyjni, że interesuje go przemoc, że interesuje się kanibalizmem. No to wszystko to było wiadomo, natomiast dzisiaj nam jest łatwo o tym powiedzieć, że no przecież można się było spodziewać, bo znamy finał tej historii, finał w postaci zabójstwa, którego on dokonał w 2016 roku w Warszawie. Natomiast myślę, że w momencie, w którym to się działo i to było takie rozproszone, że jedna osoba wiedziała o nim to, druga wiedziała tamto, rodzina też sporo o nim wiedziała, czy się może mogła domyśleć, ale tak naprawdę nie wiadomo. No to tego się nie dało posklejać wcześniej. Myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś mógł coś zauważyć i tak stwierdzić, że ten chłopak kogoś zabije.
2: Ale rodzina jednak zauważyła, bo były pierwsze symptomy, choćby relacja z ojcem. Ojciec został przez Kajetana pobity.
1: Tak, to rodzina domyślała się, że z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ale moim zdaniem oni nie zgłosili tego nigdzie.
2: Bo to
1: śmiem twierdzić, że dla utrzymania wizerunku rodziny, tak jako tej rodziny, takiej dobrej rodziny, on jest taki dobry chłopak. I myślę, że dlatego nigdzie tego nie zgłosili, udzielili mu tylko takiej, moim zdaniem, pozornej pomocy. Wysłali go do lekarza, ale też nie dopilnowali, żeby ten lekarz, żeby te spotkania jakby się domknęły, żeby były z tego jakieś wnioski.
2: Wysłali... No też ciężko wpłynąć na osobę dorosłą, tak?
1: Znaczy, no na pewno do niczego nie można zmusić, ale na pewno można okazać jakąś troskę i zainteresowanie, pokierować, czy na przykład w przypadku Kajetana, no pewnie na przykład zapłacić za jakieś leczenie, bo myślę, że dla niego w momencie, w którym on próbował się usamodzielnić od pomocy rodziców i w związku z tym porzucił ich wsparcie finansowe, przechodząc na własne utrzymanie, kiedy zarabiał w bibliotece publicznej w Warszawie 2000 zł, z czego pewnie połowę płacił za mieszkanie, plus jeszcze trzeba jeździć komunikacją, nie wiem, płacić za telefon, cokolwiek, tak? No to myślę, że nawet gdyby miał taką potrzebę, żeby się ze swoimi problemami zmierzyć w gabinecie terapeutycznym, to nie było go na to stać. Mhm. Ale nie miał takiej potrzeby.
2: Ale to jest trochę case Breivika, bo on też był osobą, która siedziała, samodoskonaliła się, chciała zmienić świat na lepsze, stworzyć taką trochę nierealną postać Boga, mam wrażenie.
1: Znaczy tak, Kajetan Poznański i Anders Breivik mają sporo wspólnych cech. Ja też do tego nawiązuję w książce, rozdział się, z tego się dobrze pamiętam, nazywa się Nasz Polski Breivik. Tak, biegli, dostrzegli to, co jest wspólnego u tych obu panów i myślę, że także lektura książki to też pokaże. No oczywiście Kajetan dokonał zbrodni z dużo, powiedzmy, mniejszym rozmachem niż Anders Breivik, natomiast ich zaburzenia i sposób myślenia o sobie i o świecie to były zbieżne w wielu aspektach.
2: Mhm. A jak to zaczęło się u ciebie? Nie chcę użyć słowa fascynacja, bo ono bardzo tu nie pasuje, ale byłaś w tej sprawie od samego początku, grzebałaś w niej. Ta książka była takim trochę naturalnym efektem?
1: Tak. To znaczy, powiem szczerze, że jak mi ktoś kiedyś powiedział, że może byś napisała książkę o Kajetanie, to ja bardzo nie chciałam. Między innymi dlatego, że nie chciałam robić laurki dla zabójcy, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku jest tego dużo z takich podcastów, wiesz, które się po prostu niby się nie zachwycają, ale trochę są tylko o nim i o jego pomysłach. Ja tego nie chciałam. Tym bardziej, że czułam, że nie mam danych, żeby nawet ten obraz był pełny. Natomiast jak zaczęłam się przyglądać tej sprawie w kontekście tych opinii sądowo-psychiatrycznych i tych rozbieżności tego, jak on był postrzegany i też tego, jak dużo zdobyłam materiału o tym, jaki on był wcześniej, właśnie o tym takim dobrym chłopaku i tej metamorfozie z tego dobrego chłopaka w takiego potwora, to mnie zaczęło

0: interesować w kontekście właśnie takim psychologicznym. I ta książka, myślę, że jest tego wyrazem, tak. No ja pracowałam przy tej sprawie od 2016 roku, natomiast taki dojrzały pomysł na to, jak na podstawie tej sprawy można opowiedzieć szerszą historię, no to powstał jakoś tak w ubiegłym roku, że ja czułam, że z tych materiałów, które już mam i które chcę jeszcze zdobyć, może powstać coś, co właśnie tą laurką nie będzie.
1: Mhm. No właśnie, w tej książce są osoby, które opowiadają o tym, jaki był Kajetan kiedyś.
0: Tak, tak. I to część z tych osób rozmawiała ze mną, na przykład anonimowo. Sporo osób zostało przesłuchanych w toku postępowania przygotowawczego i mogłam do tego dotrzeć, czytając akta tej sprawy. Akurat tej sprawy zostało przesłuchanych tak dużo świadków. W samym śledztwie to było chyba 130 osób czy 140. To jest niebywałe. Przy sprawie, w której, wiesz, masz sprawcę, który się przyznaje i wiadomo, kto nim jest, i właściwie dowodowo
1: nic nie trzeba więcej robić.
0: Nic można byłoby więcej nie robić, a jednak przesłuchano tak wiele osób. Właściwie każdą osobę, którą udało się ustalić, że mogła mieć z nim styczność, czy mieć o nim jakąś wiedzę, no to te osoby zostały przesłuchane i to daje bardzo ciekawy obraz takiej metamorfozy. I właściwie ten człowiek, którego ten Kajetan, o którym opowiadają, taki nastoletni, czy taki młodziutki, a ten Kajetan 27-letni, który skończył jako, wiesz, Hannibal z Roli Boża, bibliotekarz, morderca w nagłówkach gazet, wydaje się momentami, że są dwie zupełnie różne osoby, no ale ten moment od tego punktu wyjściowego do momentu kulminacyjnego, że ta metamorfoza, ona jest opowiedziana właśnie w tej książce, jak to się stało i też jak to umknęło uwadze nas wszystkich, tak? No bo to był jeden z nas, on żył wśród nas. No,
1: miał tak mnóstwo, jak Breivik, tak,
0: był jeden z nas, tak.
1: No właśnie, udzieliłaś wywiadu też Justynie Mazur i tam pojawiły się komentarze, że tłumaczysz Poznańskiego, że próbujesz go jakoś wybielić. A ja mam wrażenie, że raczej pokazujesz, że może ktoś być dobrą osobą i coś się w jego życiu dzieje. I nagle staje się tym Hannibalem z Roli Boża.
0: Postrzeganym jako dobry, nie wiem czy dobry. No w sensie on był postrzegany jako dobry, jako empatyczny, jako...
1: Mówił na klatce dzień dobry.
0: Tak, no właśnie potem już nie mówił.
1: Na początku.
0: Ale tak, wiesz, zrozumiałam później, że ten wywiad, którego ja udzieliłam Justynie Mazur, był bardzo źle odbierany przez osoby, które nie czytały książki.
1: Tak.
0: Dlatego, że osoby, które nie czytały książki, może miały wrażenie właśnie, że powstała jakaś laurka dla zabójcy, a rozmawiałam, ja i Justyna rozmawiałyśmy jako dwie osoby, które znają treść i ta rozmowa, myślę, że była z tego, co widziałam też po komentarzach, że ciekawym uzupełnieniem książki dla osób, które się zapoznały z jej treścią. Natomiast, no, wiesz, wydaje mi się, że... Znaczy, bardzo mi było... Byłam zdziwiona tymi komentarzami, bo ja nigdy nie pomyślałam właśnie, że mogłabym kogokolwiek usprawiedliwiać.
1: Tam
0: było
1: też bardzo
0: zdumiewające, gdybym się w ogóle podjęła takiej próby.
1: Bo mi się wydaje, że dużo zrobił ten tytuł, zrozumiałam. Jakby ludzie poszli
0: tak,
1: za tym.
0: Tak, a ten tytuł zrozumiałam Kajetana Poznańskiego. Ja zrozumiałam, czemu Justyna taki wzięła, bo ona tam mnie pytała właśnie, czy go właśnie jakoś, nie wiem, zrozumiałam, czy on mi jakoś go, nie wiem, w myślach tak, wiesz, usprawiedliwiłam. A ja powiedziałam, że zrozumiałam właściwie tam taki jeden aspekt jego życia, który to ten jakby tych jego wyobrażeń ścierających się z rzeczywistością. Bo sama się z tym mierzy i myślę, że nie tylko ja, sporo ludzi także sobie wyobraża, że czy życie jakieś będzie, że coś jakieś będzie, a potem to się okazuje być zupełnie inne i wiąże się z tym często frustracja. No, ale a u Kajetana, no, to było tak zaawansowane, że on sobie nawet wyobrażał, że ta zbrodnia jakaś będzie, a ona się potem okazała być zupełnie inna.
1: Ja mam wrażenie, że Kajetan myślał, że będzie w tej sytuacji Bogiem, że on będzie decydował, a tak naprawdę stanął jak taki chłopiec mały i się wszystko posypało.
0: Tak, tak, znaczy jest w tym jakiś taki boski element tego, co on sobie wyobrażał, że on tak zapanuje nad, wiesz, pan życia i śmierci, dokładnie ja zdecyduję, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz i kiedy umierasz. I to, że on fantazjował o tym, że chciałby zjeść fragment ciała ofiary, tak jakby zupełnie ją posiąść, tak, przejąć władzę, tak, kontrolę. On zresztą mówił o tym, że on chciał się poczuć mocny,
1: tak,
0: taki boski i z całą pewnością jest dużo sensu w tym co teraz zasugerowałaś. A tak, ale okazało się, że jego wyobrażenia o boskości, wielkości i sile w starciu z takim afektem i z taką też nieporadnością i z tym, że po prostu zbrodnia nie jest niczym. Tak jak on czytał dzieła o tym, że zbrodnia może być, wiesz, aktem sztuki, że to może być coś pięknego, a potem się okazało, że to nie jest nic pięknego, że tym się brudzisz, że masz dużo sprzątania, że masz potem same problemy i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten afekt, tak? Okazało się, że on nie był w stanie uciec przed tym, co ludzkie. A tak bardzo chciał się temu przeciwstawić.
1: Przebrnęłaś przez akta, ale Kajetan nie chciał rozmawiać.
0: No, to jest takie... Ja nie do końca wierzę, że on nie chciał rozmawiać, tylko że nie miał możliwości ustosunkować się do mojej prośby, no bo wszystko, co dostałem więźniowie, przechodzi przez jakąś cenzurę i jestem przekonana, że te moje prośby nigdy do niego nie dotarły. Albo że jestem narcystyczna i tak myślę, ale myślę, że on chciałby
1: myślę,
0: się
1: że on
0: z tym
1: by chciał
0: skonfrontować.
1: Rozgłosu.
0: Nawet nie rozgłosu, tylko że on by chciał powiedzieć swoje, bo widać było w postępowaniu przygotowawczym, że mu na tym zależało, żeby jego wysłuchać, żeby usłyszeć jego wersję. On pisał mnóstwo listów, on próbował swoim sposobem widzenia świata zainteresować jakieś media, pisał do, wiesz, do jakichś TVN-u, do jakichś gazet, do telewizji polskiej, do prezydenta Dudy.
1: Tak, po prostu.
0: Chciał być usłyszany, chciał być zobaczony i jakby trudno mi uwierzyć w to, że ten sam człowiek nagle stwierdził, że nie, jestem skromny, już nie chcę nic mówić, będę milczał, tylko myślę, że to milczenie jest wynikiem tego, że po prostu nie dopuszczono go do głosu nawet, żeby powiedział, czy chce rozmawiać, czy nie. Ja musiałam to udźwignąć. Dostałam odmowę z zakładu karnego, taką napisaną przez dyrektora, że pan niby nie chce, natomiast od niego bezpośrednio, a mógł mi przecież odesłać list z odpowiedzią: dziękuję pani bardzo, ale nie będę z panią rozmawiał. Nie chcę.
1: A myślisz, że twoja książka jest na półce u jego rodziców?
0: Wątpię. Wątpię, żeby chcieli się z tym zmierzyć. Ale wiem, że wiele osób z jego otoczenia tą książkę przeczytało. Osoby, które na przykład odmówiły mi rozmowy na etapie zbierania materiałów i później się do mnie zwracały, właściwie dziękując mi za nią, wiesz? Bo powiedziały, że ta książka z nich zdjęła to poczucie, które im towarzyszyło przez lata, takiej pośredniej odpowiedzialności za to, że coś przegapiły. Że może się do czegoś przyczyniły, że może mogły zrobić więcej. I ta książka, myślę, że dla tych, którzy poza jego rodziną oczywiście, którzy czuli, że coś może mogli, może to im nie dawało spać, myślę, że po tej książce oddychają trochę lżej.
1: No między innymi jego współlokator, który mógł być ofiarą.
0: A, no to już mówisz o innej stronie, tak? Bo mówię o tych, którzy myśleli, że mogli coś zauważyć, tak, i temu zapobiec, ale nie mogli. Natomiast jego współlokator, no tak, no to on dosłownie uniknął śmierci. Właściwie było tych chłopaków dwóch, bo w jednym mieszkaniu i w drugim mieszkaniu trafił się chłopak, któremu Kajetan mówił, że fantazjował o odbieraniu mu życia. Tak, więc i powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różna była reakcja, bo jeden z tych mężczyzn odmówił rozmowy i nie chciał ze mną rozmawiać, był właściwie przerażony moim telefonem, a drugi rozmawiał ze mną i przyszedł na spotkanie autorskie w Warszawie.
1: Okej, okay, czyli tak. Chciał się z tym zmierzyć.
0: Tak, tak, chciał się z tym zmierzyć, chociaż widać było, że jest zestresowany, tak, bo on o tym rozmawiał, ja go też namówiłam na rozmowę do jednego z programów telewizyjnych, który powstał na podstawie tej historii w mojej książce, ale tak, jakby wyszedł z tego takiego przerażenia i chciał się z tym skonfrontować, także zobacz, że dwie osoby właściwie ich historia mogła mieć taki sam finał, a jak różna jest reakcja, więc to było ciekawe. Bardzo fajny chłopak swoją drogą.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów, a dziś wracamy do rozmowy z Hanną Dobrowolską, autorką reportażu Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. W tej części opowiemy o kobiecych fascynacjach Hannibalem z Żoliborza i o tym, jak dokładnie wyglądał ten dzień, 3 lutego 2016 roku. A jak wyglądało twoje życie, kiedy, wiadomo, toczą się inne sprawy, masz rodzinę, dzieci, a ty siedzisz ciągle w Kajetanie, grzebiesz, myślisz o nim. Jakby ciężko się od tego oderwać, od tak trudnej sprawy.
0: Książkę pisałam nocami, żeby mnie nic nie rozpraszało. Potrzebowałam tej takiej ciszy i ciemności, więc właściwie po prostu nie spałam przez bardzo długi czas. Bardzo ją odchorowałam fizycznie, bo ten stres i ten niepokój, który myślałam, że on mi nie towarzyszy, on się odłożył w moim ciele, więc skończyłam u fizjoterapeuty, nie mogąc się absolutnie ruszać. Właściwie do tej pory to odchorowuję, wiesz, ciągle o tym mówię. Mhm. To do mnie wraca, ale też wraca do mnie w przetworzonej formie od ludzi, którzy tą książkę przeczytali i jestem dzięki temu też spokojniejsza, bo widzę, że ona coś dała ludziom i to nie jest sensacja. No tak, ale prawdziwe życie i prawdziwe historie mogą być podane w sposób, wiesz, sensacyjny i taki fast foodowy i liczę na to, że ta książka niczym takim nie jest. Że skłania jednak do przemyśleń na temat ludzkiej natury i tego, czy znasz drugiego człowieka, czy właśnie w ogóle nie.
1: Ja bardzo mocno śledziłam tę sprawę, ale nie wiedziałam, że Kajetan, będąc już w więzieniu, miał kobiety, które chciały go poznać. A dzięki twojej książce się tego dowiedziałam i szczerze mówiąc jestem w szoku.
0: Myślę, że nikt tego nie wiedział, bo ja się tego dowiedziałam gdzieś tam, powiedzmy, zupełnie przypadkiem. Ktoś mi coś tam wspomniał po czym znalazłam tę korespondencję w aktach. Wiem o jednej kobiecie, która do niego napisała, kiedy on był już tam kilka miesięcy tymczasowo aresztowany i nawiązała z nim relację, która trwała przez kilka lat. To była relacja, no można powiedzieć, romantyczna, miłosna, no bo oni do siebie pisali czule i Kajetan o niej pisał: moja żona, że to jest miłość, którą zesłał Bóg. Ona też o nim pisała pięknie i okazywała mu wsparcie. I ja kiedyś przeprowadziłam wywiad ze śledczymi od tej sprawy i ona po tym wywiadzie ewidentnie bardzo śledziła newsy, które jego dotyczą, i napisała do prokuratury, taka oburzona tym wywiadem, że ja też pytałam ich o nim, natomiast oni nie chcieli o tym mówić. I pisała też, że to jest obrzydliwe, że jakaś dziennikarka sugeruje, że ona by się mogła zafascynować mordercą, bo ona się przecież nie zakochała w mordercy, tylko w człowieku, i że zakochałaby się w nim bez względu na to, czy on by taką zbrodnię popełnił, czy nie. I tu odsyłam do książki, jest cały rozdział poświęcony zaburzeniu, które się nazywa hybrystofilia.
1: No właśnie, tutaj Uniwersytet Gdański.
0: Tak, Uniwersytet Gdański zaistniał. Jestem bardzo wdzięczna za rozmowę Beacie Pastwia-Wojciechowskiej, pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, pani psycholog, która specjalizuje się też w patologiach osobowości. Ona moim zdaniem fenomenalnie wytłumaczyła zjawisko, które dla mnie było niezrozumiałe i z takim niezrozumieniem się do niej zwróciłam, żeby mi to wyjaśniła w taki sposób, żeby pojawiła się w mojej, tak jak i myślę, że i w twojej, i w każdej innej głowie, taka ocena.
1: Ale jak postępu, to?
0: Ale jak to? Tak, ale że o co chodzi? I myślę, że pani profesor Beata Pastwa-Wojciechowska świetnie to tłumaczy.
1: Świetnie, bo może być taka kobieta i matką, i wspólniczką, jak się dowiedziałam.
0: Tak, tak, to zaburzenie ma różne twarze, różne rzeczy sobie taka kobieta tak wewnętrznie zaspokaja, wchodząc w taką relację i... No tak, myślę, że warto to przeczytać, że wiedza na pewno sprawia, że trochę mniej jest w nas oceny, a na pewno może rozbudzić ciekawość na tym, jak różne są oblicza miłości.
1: Mhm. A pamiętasz ten dzień, ten początek lutego, ten 2016, kiedy ta sprawa wypłynęła?
0: Tak, tak, pamiętam. Wiesz, ja byłam świeżo po urlopie.
1: Idealnie,
0: tak świeżo po urlopie i tak, wiesz, po urlopie człowiek jeszcze jest taki nie do końca chętny, żeby się za coś wziąć, i taki lutowe popołudnie, ani dzień, ani noc. No i nagle wyskakuje na którymś z takich portali, że pożar na Żoliborzu i że straż pożarna znalazła ciało bez głowy. Jadę, po czym się okazuje, że to się łączy ze sprawą zaginięcia młodej kobiety w innej części Warszawy. Potem szybko ustalono, że ta kobieta, która zaginęła i której ciało znaleziono, to jest ta sama osoba, że z tym jest powiązany młody mężczyzna, który tam mieszkał, bibliotekarz i tak, wiesz, po ziarenku. Potem już było wiadomo, kto to jest, bo dwa dni później chyba list kończy był opublikowany łącznie z danymi tego człowieka, więc można było o nim szukać więcej. No i ta sprawa tak ze mną została. Tak pamiętam dokładnie, że to jest było takich 15, 16, wiesz, że to już ludzie raczej tak myślą, że żeby zamknąć komputer, iść do domu. I tak w ogóle wspominają ten dzień też prokuratorzy i policjanci, którzy w tej drugiej połowie dnia raczej się szykujesz do wyjścia, już myślisz o czymś zupełnie innym, po czym wychodzi coś takiego, że po prostu wiesz, że już nic poza tym dziś nie będzie ważne.
1: A nie masz wrażenia, że każdy dziennikarz ma taką swoją sprawę?
0: Może, nie wiem. Nie wiem też, czy aż tylu dziennikarzy... Znaczy znam wielu dziennikarzy, którzy mają swoje sprawy, ale czy aż tylu dziennikarzy ma takie sprawy, z którymi się potrzebuje wiesz, tak jakoś rozliczyć, że które tak w nie wejdzie. Ja no, tak obie książki, które napisałam, faktycznie były takimi sprawami, którymi ja tak mocniej żyłam i które jakoś czułam potrzebę tak zbadania tego, o czym piszę, jakoś bardziej niż tylko pod publikację jednorazową, ale myślę, że są przy takich dużych sprawach, które się dzieją w kraju, takich kryminalnych szczególnie, zawsze jest jakiś dziennikarz, który jest w tym bardziej.
1: A myślisz, że wisienką na torcie tej twojej sprawy jest właśnie ta książka, która tu leży? Czy na przykład to, że Kajetan jednak zgodziłby się z tobą spotkać?
0: Nie, znaczy powiem tak, to czy on by się ze mną zgodził spotkać, czy nie, właściwie czy to by dużo zmieniło dla treści tej książki? Myślę, że miałaby po prostu kilka kartek więcej.
1: Ale taka twoja wewnętrzna satysfakcja?
0: Na początku myślałam, że w ogóle to jest kluczowe, że ja nie napiszę tej książki, jeśli on ze mną nie porozmawia. Wiesz, robiłam sobie dużo takich założeń, które sprawiały, że to miało być takie idealne. Okay. Że jak w ogóle wyobrażam sobie, że jego mama ze mną porozmawia, że porozmawia ze mną rodzina ofiary, że no właśnie, dużo miałam takich wyobrażeń, które w starciu z rzeczywistością się w ogóle nie sprawdziły i miałam problem, bo czułam, że nie mogę tej książki napisać, no bo moje założenia się nie udały. A dziś sobie myślę, że największą satysfakcją z tej książki jest to, że tak wiele osób, które po nią sięgnęło, bo sięgnęło już po nią bardzo dużo osób, chcą do mnie wracać z tym, co przeżyły w związku z tą lekturą, co ona im zrobiła, co im dała, jakie przemyślenia się pojawiły w związku z tym, co była bodźcem do zrobienia czego ze swoim życiem albo z relacją z drugim człowiekiem. To jest największa satysfakcja. Wiesz, i to jest coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Trochę jakbym zapomniała, że jak napiszę książkę, to ktoś ją będzie czytał. A tak się zdarzyło, tak, że ta książka jest czytana, jest jakoś odbierana i to jest bardzo ciekawe, że to do mnie wraca, bo ci ludzie bezpośrednio się do mnie zwracają, wiesz, się śmieję tak momentami, że nie mogę rozmawiać, bo odpisuję czytelniczce, ale faktycznie tak jest i wiesz, że te rozmowy są dla mnie, to jest bardzo dla mnie ważne, przecież ludzie chcą się ze mną podzielić czymś, zwykle to jest coś osobistego. I to jest satysfakcjonujące, że to, co ja napisałam, coś komuś dało.
1: A pamiętasz ten moment, kiedy już Kajetan został złapany na tej Malcie, ten moment, kiedy on był transportowany? Pamiętasz tę chwilę?
0: Tak, pamiętam je doskonale. Wiesz, bo większość redakcji wysłała swoich dziennikarzy na Maltę, a mnie nie.
1: A co?
0: Natomiast mi się wtedy udało zrobić świetny wywiad z policjantem, który go zatrzymywał zdalnie. Dużo rzeczy mi się udało zrobić zdalnie. Miałam bardzo... To był w ogóle taki dziwny czas, ale pamiętam go do dziś, wiesz, właściwie wszystkie te zdarzenia, jak Kajetan był poszukiwany i jak ja z takim moim redakcyjnym kolegą poszukiwaliśmy w Warszawie, wiesz, śladów. Udało nam się odtworzyć. Dziś to można otworzyć, bo jest wgląd do A, bo można wejrzeć w akta, natomiast mi nam się udało otworzyć całą jego ścieżkę od stacji metra do banku, gdzie ta kobieta w banku udzieliła mu kredytu przed ucieczką i tak jakby odtworzyć każdy drobiazg. To była takie śledztwo w śledztwie, no bo nie mieliśmy dostępu do tych materiałów, które gromadziła prokuratura czy policja, więc robiliśmy swoje i to było takie bardzo satysfakcjonujące, że to się to było takie dokładne, bardzo ciekawe i te rozmowy z tym policjantem na Malcie, który mi mówił, że w ogóle oni byli wszyscy w szoku na Malcie, że zatrzymują kogoś takiego, bo na Malcie nie ma zabójstw.
1: Na Malcie się nic nie dzieje.
0: Na Malcie się nic nie dzieje. No i nie, są okradani turyści. Są okradani turyści. To jest, tym się maltańska policja zajmuje, kradzieżami bagaży i portfeli, a nie zabójcami i to jeszcze takimi o podejrzeniu bycia zabójcą seryjnym, czyli że mieli kogoś na wyspie skrajnie niebezpiecznego, no to tam było ogromne poruszenie tym tematem i ten policjant mi też tłumaczył, że po prostu oni aż nie dowierzali, że to, o co ten pan, co mu się zarzuca, że to jest prawda, bo
1: ten biedny pan, który wysiadł z autobusu.
0: Tak, tak, tak. No i po prostu on też nie zwracał na siebie uwagi, już nie miał na twarzy napisane, jestem zabójcą, nie chodził z nożem. Znaczy, no chodził, ale w kieszeni go miał. Tak, ale on nie zwracał na siebie takiej uwagi, że nawet pani, która mu wynajmowała kwaterę tam na Malcie, mówiła, że no wyglądał jak święty.
1: Święty, taki dobry chłopak.
0: Taki dobry chłopak,
1: tak. Ta sprawa ma szansę wrócić na wokandę. Myślisz, że ta książka może się przyczynić do tego, że więcej osób będzie o tym mówić?
0: Wiesz co, ta książka na pewno już się przyczyniła do tego, że się o tym mówi i ten wątek, o którym myślę, że może nikt nie wiedział, dopóki ta książka nie wyszła, czyli że w tej sprawie została złożona kasacja na korzyść Kajetana, to oznacza, że jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do tej kasacji i następnie i skasuje prawomocny dziś wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, to może zostać orzeczona inna kara. A jeśli kasacja jest złożona na korzyść, to kara może być tylko korzystniejsza dla oskarżonego. A spora jest szansa na uchylenie wyroku prawomocnego, dlatego że, i tutaj już wkraczamy w te problemy z neosędziami, no z KRS-em i z tym, że tam w tym składzie byli ci neosędziowie, czyli teoretycznie tacy, którzy zostali wadliwie powołani i nie powinni w ogóle orzekać. To nie oznacza, że oni nie umieją prowadzić postępowania, wręcz przeciwnie. To są doświadczeni sędziowie, natomiast ich powołanie na stanowisko w sądzie apelacyjnym jest obarczone właśnie tą wadą i w związku z tym...
1: Czyli Kajetanowi może się trochę upiec.
0: No może się upiec, wiesz, co sąd, to może to inny wyrok, tak więc jeśli sprawa wróci na wokandę, to inny sędzia może stwierdzić, że i zgodzić się z tym, jakie były takie odrębne zdania złożone w obu procesach, w sensie w pierwszej instancji i w drugiej, że tam znaleźli się sędziowie, którzy uważali, że dożywocie to jest prymitywny odwet na potrzeby społeczeństwa rządnego, po prostu takich jaskrawych rozwiązań, a że 25 lat by wystarczyło i czy my mamy pewność, że taki wyrok nie zapadnie? Nie, nie mamy. Ale być może jest, skoro o książce jest głośno i o sprawie jest głośno i ten wątek też wybrzmiewa.
1: Tam pada takie właśnie zdanie, że Kajetan odpowiadając na pytanie mówi, nie wiem, czy bym jeszcze nie zabił.
0: Tak, no właściwie on mówi, że jego potrzeba odbierania życia drugiemu człowiekowi wcale nie ustała w momencie, w którym zatopił nóż w szyi tej biednej dziewczyny, dlatego, że on sobie wyobrażał sobie tak, że w związku z tym zabójstwem przyjdzie jakaś ulga. Ona nie przyszła, ale to nie zmienia faktu, że nadal widział w tym rozwiązanie, tak, tylko być może potrzebowałby zabić więcej osób i tak i wszyscy biegli, którzy go badali, chociaż mieli różne poglądy na temat tego, czy pan był poczytalny, czy niepoczytalny, to twierdzili i tutaj byli zgodni, że pan jest skrajnie niebezpieczny i należy go izolować od społeczeństwa, tylko jedni uważali, że w zakładzie karnym, a drudzy, że w psychiatrycznym.
1: Gdyby na moim miejscu siedział teraz Kajetan, jakie pierwsze pytanie byś mu zadała?
0: Dobre pytanie, nie mam pojęcia, wiesz, bo przestałam już fantazjować o tym, że ta rozmowa mogłaby w ogóle mieć miejsce, natomiast myślę, że bym go Nawet ja nie wiem, czy bym go pytała, tylko myślę, żebym mu spróbowała powiedzieć to, czego być może on nigdy nie usłyszał, czy on sobie zdaje sprawę z tego, czy on zrozumiał, albo próbuje zrozumieć to, że to wszystko, co on sobie wyobraża o tym, czym było to zabójstwo, czy tam samodoskonaleniem, tak, czy pokazaniem, że zabijanie zwierząt jest okrutne, więc on zabił człowieka, tak, bo tych teorii było mnóstwo. Zobaczył, czym to było naprawdę, czyli że zmarnował życie sobie, swojej rodzinie, rodzinie tej dziewczyny, którą zabił. Właściwie może tym ostatnim w pierwszej kolejności.

0: Patruj miasto.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: SK2, Trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.